0: Sąsiad, The Sheriff, śpiewali Clapton w poniedziałkowy poranek, zastrzelił szeryfa, my strzelamy w stronę budzika po weekendzie. Ale niestety nastał poniedziałkowy poranek, no i co robić? Trudno. Trzeba wstawać. Wstańcie razem z nami. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr
1: Jagin,
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Mamy godzinę 6.5 października w poniedziałek. Czas na wiadomości radia. Złote przeboje, które przedstawi Iwona Barańska.
2: Uwaga na gęste mgły. W większości kraju alerty pierwszego stopnia. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Ciąg dalszy piłkarskiego maratonu. Biało-czerwoni grają dzisiaj z Bośnią i Hercegowiną. Kolejny poranek z gęstymi mgłami. W większości kraju obowiązuje jeszcze przez 4 godziny alert najniższego pierwszego stopnia. Lokalnie widoczność spada poniżej 200 metrów. Uważajcie w drodze do pracy. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach. Ogień objął obiekt, w którym znajdował się sprzęt AGD, w tym urządzenia zasilane bateriami. Kiedy pierwsze zastępy dojeżdżały na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty.
3: Biorąc pod uwagę to, że lokalizacja jest poza miastem, najbliższe zabudowania to jest odległość kilku kilometrów, nie ma zagrożenia przede wszystkim dla mieszkańców. Mimo to na miejscu pracują specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, którzy na bieżąco monitorują powietrze.
2: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy Lubuskiej Straży Pożarnej. W chwili wybuchu pożaru w hali nikogo nie było. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest na razie znana. Kierowcy podróżujący przez województwo łódzkie autostradą A1 zarówno w kierunku Łodzi, jak i Katowic muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. W związku z remontem z ruchu zostaną wyłączone pas prawy oraz awaryjny, a jazda będzie możliwa wyłącznie pasem lewym przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę. Roboty według planu potrwają do piątku. To już dziś wieczorem nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Pierwszy gwizdek o 20:45, a plan jest jeden.
4: O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
2: Mówi bramkarz naszej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomnę, ponad tydzień temu w Warszawie w spotkaniu z Bośnią padł bezbramkowy remis. Na półmetku zmagań w Lidze Narodów Polska z 4 punktami zajmuje 3 miejsce w grupie B4. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, a ostatni Rumuni. Bezpośredni awans do najwyższej dywizji A uzyska zwycięzca grupy, a drugi zespół zagra w barażach.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: W Legnicy ruszył remont ulicy Fiołkowej. Ulica, która okala całe osiedle Sienkiewicza, będzie miała nową nawierzchnię. Zostanie też wybudowany brakujący łącznik do ulicy Nowodworskiej. To kolejna inwestycja realizowana w ramach legnickiego programu drogowego. Bezpiecznej drogi.

0: Pogoda w Legnicy.
1: Za nami ładny weekend w mieście i pierwszy dzień nowego tygodnia też zapowiada się całkiem ładny, choć poranek będzie mglisty, ale później wyjdzie słońce i będzie go bardzo dużo. Chmury też będą, ale w takich małych ilościach. Na termometrach dziś maksymalnie 20 stopni. Na razie jest zimno, jakieś 9 stopni, a na koniec poranka będzie 11.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej wrócimy do czasów, w których muzyka była genialna, kino wielkie i bezlitosne.
3: Także po szóstej z okazji dnia przymusowego, czyli poniedziałku, wystąpi u nas bezlitosna szkoła życia. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy największy przebój zespołu Eruption, One Way Ticket. 4 po 6.

0: I wtedy przyszedł maj. Zobaczycie, jak niedługo przyjdzie. Jeszcze tylko październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec.
1: Trochę.
0: O Jezus, Maria, jednak długo. Dzień dobry, mówimy wam w dzień przymusowy, dzień poweekendowy, poniedziałek, 5 dzień października. Zaczynamy 41 tydzień roku i zaglądamy o 6.10 do kalendarza.
2: 64 lata temu odbyła się premiera Doktora No, czyli pierwszego filmu o Jamesie Bondzie.
0: Tum, tum, tum, tum.
2: Tego samego dnia do sprzedaży trafił również pierwszy w historii singiel zespołu The Beatles.
3: Love me.
2: Dzisiaj obchodzimy natomiast Światowy Dzień Mieszkalnictwa.
4: No i dlatego postanowiliśmy ten poniedziałek przywitać pokojowo. A jak się mają państwo słuchacze, kochani, wyspani, uśmiechnięci, cieszą się z... Dobra, 22, 4, 4 i 3, 0. Po prostu dzwońcie i dajcie znać, jak się macie w ten poniedziałek. A my zagramy Shakey na Stevensa. Jest 11 minut po 6.

0: Zespół AHA w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Zespół z Norwegii. Nie wiem, czy wiecie, największą mniejszością narodową w Norwegii są Polacy, czyli jak się tam mawia, Norwegia dla Norwegów i Polaków. A my budzimy Polacy do pracy. W poniedziałek wstajemy. 18 po 6.
1: Można by tutaj krzyknąć, a norweska emerytura to co? Też dla nas. Też dla nas, kochani. My tymczasem z okazji poniedziałku zadamy klasyczne, sakramentalne pytanie. I co ja robię tu? Elektryczne gitary nam zaśpiewają. Już za kilka minut. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl.

0: Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mhm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie. Jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Reklama.

0: robocie, na zakładzie, na kompanii, jakkolwiek nazywacie swoje miejsca pracy, czas się przybliżyć do tego miejsca pracy, czas zacząć ten proces przybliżania się. My jesteśmy z wami o 6:30 rano i sprawdzamy, kto już wstał razem z nami. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, moje radio. Mam się fantastycznie w ten poniedziałek. Kocham życie, kocham świat, a to, że jesteście, to jest najpiękniejsze, co się przydarzyło. Pozdrawiam.
2: No dziękujemy, no bardzo, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy i mamy nadzieję, że i my kiedyś osiągniemy stan, w którym poniedziałek zacznie radować, tak jak naszą słuchaczkę. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla tych, którzy zaspali, spóźnili się na apel poranny radia Złote Przeboje, a teraz będą dźwięki, które sprawią, że naprawdę poczujemy odrobinę szczęścia w poniedziałek. Felicita, Albano, Robina Power, w 6:30, Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. Tylko my tak budzimy.

0: Turn Around to była Group Ace of Base w radiu Złote Przeboje Szwedzi z pozdrowieniami dla tych, którzy po weekendzie czują się tak zakręceni, że gdzie się nie odwrócą, tam napotykają na jakieś poniedziałkowe trudności. Jesteśmy z wami, czuwamy, żebyście nie spóźnili się do roboty. Za 24 minuty będzie 7.
1: Dzień dobry, w poniedziałkowy poranek wam mówimy. Jeśli macie ciotkę, która ma na imię Faustyna albo Apolinary, to za chwilę będzie coś dla cioci. U cioci na imię Ninak zagra, szwagier Kolaska w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Teraz zaglądamy na Legnicki Tarninów, gdzie trwają roboty na kilku ulicach. Na Wojska Polskiego, na odcinku od Grabskiego do Grunwaldzkiej trwają prace przy krawężnikach i chodniku, a na ulicy Orzeszkowej, na odcinku od Grunwaldzkiej do Rataja, roboty obejmują na razie krawężniki.
16: Radio Złote Przeboje, 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Nie wiem, w jakich nastrojach budzicie się po weekendzie. My się budzimy w nastrojach filozoficznych, a mianowicie mamy taką refleksję. Życie nauczyło nas, że między niedzielą a wtorkiem jest poniedziałek.
2: Mnie życie nauczyło, że 1/7 całego życia to poniedziałek.
3: Życie nauczyło mnie, że kto w weekend chce pospać dłużej, temu wyzbierają wszystkie grzyby.
1: To prawda, to prawda.
4: Mnie z kolei życie nauczyło, że najkrótsza droga do szczęścia prowadzi przez lodówkę.
1: Jakie to głębokie.
3: Tak. A wy jak dokończylibyście to zdanie? 22 4 4 i 3 0. I adres poranek małpa złoteprzeboje.pl.
1: Życie nauczyło mnie, że za najciekawsze rozwinięcie tego zdania obiecujemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: fajnie gramy, ależ my cudownie budzimy Rozana Toto w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 5 minut 7. Teraz jakże ważne pytanie po weekendzie. Kto tankował w weekend? Myślę oczywiście o stacjach paliw.
1: Benzyna i diesel mocno w dół. Od soboty na stacjach działa rządowy program obniżek. No i sprawdzimy, ile można zaoszczędzić. Sprawdzimy to w najbliższych wiadomościach o 7. Posłuchajcie. Oh,

0: wygrał tę promocję.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
0: Reklama.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Mamy godzinę 7, w kalendarzu jest 5 października i to jest poniedziałek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: Na stacjach taniej benzyna i diesel kosztują ponad złotówkę mniej niż jeszcze w piątek. Wyciek danych klientów wakacje.pl. Wykradzione mogły zostać dane tysięcy klientów. Monachium pożegnało Oktoberfest. W tym roku przyciągnął rekordową liczbę gości. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od soboty znów działa rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Na stacjach paliw trwa tankowanie i dyskusja. Komu zawdzięczamy obecne podniżki, obniżki i wcześniejszy ich brak?
13: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
14: Spadły, dawno powinny spaść, jakby rząd opuścił ceny. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
15: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
12: W czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżetowi państwa wydatki związane z obniżką cen. Przypomnę, że jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, a za diesla 7,88. Czy jutro będzie drożej, czy taniej? Przekonamy się w okolicach południa. Wtedy swoje obwieszczenie o cenach maksymalnych opublikuje minister energii. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina.
16: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
12: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zaleca też klientom, by zastrzegli swój PESEL. Późnym wieczorem zakończył się w Monachium Oktoberfest, największy ludowy festyn na świecie. Organizatorzy podali, że w tym roku padł absolutny rekord frekwencji. W stolicy Bawarii bawiło się w sumie 7 400 000 gości. To prawie 1 000 000 osób więcej niż w zeszłym roku. Browarnicy sprzedali ponad 6,5 miliona litrów paliwa. Prawie 1/3 odwiedzających Oktoberfest to goście z zagranicy, głównie z USA, Włoch, Wielkiej Brytanii i Austrii. Piątą najliczniejszą grupę cudzoziemców stanowią Polacy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
17: Sport w 30 sekund.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Jest życie bez Cristiano Ronaldo. Portugalia wygrała kolejny mecz w Lidze Narodów po tym, jak CR7 obrażony opuścił zgrupowanie. Tym razem pokonała Norwegię 2-1 i jako pierwsza zapewniła sobie awans do ćwierćfinału. A dziś sprawdzimy, czy jest życie bez Roberta Lewandowskiego. Polska o 20:45 zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Pierwsze w tym sezonie Formuły 1 zwycięstwo Red Bulla i Maxa Verstappena. Holender wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrajnu. Coraz bliżej pierwszego w karierze tytułu jest Włoch Kimi Antonelli, który był drugi, bo jego partner z Mercedesa, George Russell, miał awarię na 4 okrążenia przed metą.
17: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
19: Na osiedlu Bielany w Legnicy piesi będą mieli nowy, wygodniejszy i bezpieczny chodnik. Roboty trwają przy ulicy Ogrodowej. Od Wałów Bielańskich do ulicy Kasprowicza układana jest nowa kostka. A na odcinku od Kasprowicza do Alei Rzeczypospolitej trwa rozbiórka dotychczasowej kostki.
17: Pogoda w Legnicy.
19: Rano pikowane kurtki, po południu krótki rękaw. Taka jest jesień i taką pogodę mamy w naszym mieście. Również dziś. O poranku tylko 9 stopni, ale z każdą kolejną godziną będzie coraz cieplej. Przed południem 15, a po południu już 20 stopni i w słońcu może nawet odczujemy 20 parę stopni, bo tego słońca dziś nam nie zabraknie. Chmur będzie tylko trochę.
17: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
20: Dzień dobry, po 7:00 pojawi się w naszym porannym programie zabytkowa kasa z odzysku.
21: Dzień dobry, po 7:00 pojawi się też u nas świątynia męskiego dumania. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałek. Black or white, black or white, czarna czy biała do śniadania. Michael Jackson i codzienny poranny dylemat.

0: Masa leży nie tylko na ulicy, poważnie w zabytkowych zamkach, słuchajcie, leżą zabytkowe pieniądze zabytkowe i mamy dowód na to.
1: Ile razy archeolodzy przeszukali zamek w Czersku, to ciężko policzyć,
0: no
1: a tymczasem 9-latek w czasie zwiedzania starej warowni znalazł srebrnego półtoraka z 1624 roku. Mazowiecki konserwator zabytków potwierdził, że moneta przetrwała tam ponad 4 wieki.
2: Ponad 4 wieki. Szacun wielki. A teraz zostanie wydana na fast foody, pokemony i figurki z Minecrafta. 13 minut po godzinie 7. Jennifer Lopez teraz z okazji poniedziałku, żeby się był powód uśmiechnąć. Właśnie teraz. Słuchacie radia Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: śpiewała pani Desiree Les, która tutaj musimy przypomnieć, zwłaszcza w poniedziałek, kiedy za niektórzy stają przed lustrem i usiłują doprowadzić koafiurę do porządku. Desiree Les to jest pierwowzór fryzury detektywa Rutkowskiego. Wielki tak. Szacun, naprawdę. 19 minut po siódmej, radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry. W poniedziałkowy poranek wam mówimy, gdzieś tam na południu Europy jeszcze cykają cykady, u nas już kruki i wrony, bo już październik, cykady na cykladach Manamu już za chwilę u nas. Na dzień dobry.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Oto twoja chwila prawdy oraz moment zdemaskowania prawdziwych męskich motywacji. To są słowa Iwony, która ma teraz rozwinąć tę jakże straszną myśl.
1: No, prawda jest taka, panowie, że przeciętny mężczyzna w ciągu każdego roku przez 7 godzin ukrywa się w łazience.
0: To dużo?
1: Ukrywa się tylko po to, żeby mieć ciszę i spokój.
2: Ale no, jak to mówią, coś za coś. Ceną ciszy i spokoju jest niedokrwienie łydek. Jest 7:30, to jest Radio Złote, Przeboje na dzień dobry. A teraz wspomnienie weekendu. There's a party, DJ Bobo.

0: medie bellissimo. Tak brzmi po włosku zdanie. Poniedziałek jest piękny. Czyli widzicie, wystarczy tylko zmienić język i coś brzydkiego nagle trochę pięknieje. Eros Ramazzotti zaśpiewał nam w piękny poniedziałkowy poranek w Radiu Złote Przeboje za 24.08.
1: Na poniedziałek to mamy coś idealnego. Memu miastu na do widzenia. Piosenka Budki Suflera pojawi się już za kilka chwil dla tych, którzy właśnie wpadają w czarną dziurę roboty i wychyną z niej gdzieś w okolicach piątku. To bądźcie z nami, a my za chwilę sprawdzimy, jak się jedzie w kierunku pracy.
2: Autopromocja.
3: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
4: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
5: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
2: Autopromocja.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
20: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką. obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
2: Reklama.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Na Legnickim Tarninowie trwają kolejne roboty drogowe, tym razem na ulicy Roosevelta. Wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu, dlatego lepiej nie jeździć tam na pamięć. Remont obejmie też sąsiednie ulice, Szkolną i Chłopowskiego. A dziś jazdę dodatkowo utrudnia mgła.
21: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Życie nauczyło mnie, że kiedy wszystko idzie zgodnie z planem, to znak, że na pewno o czymś zapomniałem. Dzisiaj od rana bawimy się w dokończenie właśnie tego zdania. Życie nauczyło mnie, że 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Życie nauczyło mnie, że trzeba się cieszyć każdym dniem, każdym wschodzącym promieniem słoneczka, każdym kwiatkiem, każdym uśmiechem. Życie nauczyło mnie, że na naukę nigdy nie jest za późno. Życie nauczyło mnie, że trochę trzeba słuchać swojej intuicji.
3: No tak. Życie nauczyło mnie, że jak poniedziałek idzie dobrze, to i tak coś przywali znienacka. A wy, kochani, jak dokończylibyście to zdanie? 22, 4, 4 i 3 zera albo adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy za najciekawsze rozwinięcie zdania. Życie nauczyło mnie, że obiecujemy złotą kawę porannego programu z prowadzącymi na pudełku. 22, 4, 4 i 3 zera.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: głosem, to my możemy się budzić i zaczynać nowy dzień, nowy tydzień. Chris Rea w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Z kolei z oglądaniem reprezentacji Polski ich meczów jest jak z pilnowaniem małego dziecka. Jak patrzysz non stop, to nuda, nic się nie dzieje. Jak raz spuścisz z oka, to od razu coś się odwala. Na przykład 6-0.
1: Tak, to efektowne zwycięstwo 6-0 z Rumunią. No apetyty rosną teraz, no i dzisiaj gramy z Bośnią i Hercegowiną. Problem w tym, że na boisku zabraknie Roberta Lewandowskiego. Więcej o tym już za kilka minut w wiadomościach o 8:00.

0: gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
11: Za mnie.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: 5 dzień października mamy i to jest poniedziałek, jest punktualnie 8. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
19: Śmiertelne potrącenie na pasach w Nowym Sączu. Dziś prokuratura przesłucha kierowcę. Trudne warunki w Tatrach i seria wypadków w weekend. Bez Lewandowskiego, ale z nadziejami na zwycięstwo. Wieczorem Polska gra z Bośnią i Hercegowiną. Prokuratura ma dziś przesłuchać kierowcę, który potrącił pieszego w Nowym Sączu. 21-latek wyprzedzał inny samochód i uderzył w mężczyznę na przejściu. Pieszy zginął na miejscu. Kierowca został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego krew do badań na obecność innych substancji. Potężny pożar hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Ogień wybuchł wczoraj po 21:00. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Trwa dogaszanie pożaru. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych, a sytuacja jest opanowana, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
11: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
19: Na miejscu pracowała też specjalna grupa chemiczna strażaków, która badała, czy doszło do skażenia powietrza. Nie było takiego zagrożenia. Czarna seria wypadków w Tatrach. W weekend zginął turysta, który spadł z zawratu, a kolejny po upadku w rejonie Koziej Przełęczy w stanie krytycznym trafił do szpitala. Ratownicy TOPR interweniowali także po kolejnych groźnych wypadkach. W wyższych partiach gór śnieg jest zlodowaciały, a strome szlaki bardzo niebezpieczne. TOPR apeluje, by bez odpowiedniego sprzętu i doświadczenia zrezygnować z takich wyjść. Okazałe zwycięstwo nad Rumunią aż 6-0 znów obudziło nadzieję w naszej reprezentacji na dobry wynik w Lidze Narodów. Dziś gramy z Bośnią i Hercegowiną, ale gramy bez Roberta Lewandowskiego, który pauzuje za żółte kartki.
20: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
19: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Jeśli biało-czerwoni dziś wygrają, to awansują na drugie miejsce w grupie B4 i zwiększą swoje szanse na awans do dywizji A Ligi Narodów. Dokończą te rozgrywki w listopadzie. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
21: Ruszył remont drogi powiatowej między Cichoborzem a Kawicami w gminie Prochowice. To blisko 2 km trasy. Żeby było bezpieczniej, trzeba wymienić asfalt i naprawić pobocze. Roboty obejmą też oczyszczenie rowów pozwalających na odwodnienie drogi. Tymczasem życzę Wam spokojnego poranka na drogach.

0: Pogoda w Legnicy.
1: Ciepła polska złota jesień w naszym mieście zostanie z nami jeszcze na chwilę. Dziś na termometrach maksymalnie 20 stopni, jutro 22 i podobne temperatury utrzymają się do czwartku. Od piątku chłodniej, maksymalnie 15 stopni. A jeśli chodzi o sytuację na niebie, to do końca tygodnia będzie całkiem ładnie. Popada tylko w czwartek i może przelotnie w sobotę. Noce oczywiście zimne.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej pojawi się ona, genialna Krystyna Iwona. W cyklu Życie z ssaków polskich wyjaśni sukcesy polskiej piłki kopanej.
3: Także po ósmej w związku z coraz bliższym listopadem wyjaśnimy, z czego się składa cena znicza. Nie chodzi o znicz pruszków, to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy Genesis, 4 po 8.

0: przed nami chwila prawdy, prawdy o sukcesach naszej reprezentacji w piłce nożnej. Są tak spektakularne, że zajęła się nimi nieoceniona Krystyna Igona.
1: Tak, i teraz rozwinie temat, dlaczego, uwaga, dlaczego polska młodzieżówka ma osiągnięcia, na przykład ograli Szwedów, a dorosła kadra gra źle, pomijając mecz z Rumunią. Posłuchajmy.
2: Życie ssaków polskich.
3: Te nieopierzone hasają jak natchnione, a dojrzałe są jak wyliniałe. Dla naszych orłów dorosłość jest jak horyzont zdarzeń w czarnej dziurze. A są to zdarzenia bliskie naturze. Rosną im błony pławne między palcami. Zaczynają ich dopadać limity i ograniczenia wieku dojrzałego.
4: A łapie, wszystko boli!
3: Stawy ulegają zdrewnieniu. Zbyt bujne owłosienie w uszach nie pozwala dosłyszeć poleceń od trenera.
4: No podaj, podaj!
3: Generalnie pojawiają się opory wewnętrzne i zewnętrzne. Już szrony na głowie, już nie to zdrowie, a w sercu Jan Urban.
5: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
2: Życie ssaków polskich, czyli świat według Krystyny Iwony.

0: Czy wiecie, może pamiętacie, że w Polsce w okresie PRL-u piosenka Rasputin była zakazana jako godząca w ZSRR. W ogóle wiele rzeczy było, dziwnych rzeczy było zakazanych wtedy. Rasputin, Bonnie M w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 22 po 8.
1: Lady Punk i piosenka, która godzi w nasze weekendowe przyzwyczajenia już za kilka chwil. Piosenka, która nazywa się Fabryka Małp. No zupełnie jak wspomnienie tych ostatnich dwóch dni. Bądźcie blisko, polecamy się.
2: Autopromocja.
3: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
4: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać.
5: Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
3: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
15: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
16: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj od rana, będąc w takim poniedziałkowym, filozoficznym nastroju, bawiliśmy się w dokończenie zdania. Życie nauczyło mnie, że... Dostaliśmy od was mnóstwo telefonów i czas na podsumowanie.
2: Życie nauczyło mnie, żeby nie przejmować się poniedziałkiem.
3: Życie nauczyło mnie, że nawet jak się wyrobię do pracy, to zawsze znajdzie się taki, który jedzie 40 na 70.
4: Życie nauczyło mnie, że jak kończy się okres promocyjny na paliwo, to zawsze muszę zatankować pod koreczek.
5: Życie mnie nauczyło, że nie wszystko złote, co się świeci.
6: Życie nauczyło mnie, że kiedy praca ci nie pasuje, to zmień pracę.
7: Życie nauczyło mnie, że lepiej żałować tego, co się zrobiło, niż żałować tego, co się nie zrobiło.
1: To złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysyłamy za ten ostatni telefon, gdyż życie nauczyło nas, że lepiej kawę wypić, niż na nią żałować. A jutro, proszę Państwa, Dzień Borsuka, czyli patrona wozu bojowego piechoty. Z tej okazji poszukamy równie groźnych nazw dla innych wojskowych sprzętów.

Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
5: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
7: Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Remont ulicy Kartyńskiego w Legnicy jest coraz bliżej końca. Droga ma już nową podbudowę i pierwsze warstwy asfaltu. Zostaną wyregulowane też wpusty deszczowe i włazy studni kanalizacyjnych. Wszystko po to, żeby było bezpieczniej. I to kolejne zadanie w ramach legnickiego programu drogowego.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Czas na dynię zbliża się wielkimi krokami, podobnie jak czas na znicze, przypomina radio Złote Przeboje. Donosimy jednocześnie, że ceny zniczy będą w tym roku wyższe niż w ubiegłym.
1: Słyszeliście
0: już o tym? No. Ale zaraz, przepraszam bardzo, bo mi się wydaje, że w zeszłym roku już było drogo.
2: Tak, ale producenci tłumaczą, że te podwyżki nie tylko inflacją, ale też powodem są rosnące koszty produkcji i pozyskiwania surowców.
1: Tak, a tak w ogóle to wiecie, że znicze robi się z dwóch składników tylko, z zadumy i z refleksji. Ale spokojnie, do 1 listopada to jeszcze dużo czasu, bo październik przecież jest długi, ma 31 dni, przypominamy. A teraz gramy, na dzień dobry gramy Enrique Iglesiasa, Be With You za 9.9.

0: przyznawali Noble w kategorii Bajerant, to on miałby więcej niż Skłodowska. Enrique Iglesias, hiszpański Bajerant w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 5.9. Tak. A teraz właśnie coś a propos tych wspomnianych Nobli.
1: Tak, bo najbardziej prestiżowe nagrody świata znów są w centrum uwagi. W Sztokholmie zaczyna się Tydzień Noblowski, a dziś poznamy pierwszych laureatów. Więcej o Noblowskim Tygodniu już za chwilę w wiadomościach o 9.00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Reklama. 5 października i to jest poniedziałek, mamy godzinę 9, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
10: Hakerzy mogli zdobyć dane klientów w wakacje.pl. Sprawy badają eksperci cyberbezpieczeństwa. Zaczyna się tydzień noblowski. Dziś poznamy pierwszych laureatów. Dżuma w Rosji. Niemal 200 osób objęto nadzorem medycznym. Eksperci z cyberbezpieczeństwa mają ustalić, w jaki dokładnie sposób doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
11: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszystkie te osoby otrzymały od nas indywidualną informację. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
10: Jednak serwis apeluje do klientów o zachowanie czujności, zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Kierowcy jadący autostradą A1 w województwie łódzkim w stronę Katowic muszą od dziś liczyć się z utrudnieniami. Między węzłami Kutno, Wschód i Piątek drogowcy wchodzą na ten fragment trasy. Utrudnienia potrwają cały tydzień. Z ruchu wyłączone będą pasy prawy i awaryjny, mówi Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Ruch zostanie sprowadzony tylko do jednego lewego pasa, czyli do szybkiego pasa.
10: W miejscu prowadzonych prac trzeba też zwolnić do 80 km na godzinę. W Sztokholmie zaczyna się dziś tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. W tym roku obchodzimy 125-lecie istnienia nagrody. Jak mówi organizator Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim Jacek Stolzmann, nauka bardzo się w tym czasie zmieniła.
13: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
10: Dziś przyznana zostanie nagroda z medycyny, jutro Komitet Królewskiej i Szwedzkiej Akademii Nauk wskaże noblistów z fizyki. W piątek zostanie ogłoszony laureat pokojowej Nagrody Nobla. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc próbówkę zawierającą patogen. Zmarła kilka dni później. Niemal 200 osób objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku wyjątkowo ciężkiej odmiany tej choroby, dżumy płucnej, ale służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a ich testy są negatywne.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wielki powrót Igi Świątek i awans do czwartej rundy tysięcznika w Pekinie. Polka przegrała pierwszą partię z Donną Vekic 4-6, a w drugiej Chorwatka prowadziła już 5-2, ale Świątek doprowadziła do tiebreaka, wygrała go do zera, a w trzeciej partii pokonała rywalkę 6-2. A już za chwilę w Pekinie Hubert Hurkacz rozpocznie półfinałowy mecz z Aleksem Deminorem. Poranek z tenisem, wieczór z futbolem. Dziś ostatni podczas tego zgrupowania mecz Polaków w Lidze Narodów w Zenicy. Zagramy z Bośnią i Hercegowiną, z którą w Warszawie 10 dni temu zremisowaliśmy 0-0. Początek o 20:45.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
10: Lokalnie jeszcze pochmurno i mgliście, ale w ciągu dnia będzie coraz więcej przejaśnień. Na Pomorzu uwaga na silniejszy wiatr. Na termometrach od 17 stopni w Gdańsku, 19 w Warszawie i w Poznaniu, 20 we Wrocławiu, do 21 w Krakowie.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
14: Wbrew zdrowemu rozsądkowi i nadwyrężonemu organizmowi zostaliśmy zmuszeni. Do poniedziałku trudno co robić, ale mamy na to lekarstwo.
15: Mamy konkurs Złoto od Złotych, czyli pieniądzory do zdobycia. Jeśli chcecie zagrać o tysiaka, bardzo okrągłą sumkę, to zgłoście się do nas na stronie złoteprzeboje.pl. Zalecamy pośpiech, gdyż finał już o 9:30. 4 po 9:00 teraz i gramy wam Eurythmics Sweet Dreams.

0: się dzieje w państwie duńskim. William Shakespeare napisał to zdanie ponad 400 lat temu. No dzisiaj, jak wiadomo, w Danii byłoby totalnie, super totalnie, gdyby oni na tych rowerach wszędzie nie jeździli, no nie?
1: I to jest wstęp do opowieści o duńskiej piosence, gdyż wyciągnęliśmy, słuchajcie, spod lat genialny, dawno niesłyszany kawałek, który powstał właśnie podczas jazdy na rowerze.
0: Niejaki Michael Kolster wymyślił go, wioząc rowerem córkę z przedszkola do domu. I ten przebój jest dowodem, że jazda na rowerze nastraja człowieka pozytywnie.
1: No to uwaga, uwaga, przed nami hit lekki, niczym wegetariańskie śniadanie, a dźwięki przyjemne, niczym świeży szczypiorek. Nazywa się Flying, ten przebój, a zagra go duńska grupa Nice Little Penguins w radiu Złote Przeboje.

0: odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mhm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Reklama.

0: złote od złotych.
1: Pisaliście do nas maile, pisaliście listy, wysyłaliście. Dziękujemy za wszystkie, mnóstwo tych listów, całe dwa. Dziękujemy za wszystkie, wysyłaliście telegramy, znaki dymne. No i na wasze specjalne życzenie wraca uwielbiana przez was zabawa Złote od Złotych.
2: No kochani, zanim na dobre zacznie się ta piękna polska złota jesień, to będziecie mieli okazję wygrać nawet 1000 złotych polskich. No i dzisiaj przed szansą zdobycia tej kasy stanie słuchaczka Monika z Wrocławia. Dzień dobry.
3: Cześć, witam.
1: Cześć Monika, już jest dobrze, już jest nieźle, już mamy dla ciebie dobre informacje. Stówkę na dzień dobry i kubek termiczny Radia Złote Przeboje, taki unikatowy, ale...
3: Ekstra.
1: Fajnie, prawda? Fajnie się tak przedstawić.
3: Bardzo.
1: Miło, ale dosłownie za chwilę możesz wygrać więcej, tysiaka. Pytanie, czy grasz?
3: No pewnie.
1: Niczego nie
3: to
1: tak,
3: nie ryzykuję, to nie.
2: No jasne, no to słuchaj, wyciąg z regulaminu brzmi tak. Przed tobą 3 pytania, za każdą poprawną odpowiedź zapłacimy 300 zł. Na każdą z tych odpowiedzi masz po 5 sekund, ale uwaga, gramy do pierwszego błędu. Czy wszystko jest jasne? Czy możemy lecieć, zaczynać?
3: Tak, możemy lecieć.
1: Pytanie dla Moniki, numer 1. Orła Cień to piosenka zespołu Kombi. Prawda czy fałsz?
3: Fałsz.
2: No jasne, oczywiście. No to drugie pytanie. Piotr Rogucki czy Piotr Kupicha? Który z nich jest wokalistą zespołu Phil?
3: Piotr Kupicha.
1: Jest już. No i czas na ostatnie, 3. pytanie. Już masz 600 plus stówkę, no 700. Ostatnie pytanie, uwaga. Jak ma na imię polska piosenkarka Brodka?
3: Monika.
2: Monika, a ty się przedstawiłaś, czy ty odpowiedziałaś na pytanie?
3: Odpowiedziałam na pytanie.
2: Monika z Wrocławia, wygrywasz 1000 złotych polskich. Brawa dla ciebie. No i oczywiście dorzucamy obiecany wspaniały termiczny kubek Radia Złote Przeboje.
3: Super, bardzo się cieszę.
1: Miłego tygodnia.
3: Zrobiliście mi poniedziałek,
1: no,
3: normalnie.
1: Nie tylko poniedziałek, ale tak do piątku polećmy z tym optymizmem.
3: No
1: już, to nie? Monika z Wrocławia z tysiakiem na koncie. Złote od złotych poleciały i cały czas możecie się zgłosić do tej naszej zabawy na złoteprzeboje.pl. Kolejny finał, kolejny tysiak do zgarnięcia. Uwaga, za tydzień o 9:30.
0: Złote od złotych.

0: autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłonu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
13: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
15: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
14: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
17: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
17: Oh.
18: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.

0: my się nastrojom nie poddajemy i poniedziałek podkręcamy i rozkręcamy jak tylko możemy. Billy Joel, Uptown Girl w radiu, złote przeboje na dzień dobry z obietnicą powrotu jutro, gdyż dzisiaj już dziękujemy, uciekamy.
1: O, obietnicą albo ostrzeżeniem. Ostrzegamy, jutro też będziemy rano. W składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Paweł Dziękujemy, a witamy przy mikrofonie Gosię Kościelniak.

0: I tak w poniedziałek miejmy nadzieję na wszystkie ewentualne trudności, jakieś małe kłódki pod nogi i będziemy sobie gwizdać jak Roxette i Joyride. Za 4 minuty będzie godzina 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: każdy lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
13: Wiadomości z Legnicy.
14: Dawid Filipowski, zapraszam. Zaczynamy od tragicznego pożaru w Chojnowie. Wczoraj wieczorem ogień pojawił się w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Jedna osoba zginęła, a kilka podtruło się gazami pożarowymi. Smutek i żałoba również w Rokitkach, gdzie został pochowany zastrzelony policjant. Sierżant sztabowy Nathan Sieroń został awansowany pośmiertnie na podkomisarza. Zginął w Kraśniku Górnym podczas próby zatrzymania podejrzanego o kradzieże. Mariusz G. usłyszał już zarzut zabójstwa. Prezydent Legnicy apeluje o niewyrzucanie opon przy drogach i przypomina, że takie odpady można oddawać za darmo w Pszokach.
15: Można też oczywiście tego typu opony zostawić przy zbiórce gabarytów i zostaną zabrane. Też całkowicie za darmo. Przypomnę, że jest to legalne. Zmieniliśmy regulamin utrzymania czystości w mieście.
14: Maciej Kupaj przypomina, że w tym tygodniu trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych. A ja za godzinę powiem o dofinansowaniu dla legnickiego szpitala.
13: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
14: Zimny poranek za nami, ale teraz już temperatura w mieście poszybuje w górę. Na razie w okolicach 15 stopni, ale po południu będzie już 20. I to maksymalna wartość na dziś, tyle będzie od godziny 13 do 16. Wieczorem w okolicach 15 stopni, czyli też całkiem przyjemnie. Choć mamy jesień, jest już sporo wilgoci, więc ta temperatura odczuwalna może być niższa.
13: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
12: Ponieważ zaczyna się poniedziałkowe przedpołudnie, to żadnych wstępów muzycznych delikatnych, bo poranek już rozkręcony przez naszą ekipę poranną, a więc od razu będzie energicznie bardzo. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Robota nie zając.
1: A więc w związku z tym już dzisiaj powiem wam taką ciekawostkę. Według badań aż 53% z nas nie pracuje w wyuczonym zawodzie. Czy to znaczy, że ścieżka kariery, taka tradycyjna, polegająca na zdobyciu wykształcenia kierunkowego, następnie przekuwanie go w wieloletnie doświadczenie zawodowe, to jest już droga rzadko wybierana, droga donikąd? Słabnie przekonanie, że studia wyższe są wstępem do świetlanej kariery. I dlatego dzisiaj w związku z tym, że robota nie zając, i że choć większość z nas jest w pracy właśnie, to w króciutkiej przerwie możemy podzielić się swoim doświadczeniem. Pytam was, czy pracujecie w swoim wyuczonym zawodzie, czy w zupełnie innym? Jaką szkołę skończyliście i w jakim zawodzie pracujecie? To często jest bardzo ciekawe zestawienie. Za najciekawsze zgłoszenie po 12 oddam dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy do południa. Nasz numer 22 44 30 i mailem można robota@złoteprzeboje.pl. A teraz Bon Jovi.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Yo quiero que estés en...
0: Autopromocja.
2: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyspieszenie.

Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

3 miliony funtów. Tyle kosztowała rezydencja, którą kupiła Beverly Craven za tantiemę, za jedną piosenkę, za single Promise Me, który przed nami w Radiu Złote Przeboje. Wokalistka mogła sobie na nią pozwolić dzięki tantiemom właśnie. To był debiut, no i to był wielki sukces. Promise Me okazał się wielkim hitem. Sama płyta sprzedała się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy, a potem Beverly nagrała jeszcze 6 innych płyt, ale nigdy nie udało się jej powtórzyć sukcesu tego pierwszego pięknego przeboju. Wokalistka otrzymała za niego nagrodę, statuetkę Brit Awards w kategorii najlepszy debiut. Od najmłodszych lat zresztą marzyła o karierze scenicznej. Lekcje gry na pianinie zaczęła mając zaledwie 7 lat. No a inspiracją była dla niej mama. Mama Beverly była skrzypaczką i występowała w Royal Albert Hall. Dzisiaj Beverly Craven ma 64 lata, wciąż występuje. Ale teraz posłuchamy jej największego, tego pierwszego, najsłodszego przeboju. Rok 1991, Beverly Craven i Promise Me w Radiu Złote Przeboje.

0: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
2: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Według badań ponad połowa z nas pracuje w innym zawodzie niż wyuczony, a czasem jest to zupełna zmiana profilu. Dzwonicie.
2: Ja aktualnie jestem po dwóch uczelniach. Mam inżyniera z matematyki finansowej oraz magistra z finansów i rachunkowości. Pracowałem jakieś 2 lata jako księgowy, odszedłem z zawodu, a następnie podejmowałem branżę w różnych branżach, od gastronomii, przez magazyny, a aktualnie pracuję od ponad 3 lat jako kurier. Przyznaję, że te roboty sprawia bardzo fale. Pozdrawiam i miłego dnia.
3: Dzień dobry, cześć. Z tej strony Piotrek. Ukończyłem szkołę średnią w kierunku technicznym, studia pedagogiczne i pracuję obecnie jako zastępca kierownika dużego hipermarketu za granicą. Cóż za zbieg okoliczności, na co komu było 8 lat studiów. Pozdrawiam wszystkich, życzę dobrego dnia.
1: W jakim kierunku się kształciliście, a w jakim zawodzie pracujecie dziś? Za najciekawsze zgłoszenie z przyjemnością prześlę z banek filtrujący Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy sobie do południa. Nasz numer 22 44 i 30. No i mailem można napisać robota@złoteprzeboje.pl. W jakim kierunku się kształciliście? No a w jakim dzisiaj pracujecie?
0: Robota nie zając.

0: Sing w Radiu Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 11. Tak nam płynie to poniedziałkowe przedpołudnie. No i za 5 minut dokładnie najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Reklama. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
2: Wiadomości z Legnicy.
3: Dawid Filipowski, zapraszam. Miasto przekaże 170 tysięcy złotych dla szpitala wojewódzkiego, a ten kupi za to nowoczesny sprzęt, mówi Maciej Leszkowicz, dyrektor lecznicy.
4: Kupimy nowoczesny stół operacyjny dla oddziału okulistyki. To wielka pomoc.
5: Dzięki. Szpital się zmienia głównie w trosce oczywiście o bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
3: Prezydent Maciej Kupaj podkreśla, że o dofinansowaniu dla szpitala zdecydowali wspólnie z Radą Miejską. A ponad 200 tysięcy złotych Legnica otrzyma na utworzenie gabinetu stomatologicznego w szkole podstawowej nr 10. Pieniądze udało się pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Na koniec kultura. W październiku mija 130 lat od pierwszego pokazu kinowego w Legnicy. Dlatego miasto przygotowało szereg wydarzeń o historii lokalnej kinematografii. W czwartek w klubokawiarni Modjeska zobaczycie klasykę kina niemego. A za godzinę powiem o dużych pieniądzach na nowe miejsca pracy na Dolnym Śląsku.
2: Radio Złote Przeboje. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda w Legnicy.
3: Delikatne zachmurzenie mamy nad naszym miastem i to tyle, jeśli chodzi o chmury na dziś, bo po południu niebo powinno zrobić się bezchmurne i tak zostać aż do zmroku. Na termometrach wtedy też będzie 20 stopni, czyli najwyższa wartość na dziś. Wieczorem przyjemnie, ale już chłodniej, około 15 stopni. A jeśli chodzi o resztę tygodnia, to też będzie ładnie.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Prawie 2 minuty po godzinie 11 jesteśmy, prawie wszyscy, choć nie wszyscy, ale wielu z nas w pracy dzisiaj. Ja przypominam, robota nie zając. I przy największych przebojach lat 80. i 90.
6: Złote przeboje!
1: Pracuje nam się po prostu przyjemniej. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz. Dysonchanté.

taka ulotna w tej żółtej spódniczce. John Travolta i Olivia Newton-John. Oni spotkali się w grudniu 7 lat temu i jeszcze podczas serii wyjątkowych wieczorów filmowych połączonych ze wspólnym śpiewaniem o nazwie Meet and Grease na Florydzie. Gwiazdy założyły repliki swoich słynnych kostiumów z filmu i właśnie Olivia Newton-John pojawiła się najpierw w żółtej spódniczce i sweterku, a później w skórzanej kurtce jako zła Sandy. A Travolta miał na sobie klasyczną ramoneskę, uwielbiamy go takiego. Była projekcja filmu, oczywiście wydarzenia obejmowały projekcje i wspólne śpiewanie. Radio Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Robota nie zając.
1: Według badań ponad połowa pracujących Polaków pracuje w innym zawodzie niż ten wyuczony. Piszecie, Honorata napisała: z zawodu jestem kosmetyczką, a pracuję jako kucharka w szkole. Martyna: ja mam magistra z dziennikarstwa, a pracuję w księgowości. W szkole matematyka to nie była moja dziedzina, a teraz liczby i liczenie to jedno z głównych zajęć. Jakub pisze, że studiował socjologię, bo chciał zrozumieć ludzi. Życie zweryfikowało plany. Od 15 lat pracuję w telewizji, gdzie codziennie próbuję zrozumieć ludzi, tylko dodatkowo mam deadline, budżet i 5 osób pytających, kiedy to będzie gotowe, czyli studia przygotowały mnie do pracy z ludźmi, a telewizja nauczyła, że socjologia jednak miała sens. No ale też wielu z nas w trakcie swojej drogi zawodowej zmienia całkowicie zainteresowania.
2: Zacząłem się uczyć jako mechanika sprzętu lotniczego, później jako technik pola walki, następnie jako złodziej w więzieniu, a zostałem operatorem wózka widłowego. I tak jest do dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia jeszcze.
3: Magdalena, obecnie pielęgniarką, ale mój pierwszy zawód, który się uczyłam, to był technik odzieżowy. Później skończyłam ratownictwo, później magisterkę edukację prozdrowotną i później magistra z pielęgniarstwa. I robię to, co kocham.
1: Ech, życie, a w jakim kierunku się kształciliście i w jakim pracujecie dziś, o tym rozmawiamy. Za najciekawsze zgłoszenie prześlę dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje po 12. Ale wszystkie są ciekawe. Nasz telefon 22 44 i 30.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Plażowy, na Tusk. Kawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Thank you.

przed nami w radiu Złote Przeboje Orchestral Manoeuvres in the Dark, czyli po prostu OMD. A członkowie zespołu mierzyli się z niechęcią ze strony krytyków na początku. Bardzo, bardzo zwrócili na siebie uwagę dopiero dzięki antywojennej piosence pod nazwą Enola Gay z 1980 roku. Dzisiaj grupa uchodzi za pionierów synthpopu, ale pierwsze kroki grupy w branży muzycznej nie należały do najprostszych. Andy McCluskey z OMD mówi bardzo ciekawie, że po pewnym czasie panowie zdali sobie sprawę, że ich brzmienie zostało tak naprawdę stworzone przez napięcie między maszynami a ludźmi, architekturą a moralnością. Nigdy nie chcieli być imitatorami robotów i stąd jest w tej muzyce owszem sporo syntezatorów, ale dużo ludzkiej duszy. OMD, Radio Złote Przeboje.

0: Sailing on the Seven Seas i to wielki przebój OMV z 1991 roku. Wysłuchać radia Złote Przeboje, największych przebojów lat 80. i 90. Poniedziałkowe południe za 5 minut, a wtedy najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Nóż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Reklama. Wiadomości z Legnicy.
14: Dawid Filipowski, zapraszam. Blisko 60 milionów złotych trafi na Dolny Śląsk na stworzenie przedsiębiorstw społecznych, które zatrudnią ponad 360 osób. Przede wszystkim osoby bezrobotne i z niepełnosprawnościami. W naszej okolicy za realizację projektu odpowiada Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich. Największy pracodawca w Zagłębiu Miedziowym zakończył przed terminem remont huty miedzi Głogów. Roboty za kilkaset milionów złotych mają pozwolić na długą i niezawodną pracę zakładu. Nie tylko duże firmy przyciągają na Dolny Śląsk całe rodziny. Urząd Marszałkowski ruszył z nową kampanią promocyjną regionu. Chce zachęcić dolnoślązaków do rodzinnego odkrywania województwa i pokazać, że to dobre miejsce do życia, mówi Michał Rado, wicemarszałek województwa.
15: Między innymi zaprosiliśmy blogerów, zaprosiliśmy influencerów posiadających dzieci do pokazania tego, jak warto, jak można spędzić dobrze czas przede wszystkim na Dolnym Śląsku.
14: Na terenie największych miast regionu pojawią się też billboardy.
16: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
14: Do czwartku w naszym mieście będziemy mogli się cieszyć ciepłą jesienią. Na termometrach maksymalnie w okolicach 20 stopni. Od piątku chłodniej, już tylko do 15. Do końca tygodnia nad miastem powinno być sporo słońca. Popadać może w czwartek i sobotę przelotnie też. Nocami nadal zimno, nawet poniżej 10 stopni. I tak przez cały tydzień.
16: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
17: Dzień dobry, witamy. Poniedziałkowe popołudnie, Gosia Kościelniak, a przywitamy je, jeśli chodzi o muzykę, Abbą i mam nadzieję, że będziemy sobie nad wszystkim, co dziś się wydarza w naszym życiu, mogli zaśpiewać Mamma Mia, a nawet powiedzieć. Zapraszam zaraz po Abbie, ukochany nasz Queen. Radio Złote Przeboje.

Świat padł na kolana w 1985 roku. Przed kim? Przed norweskim triem AHA. Album Hunting High and Low zachwycił fanów na całym świecie. Sprzedał się w oszałamiającym nakładzie przekraczającym 11 milionów płyt. Płyta Hunting High and Low jest najważniejszą pozycją w dyskografii grupy. Nieznana kapela z Norwegii podbija świat, krzyczały tytuły i to się na co dzień nie zdarzało. Grunt pod wielki sukces pierwszej płyty Norwegów wspaniale przygotował pierwszy singiel Take On Me, to był szał. Debiut dał AHA nominację do Grammy w 1986 roku w kategorii najlepszy debiutant. Radio Złote Przyboje, AHA.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Psst. Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
13: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
14: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
15: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
16: Lidl, to się opłaca.
17: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
18: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
19: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
20: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
19: Pewne zwycięstwo.
20: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
21: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
22: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
23: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Robota, nie zając.
1: Według badań ponad połowa Polaków pracuje w innym zawodzie niż ten wyuczony, ale powodów jest mnóstwo. A te nasze losy bywają filmowe. Opowiadaliście dzisiaj o tym, jak ktoś kształcił się na inżyniera matematyki finansowej, a teraz jest kurierem. Słuchaczka jest z wykształcenia kosmetyczką, a pracuje w kuchni szkolnej. Inna skończyła dziennikarstwo, a pracuje jako księgowa. Wiele ciekawych przykładów zmian życiowych i kierunków. Dziękuję za wszystkie zgłoszenia i witam naszą laureatkę dzisiejszą.
2: Cześć, witam, tu Gracjana. Skończyłam Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Pracowałam jako marketingowiec, jako PR-owiec, pracowałam w radiu, pracowałam w banku, prowadziłam hotel i w połowie życia zaciągnęłam ręczny hamulec i wywróciłam wszystko do góry nogami. Leżąc na stole operacyjnym i czekając na operację serca, stwierdziłam, że ja chcę być z tej drugiej strony. Chcę zostać medykiem. I tak też zrobiłam. W tej chwili jestem elektroradiologiem i pracuję w kardiologii inwazyjnej właśnie przy operacjach serca. Jestem tym absolutnie zafascynowana i bardzo, bardzo szczęśliwa. Pozdrawiam.
1: Gracjano, imponująca historia poszukiwania i odnalezienia i spełnienia zawodowego. Pozdrawiam bardzo mocno Was wszystkich. Dla Ciebie, Gracjano, dzwonek filtrujący z logo Radia Złote.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet. Netto przedstawia.
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
2: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
2: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
2: Dobre!
0: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
3: Za mnie.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.

Ależ to porywa. Nigdy nie odcięli się od swojej tożsamości mimo ogromnego sukcesu komercyjnego. Nie odcięli się od społeczności Chicano, czyli Amerykanów pochodzenia meksykańskiego, i od wschodniego Los Angeles. Zespół występuje nieprzerwanie od ponad 50 lat. Jubileusz świętowali w 2023 roku. Co wyjątkowe, na scenie przez ten cały czas grają w prawie identycznym składzie. To ich czyni, no już dawno temu ich uczyniło prawdziwą muzyczną rodziną. Radio Złote Przeboje, teraz Desiree i Lai.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Dużo dobrego.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce.
10: Netto dużo dobrego.
0: Reklama.
13: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13:00. Zapraszamy.
14: Medyczny Nobel przyznany, rewolucyjne odkrycie neurobiologów. Biskup ewakuowany w asyście policji, gorąca noc w parafii pod Oświęcimiem. Afrykański drapieżnik postawił na nogi służby, szczęśliwy finał ucieczki egzotycznego kota na Mazurach. Ewelina Walczak. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. To trzech naukowców: amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Disserot, niemiecki biofizyk Peter Hegemann i niemiecki fizjolog Georg Nagel.
15: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Disserot, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
14: Ogłosił szwedzki Instytut Karolinska. W tym roku pula finansowa przypadająca na każdą kategorię wynosi 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion dolarów. Awantura w Grójcu pod Oświęcimiem. Biskup ewakuowany w asyście policji. 3000 wzburzonych parafian otoczyło wczoraj kościół, stojąc w obronie usuniętego proboszcza. Zamiast dialogu wywiązała się szarpanina.
16: Ma pan biskup serce? Czy nie?
17: Myśmy z tam kościołem. My! Ludzie!
18: Tak jest, wy to wyszamy,
17: a nie wy. Naszym tatą.
16: On musi wrócić, nie ma innej opcji.
14: Jest oświadczenie diecezji bielsko-żywieckiej w sprawie odwołanego proboszcza, z którego wynika, że decyzja biskupa o odwołaniu proboszcza nie została zmieniona przez Watykan. Ksiądz miał zostać odwołany z urzędu z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości. Parafianie twierdzą, że proboszcz stracił stanowisko, bo nie pobierał opłat za śluby i chrzty. Francuscy licealiści nie odpuszczają. Od rana blokują wejścia do budynków, a lekcje odwołano w blisko 500 szkołach. Młodzież żąda pieniędzy na edukację i zapowiada czarny tydzień. W starciach z policją zatrzymano 5 tysięcy osób. Rannych są setki, a ponad 20 szkół zostało zniszczonych lub podpalonych. W tym tygodniu Sejm ma podjąć drugą próbę przyjęcia przepisów zakazujących dotyczących reklamy i nocnej sprzedaży alkoholu. Będzie to druga próba, bo pierwsza się nie powiodła. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu na wniosek PSL-u ustawa wypadła z harmonogramu obrad. Maciej Kluczka.
11: Koalicjanci nie kryli wtedy i zdziwienia, i oburzenia.
18: Okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przepracowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
11: Mówiła Joanna Wicha, posłanka Lewicy z Sejmowej Komisji Zdrowia. Dziś, jak zapewnił Robert Biedroń, doszło do porozumienia.
19: Ten projekt będzie głosowany. Wszystko wskazuje na to, że znajdzie poparcie większości.
11: Posiedzenie Sejmu rozpoczyna się we wtorek. Maciej Kluczko.
14: Szczęśliwy finał nietypowych poszukiwań na Mazurach. W Orzyszu odnalazł się serwal sawannowy, który w weekend uciekł z prywatnej posesji. Kot Wabisie Gustaw. Przez kilkadziesiąt godzin szukała go policja. Pomoc okazała się jednak zbędna. Po nocnych spacerach egzotyczny zwierzak po prostu sam wrócił do domu. Jest cały i zdrowy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
20: Dzisiaj zachmurzenie małe lub umiarkowane i od 15 stopni nad morzem, przez 19 w Warszawie, Radomiu i Kielcach, do 21 w Krakowie, Rzeszowie i Legnicy, i dziś bez opadów.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
20: Słodkiego, miłego życia teraz będzie kombi nam życzyć. No i ja wam i wy sobie nawzajem też życzcie tego, bo mamy popołudnie poniedziałkowe.
21: Radio Złote Przeboje.
20: 3 minuty po 13. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: zakupie za pierwsze 100 zł w wygranej w konkursie Złote od Złotych. I dlaczego na to pytanie odpowiadacie na stronie złoteprzyboje.pl kreatywnie, jeśli chcecie dołączyć do zabawy Złote od Złotych. No a tak było dzisiaj.
1: Ostatnie pytanie, uwaga. Jak ma na imię polska piosenkarka Brodka?
2: Monika,
3: a ty się przedstawiłaś, czy ty odpowiedziałaś na pytanie?
2: Odpowiedziałam na pytanie.
3: Monika z Wrocławia, wygrywasz 1000 złotych polskich. Brawa dla ciebie. No i oczywiście dorzucamy obiecany wspaniały termiczny kubek Radia Złote Przeboje.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Tak właśnie to było dzisiaj rano, bo można wygrać właśnie nawet 1000 złotych. Zapraszamy na złoteprzeboje.pl, a teraz Seal. Then the rainstorm came.

0: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.

0: wychodzić nie lubił. Robert Chojnacki nie ukrywał tego w czasie rozmowy w studiu Radia Złote Przeboje.
1: Marnym uczniem. To była, wiesz, szkoła to była dla mnie cierpienie. Szkoła średnia, wiesz, ta techniczna.
0: A pozdrawiamy serdecznie całą kochaną kadrę naukową. Dla was również największe przeboje lat 80. i 90. na naszej antenie. Dzięki.

0: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz

A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

To dziewczyna Mike'a Oldfielda. Na imprezie towarzyskiej spotkała Maggie Reilly, której występy bardzo lubiła i była jej fanką. No i zasugerowała swojemu chłopakowi, żeby wziął ją na trasę koncertową. Tak się stało i tak powstał jeden z najbardziej wyjątkowych duetów w historii. Panowie, słuchajcie swoich dziewczyn. I słuchajcie grupy UB40.

0: Tak w poniedziałek powinno być. Spokojnie, rytmicznie i człowiek muzycznie wybrał się na Jamajkę. Dokąd wybierze się człowiek? W wiadomościach o to pytam Ewelinę Walczak.
1: A można na przykład wybrać się do Poznania, by zobaczyć gigantyczną dynię, ale można też wybrać się na stację, bo są kolejne ceny. Ale o tym oczywiście więcej w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 15.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Reklama.
11: 5 października, poniedziałek. Słuchacie Radia Złote Przeboje, w którym pora na wiadomości. Ewelina Walczak.
12: Limity na stacjach. Ministerstwo Energii podaje ceny na wtorek. Rekordowa liczba połączeń i widmo opóźnień. Zmiany na kolej od grudnia. 300 kg i 3 metry w obwodzie. Mowa o gigantycznej dyni w Poznaniu. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. Ministerstwo Energii ogłosiło limity, których nie mogą przekroczyć stacje. Litr popularnej 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 79 groszy. Za 98 zapłacimy do 7 zł i 66 groszy. Z kolei cena za litr diesla zatrzyma się maksymalnie na poziomie 7 zł i 82 groszy. 4 dni eksplozji w Świnoujściu. Wojskowi nurkowie neutralizują gigantyczne bomby lotnicze z czasów II wojny światowej. Pierwszy ładunek został już bezpiecznie zdetonowany. Niewybuchy znaleziono na dnie w miejscu budowy nowego portu. Akcja saperów potrwa do czwartku. We wschodnim centrum leczenia oparzeń w Łęcznej zmarł 25-latek, który w czerwcu został podpalony przez ojca swojego kolegi, byłego żołnierza WOT. Mężczyźnie grozi teraz dożywocie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
13: Zostanie mu najprawdopodobniej wymienione postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Mężczyzna napadł drugiego mężczyzny. W trakcie tej szamotaniny doszło do oblania mężczyzny benzyną i podpalenia.
12: 47-latek cały czas jest w areszcie. Od grudnia PKP Intercity zmienia rozkład jazdy. Na tory wyjedzie rekordowe 600 pociągów dziennie. Spółka pędzi po rekord i spodziewa się w tym roku obsłużyć niemal 100 milionów pasażerów, ale ma też złą wiadomość. Zimą ruszy potężny remont stacji Warszawa Wschodnia, co niestety może poważnie uderzyć w punktualność kursów w całej Polsce. Sezon dyniowy trwa w najlepsze. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wyhodowano nawet okaz, który ma około 300 kg i mierzy ponad 3 metry w obwodzie. Jak się uprawia taką dynię, mówi dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa.
14: To muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło.
12: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg, a światowy rekord wpisany do księgi rekordów Guinnessa należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad 1200 kg.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
14: Dawid Filipowski, zapraszam. Piotr Bałtroczyk powraca na scenę z inteligentnym humorem, autoironią i brawurowymi anegdotami. Jego nowy program to gwarancja śmiechu do łez i świetnej zabawy. Przekonajcie się o tym w sobotę w Legnickim Centrum Kultury. A w niedzielę całymi rodzinami możecie się wybrać do cyrku. Na terenie miasta stanie wielki cyrkowy namiot, a w nim zobaczycie akrobację, kaskaderów, chiński maszt i uwielbianą klaun Lusię. Zwierząt oczywiście nie będzie. W październiku mija 130 lat od pierwszego pokazu kinowego w Legnicy. Dlatego miasto przygotowało szereg wydarzeń o historii lokalnej kinematografii. W czwartek w Klubo Kawiarni Modieska zobaczycie klasykę kina niemego z 1924 roku. Portier z hotelu Atlantic. Seans rozpocznie się o godzinie 19.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
11: Chmur coraz więcej na niebie, ale na szczęście to nie są chmury deszczowe. 21 stopni w Szczecinie to najwyższa temperatura, najniższa 15 stopni w Suwałkach. Dlaczego zawód aktorki to straszny zawód dla kobiet? Weronika Rosati to właśnie między innymi wyjaśniała w Radiu Złote Przeboje Marzenie Rogalskiej. A co jeszcze powiedziała jej w sobotę? O tym o 15.30 będzie więcej. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

To miłe z ich strony, powiedział Billy Ocean pod adresem piłkarzy jednej z drużyn z irlandzkiej Premier League, która wykorzystuje przeboje artysty w czasie wychodzenia na boisko. Samych celnych strzałów na bramkę w tym tygodniu życzę wam z całego serca. Teraz Billy Ocean właśnie, no bo za chwilę już u nas Weronika Rosati. Co ciekawego powiedziała w sobotę Marzenie Rogalskiej? Usłyszycie w Radiu Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.

0: Nic nie jest zwykłe czy banalne w Radiu Złote Przeboje, ani Sade, ani goście Marzeny Rogalskiej. W sobotę wpadła do nas Weronika Rosati.
1: Nigdy nie dostałam roli Polki. Nie, no serio, no to jest straszny zawód dla kobiet. Ale też ja nie jestem typem aktorki, to cały świat filmowy i tak wie, która siedzi w kącie i czeka na telefon. Zrobiłam Pitbulla i nikt się nie odczarował specjalnie, bo wszyscy myśleli, że taka jestem. Wszystko, co się wiąże z moim wiekiem, czyli kariera, uroda, nie wiem, relacje damsko-męskie, czy jakiekolwiek inne relacje, mi tak naprawdę, szczerze mówiąc, jest mi obojętne, po prostu jest olewam. Moja córka zawsze jak widzi, jak ja się czymś nakręcę, ona mówi, ah, oh, you're being Italian right now.
2: Naprawdę, tak.
3: Nie zapomniałaś ty język polski, prawda? Nie zapomniałaś.
1: I don't think so. Ja wiem, że ja się wydaje, że jestem taka serio poważna i w ogóle groźna i taka bitch, ale jestem śmieszna.
0: Cała rozmowa Marzeny Rogalskiej z Weroniką Rosati do obejrzenia i odsłuchania na YouTubie Radia Złote Przeboje. Serdecznie polecam.

Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

Uwaga! Ten złoty przebój, czyli Susanna, był tak popularny, że śpiewali go w co najmniej kilkunastu wersjach w kilkunastu językach. U nas po polsku śpiewała go Marla Rodowicz na przykład. No więc największe przeboje lat 80. i 90. na cały poniedziałek mam dla Was.

0: Bronski Beat, Small Town Boy, tak brzmiał świat w roku 1984, jak brzmi, czym żyje w roku 2026, no to o tym będzie wam już mówić Ewelina Walczak. Co w wiadomościach o 16?
1: W wiadomościach o 16 powiemy między innymi o tym, że jest takie miasto w Polsce, które daje darmową kranówkę do obiadu.
0: Fiu, fiu, szczegóły za chwilę.
2: Złote przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje. Jest poniedziałek, jest 5 października. Jest z nami Ewelina Walczak. Pora na wiadomości.
13: Ulga dla kierowców. Rząd mrozi ceny paliwa na stacjach. Polacy zmieniają podejście do dzieci. Tak wynika z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Darmowa kranówka do obiadu w Poznaniu. Kierowcy mogą chwilowo nieco odetchnąć. Litr benzyny kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6,73 zł. Litr oleju napędowego 7,88 zł. To maksymalne ceny, które znalazły się w obwieszczeniu ministra energii. Zdaniem ekspertów ceny paliw na krajowym rynku w tym tygodniu powinny się ustabilizować, mówi analityk rynku z BM Reflex Rafał Zywert.
14: Ceny paliw zarówno na rynku światowym, jak i na rynku krajowym, który będzie odzwierciedleniem tych zmian, na chwilę obecną można oczekiwać stabilizację.
13: Pakietem CPN nie jest objęty autogaz. Coraz więcej dorosłych nie dopuszcza kar cielesnych wobec dzieci, wynika z raportu badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przedstawiono je dzisiaj w Sejmie w ramach inauguracji kampanii Dzieciństwo bez przemocy, mówi koordynatorka akcji Monika Sajkowska.
15: W 2005 roku 35% Polaków mówiło, sprzeciwiamy się karom fizycznym wobec dzieci. Dzisiaj jest to 65%.
13: Kampania potrwa do 19 listopada. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił datę przedterminowych wyborów do parlamentu. Do głosowania ma dojść 29 listopada. Decyzja zapadła w związku z masowymi protestami w obronie praw najemców i trudnej sytuacji na rynku mieszkaniowym. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, ale teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
16: Będą mogli Państwo zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki.
13: Przypomnijmy, na początku tego roku pojawił się projekt ustawy nakładający na lokale gastronomiczne obowiązek podawania darmowej kranówki. Pomysł jednak upadł po głośnym sprzeciwie restauratorów. Podwodne parasole ratunkiem dla raf kolorowych. Amerykańscy naukowcy przetestowali nietypowy sposób ochrony oceanów przed falami upałów. Nad wrażliwymi koralowcami u wybrzeży Florydy zastosowali specjalne baldachimy. Zacienione rzadziej blakną, a nawet odzyskują swój naturalny kolor.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
17: Dawid Filipowski, zapraszam. Już po raz siódmy w Legnicy odbędzie się bieg z przeszkodami. Na terenie Parku Miejskiego będą czekały trasy przygotowane dla zawodników trenujących od lat, jak i początkujących. A jeśli pogoda pozwoli, organizatorzy przygotują również krótką trasę dla dzieci. Bieg dopiero 17 października, ale zapisy już trwają. Jeśli wolicie usiąść w wygodnym kinowym fotelu, polecam obejrzeć jedną z najbardziej wyczekiwanych polskich ekranizacji klasyki ostatnich lat. Mowa o Lalce z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem w rolach głównych. Film zobaczycie w legnickim kinie Helios. Klasyka, ale w muzyce. Zagości z kolei w Legnickim Centrum Kultury. W czwartek wystąpi Sara Dragan, pochodząca z naszego miasta skrzypaczka, która koncertuje w najbardziej prestiżowych miejscach na świecie.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
12: W Suwałkach tylko 14 stopni to najniższa temperatura, te najwyższe na zachodzie od Szczecina przez Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Wrocław, aż po Opole 20 stopni na termometrach. Pleśń na żywności. Dlaczego nie wystarczy jej odciąć i o tym, że nawet gotowanie nie niszczy toksyn pleśni? Powiem wam o 16.30. Nie warto ryzykować zdrowiem. Warto zostać ze mną. Jerzy Telesiński. Dzień dobry.

Całymi dniami siedziała zamknięta w sypialni, paląc krak, nawet się nie myła, a podczas transów narkotycznych okaleczała się, mówiąc potem, że zaatakował ją diabeł. To o Whitney Houston, o której zdecydowała się opowiedzieć Tina Brown, siostra Bobiego Browna w 2006 roku. Jej relacja została opublikowana przez amerykański National Enquirer. Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie!
17: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. W Media Expert.

0: te przeboje, w którym teraz, uwaga, ważna informacja, żywność nawet pozornie tylko trochę spleśniała, powinna bezwzględnie trafić do kosza. Dlaczego?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Wysoka temperatura nic nie da. Mykotoksyny nie ulegają rozkładowi pod wpływem ciepła. Widoczna na powierzchni pleśń to tylko wierzchołek problemu. Pod nią kryje się niewidzialna sieć włókien, która wrasta głęboko w jedzenie. Zwłaszcza w produktach spożywczych o wyższej zawartości wody, takich jak marmolady, dżemy, jogurty czy owoce miękkie, mykotoksyny szybko przenikają przez całą objętość. Twierdzenie, że wystarczy zdjąć powierzchnię albo wyrzucić z opakowania tylko jedną spleśniałą malinę albo jagodę, jest niebezpieczne. Toksyny i mikroskopijne włókna już dawno przeniknęły do otaczających owoców. Długotrwały wpływ tej substancji na organizm człowieka, nawet w bardzo małych dawkach, wiąże się z przewlekłym uszkodzeniem wątroby oraz znacznie zwiększonym ryzykiem rozwoju złośliwego nowotworu tego narządu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: czuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
2: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
13: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Babie lato zaserwowało nam świetny dzień, ale wieczorem aura zmieni front. W nocy południe z czystym niebem, za to w centrum i na północy przybędzie chmur i wiatru. Kierowcy, najważniejsze, zdejmujemy nogę z gazu, bo dla północnej, zachodniej i centralnej Polski wydano alerty przed gęstą mgłą. I pamiętajcie, ruszył remont trasy S5 pod Poznaniem. Robią się tam spore zatory.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Bóg jeden wie, czy album kiedyś ujrzy światło dzienne, ale muszę to powiedzieć, to absolutny hit, to list miłosny do jej dzieci i świata, napisał producent David Holmes o praktycznie ukończonym albumie Sinead O'Connor pod tytułem No Veteran Dies Alone. Czy album zostanie wydany kiedykolwiek, nie wiadomo, tymczasem OMD w Radiu Złote Przeboje gram wam na pewno.

0: in love, deklarują panowie z grupy OMD w Radiu Złote Przeboje, w którym będziemy was namawiać do tego, żebyście jeszcze z nami zostali, nawet jeśli kończycie pracę, bo punktualnie o 17 wiadomości, a w nich...
1: Każdy z nas wie, że ruch to zdrowie i że powinniśmy się dużo ruszać, ale dlaczego dzieci powinny się jeszcze więcej ruszać? No to już o godzinie 17.
0: No tak, zostańcie z nami, Ewelina Walczak będzie mieć dla was wiadomości.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: To jest lek!
5: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Reklama.
14: Słuchacie nas w poniedziałek, jest 5 października. Najwyższa pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Ewelina Walczak.
15: Finał lipcowej katastrofy w Warszawie, kierowca z dozorem policyjnym. Rząd wypowiada wojnę podrasowanym hulajnogom elektrycznym. W tych wiadomościach powiemy też, jak codzienny ruch zmienia dziecięcy mózg. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu po głośnym lipcowym wypadku w Warszawie na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Czesław Eś najpierw zderzył się z tramwajem, potem staranował kilka aut, by ostatecznie wjechać do przejścia podziemnego. Rannych zostało 6 osób. Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Nie przyznaje się do winy, został objęty policyjnym dozorem i ma zakaz opuszczania kraju. 15-letni uczeń stracił rękę w czasie przetaczającej się przez Francję fale protestów w szkołach. W obawie przed kolejnymi rozruchami władze odwołały lub częściowo zawiesiły zajęcia w 500 placówkach. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
16: Do tragicznej sytuacji doszło w mieście Lens w północnej Francji. Wspomniany już 15-latek w czasie demonstracji podniósł granat hukowy, rzucony w jego stronę przez policję. Młody człowiek nie zdążył go odrzucić i w rezultacie stracił lewą rękę. W okolicach szkół wybuchają zamieszki, a służby informują o setkach rannych policjantów i żandarmu. Sami uczniowie przygotowują się do zapowiadanej na jutro kulminacji protestów.
15: Po śmierci 28-letniej pracowniczki rosyjskiego instytutu badającego tę chorobę kwarantanną objęto już kilka szpitali w obwodu irkuckiego. Na obserwacji jest prawie 200 osób. Światowe służby czekają na szczegółowe informacje, bo Rosjanie na razie mówią o zapaleniu płuc. Media społecznościowe zostały opanowane przez nowy trend i tak zwanych kurnikarzy. Nastolatkowie popisują się jeżdżąc na hulajnogach, ale nie takich zwykłych, a osiągających prędkość jak motocykle, a nawet samochody.
17: Na hulajnodze elektrycznej przy upadku nie jesteśmy chronieni karoserią, nie jesteśmy chronieni poduszkami powietrznymi, więc prędkość powyżej 20 km na godzinę może skutkować ciężkim uszczerbkiem.
15: Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawą, która pozwoli na kontrolowanie, czy sprowadzony do Polski pojazd może legalnie jeździć po drogach. Zwykły spacer chroni psychikę nastolatków. Amerykańscy naukowcy udowodnili, że im więcej kroków dziennie robią dzieci, tym rzadziej zmagają się z lękiem i obniżonym nastrojem. Codzienny ruch dosłownie zmienia ich mózg, ułatwiając regulację emocji.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
14: Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Poznań, Zielona Góra, Wrocław, Opole, Katowice. 20 stopni na termometrach to najwyższe temperatury, te najniższe w Suwałkach i w Białymstoku. 14-15 stopni. Chmur coraz więcej, ale to nie są chmury deszczowe.
7: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: Jak wygrać bilety na kombi? Za chwilę wam powiem, bo te podwójne zaproszenia do wygrania są jeszcze dzisiaj wieczorem. Jerzy Telesiński, witam was serdecznie w poniedziałek.

i odeszła z American Idol, ale zabrała się za swój nowy program taneczny dla CBS Live to Dance. To Paula Abdul w Radiu Złote Przeboje, w którym jeśli macie już poniedziałku po uszy, to za moment Patrycja Kosiarkiewicz, a ja szybko jeszcze przed nią przypominam, że jeśli chcecie bilety na koncert Kombi wygrać jeszcze dzisiaj, to ze mną zostańcie.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro Dzień Borsuka, czyli patrona Wozu Bojowego Polskiej Piechoty.
3: Z tej okazji poszukamy równie groźnych nazw dla innych wojskowych sprzętów.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
10: Let me see you dance, man.

0: Bardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Było tak miło, przyjemnie ciepło, a przed nami chłodna noc do 2 stopni na południu, po 12 nad morzem. Uwaga też na gęste mgły, które mają pojawić się w szczególności w południowej połowie kraju. A nogę gdzie zdejmujemy? Na pewno pod Poznaniem, bo na remontowanej trasie S5 na 9 kilometrach jedziemy jedną nitką w obu kierunkach i tworzą się tam spore zatory.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Always the Sun i zespół The Stranglers, czyli zespół, który swoją karierę zaczynał w zadymionych pubach w Wielkiej Brytanii, grając ponurą muzykę rockową. No, puby były zadymione, ponieważ to były jeszcze lata 70. Tymczasem w latach 70. tuż po The Stranglers na naszej scenie pojawił się zespół Kombi, jeszcze pisane przez jedno i. Zespół, w którym przygodę zaczynali Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński, na których koncert gorąco was zapraszam. Królowie życia, czyli 50 lat na scenie, to jest nie do uwierzenia, prawda? Jak owe początki kariery wyglądały, o tym porozmawiamy już za kilka minut. A w sprawie biletów do Gdańska zapraszam was niezmiennie na złoteprzeboje.pl. Czeka tam na was zadanie pod tytułem: z czym kojarzą wam się królowie życia? W 5 słowach.

0: Lutrysia Magniela w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Phil Collins, który pamiętam kiedyś w jednym z wywiadów odpowiadał na niełatwe pytanie dziennikarza. Co by było, gdyby kariera muzyczna nie potoczyła się tak, jak sobie to Phil Collins wykombinował? Kim mógłby być? Na to pytanie Phil Collins odpowiedział, że mógłby być na przykład zawodowym piłkarzem, a dokładnie bramkarzem. No, może, ja tego nie widzę za bardzo, ale skoro już o sprawach związanych z początkami karier, no to wyobraźcie sobie, że Grzegorz Skawiński, na którego koncert was dzisiaj gorąco zapraszam, no też nie od razu pomyślał o muzyce.
1: Oj, miałem różne pomysły. Muzyka była zawsze obecna w moim życiu i gdzieś tam bardzo chciałem być muzykiem, ale równie silną pasją było malowanie i to nie malarstwo ścienne, że tak powiem, tylko miałem nawet w pewnym momencie pewien dylemat, czy iść gdzieś tam bardziej w kierunku plastyki, czy może jednak muzyki. Ale muzyka wygrała i nie żałuję tego.
0: No i tak minęło 50 lat. Królowie życia, czyli 50 lat na scenie. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. W tym tygodniu zapraszamy się do Gdańska. Po godzinie 19 wręczę komuś bilety. No a na razie zapraszam na nasze strony internetowe. Czeka tam na was zadanie. Tu Radio Złote Przeboje, poniedziałkowa cała muzyka. Za chwilę Dżemelia, Kasia Kowalska. No a teraz obiecany Phil Collins.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
17: To na pewno jeszcze w tej godzinie ktoś dowie się, że idzie na koncert zespołu Kombi Królowie Życia, 50 lat na scenie, Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. To niebawem, teraz czas na wiadomości sportowe.
18: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
19: Sport w 30 sekund.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Po bezbramkowym remisie na Stadionie Narodowym dziś czas na rewanż. Piłkarska reprezentacja Polski zagra w Zenicie z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Bez Roberta Lewandowskiego, który po otrzymaniu dwóch żółtych kartek wrócił już do USA. Mecz o 20:45. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Pekinie, choć była o dwie piłki od odpadnięcia. Mecz z Danną Vekic trwał aż 2 godziny i 40 minut i zakończył się wynikiem 4-6, 7-6, 6-2. O ćwierćfinał Świątek zagra z Iwą Jowicz.
18: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
21: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
17: Jutro na termometrach od 16 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, 22 na południu. Sporo słońca, choć rano na południu mogą pojawić się mgły. I tak będzie jutro, w nocy najładniej będzie na południu, tu bezchmurnie, nieco więcej chmur w centrum i na północy, ale nie powinno padać. Od 5 stopni w okolicach Tarnowa i Rzeszowa, 8 na przeważającym obszarze, 11 nad samym morzem.
21: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Zaglądałem też do prognoz na cały tydzień, no i wygląda na to, że w okolicach czwartku pogoda zacznie nam się delikatnie psuć. No może psuć to za duże słowo, kaprysić, och, tak będzie zdecydowanie lepiej. A skoro już o pogodzie mowa, no to teraz pojawią się cztery pory roku. Dla niepoznaki utwór będzie zatytułowany Wiosna. Ach, to ty, Marek Grechuta.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty, wiosna, wiosna.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

Cześć, to jest fantastyczny Dance Trains i Money for Nothing w Radiu Złote Przeboje. Dlaczego to jest tak doskonały utwór? No może dlatego, że trochę pomagał wokalnie w tym utworze Sting, co dla wielu, jak się okazuje, jest zaskoczeniem. Sting 2 października obchodził kolejne urodziny, no ale pamiętam kiedyś w jednym z wywiadów zadano mu pytanie, czy myśli powoli o muzycznej emeryturze. 75 lat. Sting odparł tak, cytuję, lubię pracować, czy mógłbym przejść na emeryturę? Nie jestem pewien, czy potrafię to zrobić. Nie rozwinąłem w sobie tej umiejętności, żeby po prostu siedzieć i nic nie robić. No, tak swoją drogą to podejrzewam, że podobnie ma większość muzyków, choćby zespół Scorpions. Na emeryturę przechodzili kilka razy i zawsze z tej emerytury wracali z podkulonym ogonem. Sophie B. Hawkins teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę zajrzymy na najsłynniejszą płytę świata.

0: Najsłynniejsza płyta świata, czyli album Thriller. 100 milionów egzemplarzy sprzedanych płyt. No, teraz to pewnie zdecydowanie więcej. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Po 20 nasza radiowa strefa gości. Dzisiaj pojawi się dobry duch polskiego show biznesu. No bo gdyby nie on, Urszula pewnie nie wydałaby albumu Biała Droga. Marek Kościkiewicz, czyli artysta wszechstronny, jeden z autorów sukcesu zespołu Demono, ale pisze też dla innych artystów. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że utwór Demony Wojny jest również jego autorstwa. Kawałek, w którym możemy usłyszeć i zobaczyć Krzysztofa Cugowskiego, no i jak się okazuje, z jego pojawieniem się w tym utworze były niemałe problemy. Ale zostały rozwiązane.
1: Było bardzo ciężko wtedy go złapać, bo był bardzo zajęty i to ciekawa historia, bo kiedy miał chwilę czasu, akurat okazało się, że uczestniczy w jakimś programie telewizyjnym i wręcz widać to było w czasie transmisji, że wychodzi ze studia, przyjechał do studia na Bemowo, gdzie nagrywaliśmy, a potem wrócił z powrotem i pokazał się znowu w programie. Także ten czas, kiedy go nie było na antenie telewizyjnej, to był czas, w którym on bardzo szybko i sprawnie zaśpiewał w studio tę piosenkę.
0: Więcej takich historii na pewno pojawi się dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. To po 20. Marek Kościkiewicz.

0: To jest chyba koronny dowód na to, że świat muzyki i świat filmu od zawsze żyły ze sobą w pełnej zgodzie. Irene Cara to był Oscar w roku 1980. Przypominam, moi drodzy, o biletach. Dzisiaj zapraszamy się do Gdańska. 50 lat na scenie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego. Koncert Królowie Życia. To są ostatnie chwile, żeby pojawić się na naszych stronach internetowych. Tam czeka na was zadanie.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mamo, źle się czuję.
3: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
4: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie. Jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod

0: koszty, a w to zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Reklama.

0: sen się spełni zespół Kombi. No, można chyba powiedzieć, że sen się spełnił, bo 50 lat na scenie, no to nieczęsto się zdarza. Taki koncert, no to raz na pół wieku. W Gdańsku będzie można usłyszeć i zobaczyć Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego, koncert Królowie Życia. No i na ten koncert już za chwilę będę wręczał bilety. Ale jak się okazuje, panowie znają się nieco dłużej niż 50 lat, poznali się jeszcze w szkole.
1: Graliśmy od pierwszej klasy ogólniaka, był to 68 chyba rok, w ogóle spotkaliśmy się 1 września, przypadkowo dogadaliśmy się, że interesuje nas jakaś tam muzyka, te same rzeczy, no i zaczęliśmy knuć.
0: I oby jak najdłużej knuli. Chris DeBarque teraz w Radiu Złote Przeboje, no a za chwilę bilety na Kombi.

0: To Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje, no niestety od pewnego czasu wielka nieobecna. Dobrze, teraz już to, na co wszyscy czekamy, czyli bilety na koncert pod chyba wszystko mówiącą nazwą Królowi Życia. 50 lat na scenie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego. Na złoteprzeboje.pl czeka na Was zadanie pod tytułem Z czym kojarzą Wam się Królowie Życia w 5 słowach? No i jest ze mną Dorota. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Czy Dorota jest fanką kombi od zawsze, czy od niedawna?
1: Od zawsze.
0: Ale od 50 lat, czy...
1: Nie no, kapkę mniej.
0: No, bez przesady. Dorota, czy ty pamiętasz, co napisałaś, czy przypomnieć?
1: Proszę przypomnieć, bo jestem w takich emocjach, że co drugie słowo. Pamiętam.
0: Klasa, ponadczasowi, wczoraj, dziś, jutro.
1: Tak, zgadza się, moje.
0: To co, widzimy się przed sceną?
1: Tak, oczywiście, super, dziękuję.
0: No, ja myślę. No to słuchaj, pozdrawiam gorąco w takim razie.
1: Bardzo dziękuję ślicznie.
0: Ale fantastycznych waszych propozycji w temacie skojarzeń jest zdecydowanie więcej. Z czym kojarzą się Królowie Życia w 5 słowach? Tym razem witam Jarosława. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Tak mi się wydaje, że Jarosław to jest fanem kombi od zawsze.
2: No i wielu innych jeszcze, ale też również jak najbardziej.
0: Bo napisałeś tak, młodzieńcze lata na weselu do rana.
2: Tak, bo w zasadzie pamiętam bardziej od takich małych lat, gdzie jeszcze rodziców widziałem, jak bawią się przy tych piosenkach.
0: Czyli co, to może być 50 lat, odkąd jesteś fanem kombi?
2: O nie, nie, nie mam. Mam 33 lata.
0: No dobrze, troszkę mniej. Nie wiem, czy do rana, ale będziesz się bawił w Gdańsku na koncercie zespołu Kombi w takim razie. Co ty na to?
2: Świetna wiadomość, naprawdę. Zaskoczenie.
0: To słuchaj, to widzimy się w takim razie przed sceną.
2: Dziękuję bardzo.
0: A kolejne bilety na pewno pojawią się już jutro w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.

To zespół Fanny and Cannibals w programie Cała Muzyka. Powoli zbliża nam się strefa gości. Po 20 artysta bardzo niezwykły. Pisze dla siebie, ale pisze też i dla innych. Marek Kościkiewicz, jakiego nie znaliście w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. To już za kilka minut.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro Dzień Borsuka, czyli patrona Wozu Bojowego Polskiej Piechoty.
3: Z tej okazji poszukamy równie groźnych nazw dla innych wojskowych sprzętów.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
5: Jeśli chcesz, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
6: Co? No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce artysta, bez którego pomocy w swoich płyt nie nagrałyby na przykład Kaja albo Urszula. Dobry duch polskiego showbiznesu, czyli Marek Kościkiewicz, jakiego nie znaliście. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. To już za kilka minut.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Z pewnością, jeżeli chodzi o show biznes, czy to polski, czy światowy, jedno słowo jest nadużywane od pokoleń. Słowo legenda. Ale w tym przypadku akurat pasuje idealnie, no bo przecież gdyby nie on, polska muzyka wyglądałaby zdecydowanie inaczej. I nie chodzi tylko i wyłącznie o zespół Demono, a o wiele płyt innych artystów, za których sukcesem stoi właśnie on, Marek Kościkiewicz.

0: tak.
1: Lista muzycznych sukcesów jest bardzo długa. Wystarczy wspomnieć Demono, ale też współpracę z innymi artystami. Nie wiem, czy wiecie, że jedna z płyt Urszuli nigdy by nie powstała, gdyby nie właśnie Marek Kościkiewicz. Ta historia na pewno dzisiaj pojawi się w pewnego razu w muzyce, ale początek to oczywiście zespół Mono. Zespół założony przez Marka Kościkiewicza, basistę Piotra Kubiaczyka i perkusistę Dariusza Krupicza. Niedługo później do zespołu, który zmienia nazwę na Demono, dołącza m.in. Robert Chojnacki i Andrzej Krzywy. I tak oto w 1989 roku historia polskiej muzyki zaczyna pisać się na nowo. Czy Marek Kościkiewicz ma intuicję, która podpowiada mu, co może stać się hitem, a co niekoniecznie?
2: Często z 5-6 piosenek tylko ta jedna ma szansę na to, żeby się przebić i często nie wiemy, która będzie tym właśnie hitem, ale na sukces składa się bardzo wiele rzeczy, bo to jest oczywiście piosenka, to jest tekst, na który zwracam uwagę i tekst jest bardzo istotny. Ale ważna też jest osobowość wykonawcy, to kim jest, jak to sprzedaje, w jaki sposób komunikuje się z publicznością. No więc to jest bardzo wiele elementów, na które się składa sukces. I myślę, że to jest też nie tylko intuicja, ale doświadczenie wielu lat pracy w tej branży.

0: Dzisiaj w pewnego razu w muzyce Marek Kościkiewicz. Rozpiętość i różnorodność repertuaru, który stworzył, jest przeogromna. Od muzyki zespołu Blok 27, ale Marek Kościkiewicz napisał też piosenkę dla Dody czy Patrycji Markowskiej. Czy pisząc, czy tworząc, Marek Kościkiewicz ma przed oczyma wokalistę lub wokalistkę, która potem będzie tę piosenkę śpiewać? Czy Marek Kościkiewicz próbuje wejść w skórę przyszłego wykonawcy?
1: Raczej tak, dlatego że to jest jednak takie adresowanie, czy dedykowanie piosenki jest, ma sens. Oczywiście zdarzają się przypadki, że jest piosenka, która leży gdzieś w szufladzie i przyjeżdża czy artysta, który szuka czegoś dla siebie i okazuje się, że w tej szufladzie są rzeczy, które dzięki temu mogą ujrzeć światło dzienne. Ale fajniej i ciekawiej jest pisać dla kogoś, kiedy zna się tą osobę, kiedy można też pod kątem głosu, pod kątem możliwości, pod kątem jakiegoś wyrazu wokalu piosenkę odpowiednio napisać. Jeśli chodzi o piosenki na przykład dla Dody, to była piosenka, która była dla niej adresowana i też nie obyło się bez jakiegoś ciekawego tutaj scenariusza, bo ja tą piosenkę napisałem dla niej i to nawet chyba na wyjeździe. Jeden z moich kolegów realizował jej płytę i zapytał mnie, czy czegoś bym dla niej nie zrobił. Ja złapałem bardzo szybko temat, zrobiłem tą piosenkę, wysłałem ją i potem była długa cisza, nic się nie działo. I Doda przyjechała do mnie do studia i spytała się, czy jestem autorem Szczęśliwego Nowego Jorka. Ja powiedziałem, że tak. To spytała się, czy ja mogłem dla niej coś napisać. Ja mówię, ale ja już dla ciebie napisałem, wysłałem ci coś. A ona powiedziała, że nie pamięta. Okazało się, że ta piosenka do niej nie dotarła. Kiedy ją puściłem, to okazało się, że natychmiast podchwyciła ten temat. Zaproponowała tylko, że napisze własny tekst. Ja się oczywiście zgodziłem na to, bo uważam, że jeżeli wokalista czy artysta może śpiewać swój tekst, to brzmi to wiarygodniej i prawdziwiej. No i tak powstała ta piosenka. Trafiła na reedycję płyty i tą płytę rzeczywiście promowała już w drugim wydaniu.

0: skoro już przywołaliśmy tytuł Szczęśliwego Nowego Jorku, to z tą piosenką też wiąże się bardzo niezwykła historia. Historia, którą opowiedział nam Artur Gadowski.
1: To jest w ogóle, wiesz, to jest pomysł Marka Kościkiewicza, to jest jego kompozycja. I to się akurat zbiegło w czasie z tym, że ja w 96 roku zacząłem robić jakby swój materiał solowy. Zespół akurat, że tak powiem, szedł w rozsypkę w tym momencie. Ja miałem jakieś tam piosenki, które wiesz, przez lata gdzieś mi się zbierały w szufladzie. Między innymi tam nagrałem wtedy piosenkę, którą napisałem, jak miałem chyba z 16 lat. Pamiętam wtedy, wiesz, nigdy nie znalazła uznania, a wykorzystałem później na swojej solowej płycie. No i ważne, przygotowywałem tą płytę i tak i zadzwonił Marek któregoś dnia i mówi tak, mówi, słuchaj, wiesz co, powstaje taki polski film, tutaj mi opowiada, wiesz, tam mniej więcej. I poproszono mnie, żebym zrobił muzykę i ja po prostu, mówi, skomponowałem piosenkę i wydaje mi się, że ty jesteś jedyną osobą, która może to zaśpiewać. No wiesz, skoro jestem jedyny, to nic na to nie poradzę. Wiesz. No i następnego dnia byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.
0: Takich ulubionych piosenek Marek Kościkiewicz ma na swoim koncie zdecydowanie więcej. O niektórych z nich nawet nie wiedzieliśmy, że są jego autorstwa. Nasze spotkanie z Markiem Kościkiewiczem jeszcze się nie kończy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce człowiek, bez którego polski show biznes wyglądałby zupełnie inaczej. Wystarczy wspomnieć Demono, ale przecież Marek Kościkiewicz tworzył i tworzy również dla innych artystów.

0: Pewnie niewiele osób pamięta, że Marek Kościkiewicz udzielał się w zespole Gawenda i jako nastolatek, a była to połowa lat 70., odwiedził Stany Zjednoczone, Kanadę, Szwecję, Rosję, Danię czy też Jugosławię, czyli zwiedził tyle krajów, ile pewnie większość z nas w czasie całego swojego życia nie odwiedzi. Czy zgodnie z przysłowiem podróże kształcą?
1: Oj, tak. To był dla nas niezwykły czas i olbrzymie doświadczenie. Byliśmy wtedy, przypominam, w czasach PRL-u, w których naprawdę raz, że bardzo ciężko było wyjechać za granicę. Tutaj świat był bardziej szary, bardziej taki monochromatyczny, a już wyjazd na przykład do Danii, do Kopenhagi robił niezwykłe wrażenie. Co prawda jest to kraj bardzo kameralny, ale niezwykle piękny. Potem Stany Zjednoczone, czyli no już marzenie właściwie każdego, kto się interesuje filmem, kto się interesuje muzyką. Ja byłem zawsze od dziecka fanem muzyki, nagrywałem sobie listę przebojów, robiłem kompilacje na taśmie magnetofonowej, potem byłem prawie w każdym tygodniu na giełdzie muzycznej i oglądałem, jak nie miałem pieniędzy, to oglądałem przynajmniej nowe płyty, które wychodziły, jak miałem okazję, to się wymieniałem ze starych na nowe i jak dostałem jakieś od rodziców za skórniaki, to przeznaczałem je od razu na zakup nowej płyty. I te Stany nagle, w których mogłem wejść do sklepu Virgin Store pełnym wszystkich najlepszych tytułów muzycznych. Pamiętam do dziś nie tylko okładki tych płyt winylowych, ale też zapach farby drukarskiej, którą były pokryte. Był to rzeczywiście wspaniały czas dla młodego człowieka i dla naszej grupy przyjaciół. I Gawenda była takim bardzo fajnym, rodzinnym miejscem i zwiedzaliśmy razem świat, często nie zdając sobie sprawy, że byliśmy wykorzystywani jako młodzież w takim propagandowym charakterze. Pokazywana była ta młodzież jako młodzież, która jest w pełni dumna i szczęśliwa z tego, w jakim żyje kraju. Realia były rzeczywiście zupełnie inne. W podobnej sytuacji byli sportowcy czy aktorzy, którzy wyjeżdżali do pracy na zachód. No ale niemniej był to czas bardzo, bardzo ciekawy, bardzo interesujący. No i jeszcze jedno kolejne doświadczenie. Te kilka lat, które spędziłem w Gawędzie, zdecydowanie miały wpływ na moje zainteresowania muzyczne, w ogóle na patrzenie na sztukę, na pracę artysty, na pracę ludzi, którzy związani są z produkcją, z obsługą sceny. Występowaliśmy naprawdę w największych salach koncertowych na świecie. Byliśmy oczywiście też graliśmy dla bardziej kameralnie dla Polonii. Graliśmy w Danii, mieliśmy masę koncertów w domach starców, w domach opieki, czyli to były jeszcze inne doświadczenia. I to wszystko razem na pewno zbudowało jakąś taką potrzebę kontynuacji tego w postaci właśnie uczestniczenia w życiu muzycznym. Potem okazało się, że na tych samych scenach wystąpiłem z zespołem Demono, więc już miałem jakieś doświadczenie i byłem z tego bardzo dumny.
0: A tak swoją drogą, to być może kariera z zespołem Demono mogłaby się potoczyć inaczej, gdyby nie oszałamiający sukces pierwszej płyty. Zdarzyło się wtedy coś, co obecnie już się nie zdarza. Piosenka Kochać Inaczej spędziła na liście przybojów ponad rok.
1: Tak. To była nasza pierwsza taka piosenka, która zrobiła nam naprawdę wejście na już ten profesjonalny rynek muzyczny. Zaczęły się koncerty. I ja dopiero zaczynałem uczyć się pisać teksty, kiedy rozpoczęliśmy naszą karierę. To była pierwsza płyta. Pisałem wszystkie teksty na nią. I ten, pamiętam, powstał w Szklarskiej Porębie. No dużo przeżyć, które miały miejsce, dały mi jakiś taki sygnał, żeby tak od serca o nich napisać. I w tej piosence wydaje mi się, że uchwyciłem całe sedno takiego związku, może nie całe, ale dużą część tego, co się dzieje w związku, czym jest uczucie, jakie trzeba pielęgnować i po prostu jak razem żyć. No i powstała piosenka, która przez rok utrzymywała się na najwyższych pozycjach listy przebojów.
2: Wysoko kieruje się, lecz nagle możesz zacząć spadać w dół.
0: Marek Kościkiewicz. Kilkadziesiąt lat na scenie, niezliczona ilość przebojów na koncie. Czy Marek Kościkiewicz po wszystkich tych latach czuje się artystą spełnionym?
1: Ja myślę, że żaden artysta nie jest spełniony do końca, bo cały czas są nowe projekty, nowe wyzwania i można by było powiedzieć sobie, a już tyle się wydarzyło i że można sobie usiąść i dać spokój, ale tak jak pewnie sam widzisz, jest cała masa artystów, którzy naprawdę już są tak zaspokojeni finansowo i mają takie sukcesy, a jednak działają, a jednak grają. I to jest kwestia jakiejś potrzeby, to jest taki element życia, którego się nie można pozbyć i to nas niesie, to nam daje satysfakcję. Często jest to zmaganie, które jest naprawdę trudne i patrząc nawet na moją taką działalność plastyczną, no to czasami niektóre projekty powstawały rzeczywiście w mękach. Teraz też czasami piosenka zdarza się, że powstaje przez w ciągu, nie wiem, jednego dnia, a niektóre są tworzone naprawdę bardzo długo i czasami i tygodnie dopracowuje się każdy szczegół, poprawia się jakieś elementy tekstu, czasami trzeba nagrać wokal jeszcze raz. Naprawdę różnie to bywa, ale zawsze jest to olbrzymie wyzwanie, olbrzymia satysfakcja, kiedy to powstaje. Zdarza się, że już kiedy jest za późno, chciałoby się coś poprawić. Mam takie kilka przykładów, gdzie uważam, że mógłbym zastąpić jedno słowo innym, ale już jest za późno. Piosenka już jest od dawna gdzieś na antenach, więc już nawet nie wolno tego robić.
0: Marek Kościkiewicz. Nasze spotkanie pewnego razu w muzyce jeszcze się nie kończy. Zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Mam ochotę na safari.
12: Na safari to trochę daleko.
11: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
12: A ile można upolować?
11: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
12: No to w drogę.
13: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Marka Kościgiewicza. Jeszcze jako nastolatek udzielał się w zespole Gawenda, z którym, jak słyszeliśmy już dzisiaj, zwiedził kilkanaście krajów. Sukces odniesiony z zespołem Demuno, no ale przecież od wielu lat Marek Kościgiewicz tworzy także dla innych artystów.
2: Zasypiasz w otchłani jak ze snu.
1: Marek Kościgiewicz, czy pisanie po tylu latach jest łatwiejsze czy trudniejsze?
3: Sam proces tworzenia piosenki jest taki sam. Wszystko zaczyna się w głowie, w sercu. Te pomysły potem zapisujemy. Jeśli chodzi o teksty, to wynikają one z obserwacji świata, z jakiejś refleksji na jego temat. Zmieniła się na pewno sama technologia przygotowywania utworu, bo dzisiaj już nie jest to tylko jakaś prymka na gitarze czy właśnie jakiś wokal zaśpiewany z gitarą, ale często są to już takie wstępne produkcje, gdzie ilość instrumentów, tempo, beat perkusji są na tyle bliskie oryginałowi, że można powiedzieć, że jest to praca już taka bardziej, którą wykonuje aranżer. Dla mnie różnica pojawiła się też wtedy, kiedy zacząłem pisać dla innych artystów. Początkowo były to piosenki dla Demono i właściwie można powiedzieć, że takie piosenki, które ja chciałbym śpiewać. Piosenki, które były moje i opowiadały o moim życiu, o moich historiach. Ale kiedy dostałem pierwsze zamówienie na piosenki dla innych, wtedy trzeba było troszeczkę podejść do tematu inaczej. Artysta określał też styl, w jakim chce, żeby piosenka była stworzona. Dlatego cały czas jestem na bieżąco, jeśli chodzi o mody muzyczne, o tendencje, o kierunki. Cały czas coś nowego w muzyce się dzieje i warto o tym pamiętać, szczególnie kiedy przychodzący do mnie wokalista jakby zakłada, że chce mieć utwór radiowy, chce mieć utwór hitowy i chce tym utworem zawojować świat. Czasami się udaje, czasami nie. W dużej mierze zależy też ode mnie, ale też od niego, w jaki sposób on te emocje w tej piosence przekaże.
4: Dzisiaj, kiedy pracuję z młodymi ludźmi, z młodymi artystami, myślę, że trochę ich tak nastawiam na to, że to nie jest takie proste, to nie jest takie łatwe, że muszą rzeczywiście się bardzo mocno skoncentrować i skupić na swojej pracy, która może nie przynieść sukcesu, która może być takim wyzwaniem, które jest nie do osiągnięcia. A brak tej świadomości pozwala po prostu przeżywać to jako przygodę, jako zabawę. I to może jest ta różnica. Poziom cały czas jest coraz wyższy, coraz lepsza produkcja, coraz ciekawsze nagrania, coraz ciekawsze rzeczy. Dlatego też między innymi cały czas też się czegoś uczę i mam w sobie dużo pokory i doceniam to, co robią inni i traktuję ich to bardziej jako inspirację, a nie konkurencję.
1: Marek Kościgiewicz, patrząc na różnorodność materiału, który stworzył, czy to z zespołem Demono, czy dla innych artystów, trudno nie odnieść wrażenia, że jest twórcą niezwykle utalentowanym i co chyba najważniejsze, tworzącym kompozycje ponadczasowe, takie jak choćby Demony.

0: Jak się okazuje, ta kompozycja to kolejny utwór z bardzo niezwykłą historią.
1: Ta piosenka była takim jednym z etapów pracy nad muzyką do innych filmów i po sukcesie Szczęśliwego Nowego Jorku dostałem taką propozycję, żeby zrobić piosenkę, która w ten sam sposób będzie mogła promować film, czyli że jest szansa, że trafi do stacji radiowych albo że będzie kojarzona bardzo z filmem, ale jako piosenka, a nie muzyka czysto filmowa. I ja lubię robić takie projekty, dlatego że po pierwsze one mają już konkretny temat. Można tutaj troszeczkę sobie podziałać wyobraźnią. Ja kocham kino, lubię filmy, jestem kinomaniakiem, dlatego muzyka jest dla mnie filmowa też bardzo istotną częścią sukcesu takiego widowiska. Stąd, kiedy dostałem taką propozycję, chciałem zrobić coś w miarę nowoczesnego. Chciałem wykorzystać też trochę inne instrumenty i stąd pojawiający się taki bas elektroniczny na wstępie. Z tego, co pamiętam, to chyba rozmawialiśmy właśnie na temat tego, kto by mógł tą piosenkę zaśpiewać i razem z reżyserem, producentami filmu padło na Krzysztofa Cugowskiego. Ja pamiętam, że było bardzo ciężko wtedy go złapać, bo był bardzo zajęty i to ciekawa historia, bo kiedy miał chwilę czasu, akurat okazało się, że uczestniczy w jakimś programie telewizyjnym i wręcz widać to było w czasie transmisji, że wychodzi ze studia. Przyjechał do studia na Bemowo, gdzie nagrywaliśmy, a potem wrócił z powrotem i pokazał się znowu w programie. Także ten czas, kiedy go nie było na antenie telewizyjnej, to był czas, w którym on bardzo szybko i sprawnie zaśpiewał w studio tą piosenkę.
0: I tak, jak się okazuje, powstają czasami rzeczy ponadczasowe. Jak Marek Kościkiewicz po latach reaguje, kiedy słyszy swoje piosenki w radiu?
1: No nie ukrywam, że to jest to zawsze miłe i sympatyczne i bardzo to przeżywam i się cieszę, że te piosenki dały radę, że wytrzymały próbę czasu. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałem piosenkę swoją w radio, piosenkę zespołu Demono, to stanąłem jak wryty, no, nogi miałem z waty, po prostu nie mogłem się ruszyć i to były niesamowite emocje. No, ciężko było zasnąć nawet, bo marzeniem było po pierwsze usłyszeć swoją piosenkę w stacji radiowej, a po drugie kiedyś wydać płytę i to był ten drugi moment, kiedy naprawdę no po prostu byłem podniecony i szczęśliwy jak nigdy. Często też nie myślimy o tym, że piosenka jest częścią czyjegoś życia, że towarzyszyła w jakimś ważnym momencie, że kojarzy się z jakąś istotną historią. Zdarzało się, że po koncercie przychodził ktoś do mnie i mówił: wiesz co, akurat Kochać Inaczej to jest piosenka, przy której się poznaliśmy. A ktoś inny mówił: no a my, dla nas to jest piosenka, która kojarzy się z naszym synem, bo wiesz, akurat to był moment, w którym został poczęty i jest, ta piosenka jest no, nieodzownym takim elementem naszej rodziny i tego, co naszego szczęścia. No i są to takie właśnie niesamowite, wspaniałe i fantastyczne momenty dla twórcy. Piosenka, kiedy powstawała, nie miała takiego zadania, takiego celu, była po prostu częścią jakąś potrzebą wypowiedzi, a potem okazało się, że komuś innemu coś ważnego w życiu zrobiła. To jest fajne.
0: Marek Kościkiewicz dzisiaj w Pewnego Razu w muzyce. Dziś wieczór niezwykłych historii, który jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego Razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce Marek Kościkiewicz, czyli artysta, który nie tylko stoi za sukcesem zespołu Demono, ale też za innymi artystami, a także płytami, które są kamieniami milowymi w historii polskiej muzyki. Niezwykłą historię związaną właśnie z Markiem Kościkiewiczem opowiedziała mi swego czasu Urszula, jak to nikt nie chciał wydać płyty pod tytułem Biała Droga. I ulitował się dopiero Marek Kościkiewicz.
2: No nie musiałem się litować. Urszula miała już rzeczywiście duży dorobek i była artystką, z którą warto było nawiązać współpracę. Przyjechała ze Stanów ze Staszkiem i myślę, że po prostu jeszcze nie wiedziała, jak się tutaj poruszać po tym rynku po dosyć długiej przerwie, która była spowodowana pobytem w USA. I Staszek mnie przekonał swoim profesjonalizmem. Zresztą on był zawsze taki stanowczy, uparty i w wielu jeszcze naszych późniejszych takich momentach współpracy wykazywał, że jest taki niezłomny, idzie po prostu do końca po bandzie i nie pozwala sobie na to, żeby coś było nie tak, jak on chce. I ta cecha mi się bardzo podobała. A Urszula miała przecież za sobą już olbrzymi dorobek, wspaniałe przeboje. Akurat nie był to może taki czas na powrót tych gwiazd z tamtego okresu. I to może było troszeczkę dla nich problemem, bo po Urszuli za chwilę pokazał się, czy wrócił trochę w innym repertuarze Krzysztof Krawczyk. Oczywiście Urszula to jest trochę późniejsza historia muzyczna, ale chodziło mi o to, że więcej odwagi było w sięganiu do repertuaru artystów z lat właśnie 80. W tym przypadku była to kwestia jakby materiału muzycznego. Płyta Urszuli była bardzo rockowa. Nie wiem, czy wtedy stacje akurat były przygotowane na takie troszeczkę bardziej gitarowe, ostre granie, ale okazało się, że tak, że ta płyta zdobyła olbrzymią popularność i Urszula z wielkim impetem wróciła jako gwiazda na sceny polskie.
1: Marek Kościkiewicz dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Nasza niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat polskiego show biznesu trwa, a sam Marek Kościkiewicz jest niewątpliwie artystą poszukującym. No bo tak, z jednej strony zespół Gawenda przed laty, z drugiej strony Akademia Sztuk Pięknych i wzornictwo przemysłowe, produkcja mebli. Czy to wszystko to szukanie jakiegoś drugiego pomysłu na siebie?
2: To są etapy, które były bardzo ważne dla mnie. Etapy, które przechodziłem, etapy życia i każdy coś nowego wnosił. Każdy dawał mi nowe doświadczenia. Z muzyką byłem związany zawsze i muzyka była jakby podstawą. Myślałem, że będzie tylko moim hobby, będzie takim moją pasją. Okazało się, że pragnienia tworzenia, pragnienia robienia piosenek jest dużo większe. Ale wszystkie te rzeczy, które przeżywałem, potem dawały mi takiego kopa i dużo w tej działalności muzycznej, bo wzornictwo przemysłowe nauczyło mnie pracy nad projektem, pewnej dokładności, planowania. Potem wykorzystywałem dużo tych doświadczeń przy pracy nad okładkami płyt, w pracy, którą mieliśmy wytwórni Zigzag, gdzie uważałem, że nie tylko sama muzyka, ale właśnie oprawa, marketing, promocja są bardzo istotną częścią sukcesu. Realizowałem też i reżyserowałem teledyski dla naszych wykonawców, dla wykonawców Zigzaga. Jako dziecko bawiłem się 8-milimetrową kamerą, na której zapisywałem jakieś tam z życia sceny, a potem montowałem je. Kręciłem jakieś takie amatorskie filmy. Także to wszystko razem składało się na taką potrzebę robienia czegoś nowego, tworzenia, kreowania nowych rzeczy, nieodtwarzania. Ja nigdy nie w naszej karierze, naszego zespołu, może mieliśmy 2 czy 3 covery, to był cover Talking Heads i cover Clash, który graliśmy Should I Go, ale cały repertuar to były piosenki nowe, tworzone jakby od nowa i to chyba ta potrzeba tworzenia, robienia, pisania, sprawdzania swoich możliwości, zdobywania doświadczenia, to chyba to było najcenniejsze, najważniejsze i do tej pory to próbuję robić, także jak są nowe tematy, ciekawe wyzwania, to ja staram się te wyzwania jakoś przeżywać i staram się im sprostać.

0: Marek Kościkiewicz wspominał już dzisiaj o swoich pasjach plastycznych i pewnie nie wszyscy wiedzą, że współpraca z innymi artystami często wykraczała poza kwestie muzyczne. Marek Kościkiewicz ma na swoim koncie choćby logo zespołu Oddział Zamknięty. To właśnie dzieło Marka Kościkiewicza.
1: Tak, przyjaźniłem się z Krzyśkiem Jereczewskim i z Jarkiem Szlagowskim. Razem nawet trochę graliśmy jeszcze przed powstaniem Oddziału Zamkniętego. Ja poszedłem na studia na SP, a oni założyli Oddział Zamknięty. Jarek poprosił mnie, żebym zaprojektował na jakiś najbliższy ich koncert plakat reklamujący to wydarzenie i zaproponował też, żeby to były litery OZ. A ponieważ traktowałem zawsze Oddział Zamknięty jako zespół taki trochę rewolucyjny, postpunkowy, taki rock'n'rollowy, to pomyślałem sobie, że taki rewolucyjny element, czyli coś takiego chlapniętego farbą, będzie spełni swoją rolę i to OZ właśnie pociągnąłem pędzlem. I myślę, że do tej pory ten znak właśnie dzięki takiemu charakterowi, dzięki rozpoznawalności jest aktualny, jednocześnie jest wspaniałym logotypem.
0: No, jak słyszeliśmy, zainteresowania Marka Kościkiewicza wykraczają poza sprawy muzyczne, dlatego pewnie już za niedługo zostanie dopisany kolejny odcinek naszego stałego cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Dzisiaj z Markiem Kościkiewiczem.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu zajmiemy się tematem cyberbezpieczeństwa.
1: Przybliżymy najważniejsze zasady dotyczące korzystania z internetu.
0: I powiemy o kampanii Bezpieczny Dzień, przygotowanej przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
5: 18.47.12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24.30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
11: Dobry wieczór. Maciej Czujko zaczyna program Co jest grane w Legnicy. Zapraszam na naszą audycję, na informator rozrywkowo-kulturalny. A dzisiaj tak, Paweł Jurczyk zaprasza na koncerty organizowane przez Legnickie Centrum Kultury. Piotr Nadybski o Kolegium Widrona Uczelni Państwowej, gdzie zaczyna się rok akademicki. A oprócz tego wybierzemy się na wycieczkę do Wrocławia, do Teatru Polskiego. No i Jerzy Starzyński w ważnej sprawie, ale to za chwilę. Teraz Paweł Jurczyk.
12: Paweł Jurczyk, Legnickie Centrum Kultury. Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na pierwszy koncert klubowy, który organizujemy 17 października w sobotę. Tradycyjnie już, tak jak przez wiele lat, z pewną tam przerwą w klubie Spiżarnia. Będzie to klasyczna impreza klubowa, mówię w tym sensie klasyczna, jakby w naszym takim wykonaniu, które organizujemy od wielu, wielu lat, na zasadzie, że gra kilka zespołów danego wieczora. Są to zespoły, które akurat w tym przypadku tego koncertu generalnie grają ostrą muzykę i jest tutaj, można powiedzieć, że w miarę jednorodnie, chociaż to są klimaty od hardkorowych po metalowe, ale ta jedna zasada, co mówię, że taki klasyczny koncert klubowy, czyli że spotykają się trzy zespoły na innej scenie i tak jak często staramy się, chociaż to nie zawsze się udaje, żeby na danym koncercie wystąpiły grupy z różnych regionów. I tu jest impreza, rozpocznie przedstawić z Legnicy, młoda ekipa, chociaż to grają już któryś z koncertów i wcześniej zapowiadając ich koncert, chodzi o zespół Helldivers, zawsze powtarzamy, że młoda, świeża krew, ale i miesiące, a można powiedzieć, że w ich przypadku lata lecą, to już nie jest ta młodzież, która jeszcze do której już w którymś momencie na pierwszych koncertach 2 lata temu była niepełnoletnia. Tutaj nie tylko, że stają się pełnoletnimi, w sensie jako ludzie, osobami, ale tak samo zbierają coraz większe doświadczenie, co też świadczy, pomimo tego, że dopiero szykują się do debiutanckiej płyty, która jest w trakcie przygotowywania, ale te sygnały o ich, myślę, że naprawdę ciekawym podejściu do muzyki death metalowej, thrash metalowej, tą energię, jaką młodzieńczą energię, spontaniczność, jaką wkładają, na tyle chyba zyskało już uznanie nie tylko tutaj na tych naszych lokalnych koncertach, bo wcale bym się nie pomylił, jeżeli bym stwierdził, że chyba już zdążyli zagrać więcej koncertów poza Legnicą, co nieczęsto się zdarza, szczególnie właśnie młodym, początkującym zespołom z danej miejscowości, czyli w tym przypadku z Legnicy, gdzie często jest tak, że przez wiele miesięcy albo przez wiele lat zespół, nowy projekt gra generalnie na tak zwanych swoich śmieciach, a często jest problem z pokazaniem się gdzieś dalej. Helldivers z Legnicy, chociaż tutaj też trzeba powiedzieć, że to nie jest stricto tylko skład legnicki, bo na pozycji wokalu jest osoba z Bolesławca, czyli tutaj można powiedzieć te dawne, szeroko rozumiane zagłębie miedziowe jak najbardziej się kłania, jeżeli by to ująć w takim aspekcie gospodarczo-administracyjnym. Wracając do tematu, grali już ileś koncertów, szykują się do tej debiutanckiej płyty. Nie wiem, czy akurat czy w dniu koncertu, czyli 17 października, czy ta debiutancka epka będzie już dostępna, to się wszystko okaże. Wiadomo, to się jest jakiś cykl produkcyjny, ale tutaj serdecznie zapraszamy. Zresztą bywalców Legnicy na wcześniejszy koncert z udziałem Helldivers, to pewnie w jakiś sposób nie trzeba specjalnie namawiać, dlatego że już myślę, że sobie patrząc po widowni na ich wcześniejszych koncertach, na reakcji wyrobili sobie swoją, czy zgromadzili swoją wierną grupę fanów. Po nich wystąpi kolejny zespół, czyli właśnie tak jak wspominałem o tym takim klasycznym układzie koncertu, czyli najpierw zespół jako gospodarz, współgospodarz zespół z Legnicy, następnie wystąpi grupa z naszego regionu szeroko rozumianego z Dolnego Śląska, zespół Kreatura, który ma siedzibę w Michałowie, a po wielu, wielu próbach, myślę, że po ostatnich miesiącach patrząc na ich skład, w jaki sposób się ustabilizowała sytuacja, dlatego że no tak jak w przypadku wielu zespołów, nowych projektów bardzo często jest, że następują perturbacje personalne, które w jakiś sposób wpływają na działalność, na płynność w działalności zespołu. W tym przypadku skład się ustabilizował, być może kosztem tego, że nie jest to zespół, tak jak powiedziałem na początku, z Michałowa, a w Michałowie mają swoją siedzibę, z Michałowa pochodzi jeden z muzyków, można powiedzieć, że lider kapeli, tam też odbywają próby, ale pozostali muzycy pochodzą z różnych miejscowości na terenie Dolnego Śląska, jak z Leśnej, z Chocianowa, Nowa i Schojnowa, więc praktycznie chyba, jeżeli bym się nie pomylił, to chyba każdy z muzyków pochodzi z innego miasta. Zakładam, że pewnie są to komplikacje z dojazdami już na same próby, ale w dzisiejszych czasach mobilność o wiele, wiele poprawiła się. Tu nie ma co wspominać nawet i zaczynać tematu z przeszłości, lata 80. czy nawet 90., gdzie jednak mało kto miał swój prywatny środek transportu i wszystko opierało się na publicznym transporcie, chociaż no, nie da się ukryć, że w tamtych latach 80., 90. czy wcześniejszych, no ten transport publiczny był na pewno lepiej rozwinięty, no ale to też jakby sytuacja. No już kończąc tutaj ten wątek, czyli mamy dwa zespoły, Helldivers, Kreatura, a zwieńczeniem tego wieczoru będzie zaproszony zespół z Pomorza, ze Szczecina, grupa pod nazwą WPC, West Pomeranian Crew. Myślę, że nawet i na scenie hardkorowej to nie jest w tej chwili na pierwszy rzut, może to nie jest rozpoznawalna nazwa, ale muzycy sami przyznają, że to jest nowy projekt, zagrali dosłownie kilkanaście koncertów do tej pory, ale jest to nowy projekt tworzony już przez muzyków doświadczonych, którzy wcześniej grali w innych zespołach ze Szczecina czy okolic. Szykują się, czy właściwie mają materiał na pierwszą płytę, dojrzały hardcore, właśnie, bo dużo tutaj było tak, może mówiłem o sprawach takich ogólnych, może mniej o muzycznych, chociaż czasami jednak lepiej jest zamiast opisywać muzykę, puścić muzykę, ale w związku z tym, a zamiast puścić muzykę, czy to w radiu, czy z materiałów dostępnych w internecie, i tak zawsze najlepiej jest posłuchać tej muzyki na żywo, dlatego że są to zespoły, które nie korzystają, tak jak to teraz zaczyna coraz bardziej wchodzić w niektóre przypadki, ze sztucznej inteligencji. Są to zespoły, które grają na żywo, po to odbywają regularne próby, żeby pokazać swoje osiągnięcia, swój obecny stan techniczny, kompozytorski i sprawności na scenie, żeby pokazać to na żywo, gdzie wchodzą na, załóżmy, na 40 minut, To jest prawda czasu, prawda ekranu, albo zespół się obroni na scenie, albo polegnie. Zakładam, że wszystkie zespoły 17 października w klubie Spiżarnia pokazują się, zaprezentują się jak z najlepszej strony. I tak jak wspomniałem, tu nie da się ukryć, że to jest taki klasyczny koncert z mocnym graniem, czyli WPC, kreatura, klimaty hardkorowe, legnicka formacja, tutaj zdecydowanie metalowe klimaty, death metalowa, thrash metalowa propozycja na ten wieczór. I to jest pierwszy koncert, jaki my jako Legnickie Centrum Kultury w formie klubowej organizujemy po wakacjach w klubie Spiżarnia. A przy okazji, jeżeli mogę zapowiedzieć, kolejny koncert, który odbędzie się również w październiku, 30 października w piątek, to będzie na dwa dni przed świętem wszystkich świętych. Proponujemy zaduszki, na których wystąpią dwie formacje i dlatego zacząłem, że to będzie szczególny koncert, nie tylko, że będziemy wspominać zmarłych muzyków, tutaj niestety każdego roku kolejne osoby ze środowiska muzycznego przechodzą na tamtą stronę. W tym roku wśród zmarłych muzyków legnickich ciężko wyszczególniać, ale na pewno ten i tu jakby troszeczkę koncert sam narzuca, żeby w pierwszej kolejności wspomnieć o Stefanie Melcerze, współzałożycielu zespołu Urząd Celny, i z tej okazji muzycy, którzy tworzyli tą formację, postanowili reaktywować się. Są teraz na etapie, bo wiadomo, ten zespół nie grał od 40 lat. Ostatni koncert zespołu Urzędu Celnego odbył się w 1986 roku. Formacja powstała prawie 10 lat wcześniej, w 1978 roku. Po tych blisko 40 latach, czyli właśnie równo po 40 latach, reaktywują się, żeby zagrać koncert z numerami Urzędu Celnego, ale nie tylko. O tym jeszcze bardziej szerzej opowiemy w październiku. I również na tym koncercie wystąpi zespół cały czas działający, ale również z doświadczonymi muzykami, którzy występują na legnickiej scenie od lat 80. Będzie to formacja z Dzielni Chłopcy. Do tego koncertu na pewno jeszcze z informacjami powrócimy, żeby szerzej opowiedzieć o tej imprezie, dlatego nie tylko wspominając zmarłych muzyków, komu będzie on poświęcony w szczególnym względzie, ze względu na występ, tak jak wspomniałem, zespołu Urząd Celny, ale tak samo inne dodatkowe informacje o tym.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
11: Tak jest, Paweł Jurczyk zaprasza na koncerty, a teraz Piotr Nadybski z kolegiem Witolda na Uczelni Państwowej. Zaczął się nowy rok akademicki, to my troszeczkę o samej uczelni powiemy, bo Piotr Nadybski mówił nam, kiedy zachęcaliśmy do rekrutacji, ale teraz też warto powiedzieć może tym, którzy dołączyli, może tym, którzy chcą dołączyć za rok, a może tym, którzy o istnieniu naszej uczelni w Legnicy jeszcze nie wiedzą, bo domyślam się, że mogą być tacy. Zapraszam na tę rozmowę.
13: Kolegium Wydzielona Uczelnia Państwowa, wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Wydzielona w Legnicy, jest uczelnią o profilu zawodowym. Czym ona różni się od takich uczelni typowo akademickich? Otóż my tutaj w naszym procesie kształcenia szczególną wagę przywiązujemy do umiejętności praktycznych, czyli nasz absolwent w momencie, kiedy opuszcza mury uczelni z dyplomem, jest świetnie przygotowany do tego, żeby podejmować bezpośrednio zatrudnienie. Czyli oprócz takiej wiedzy typowo właśnie akademickiej, można powiedzieć podręcznikowej, bardzo duża część programów kształcenia, które są realizowane, zawiera elementy praktyczne oraz dużą liczbę godzin praktyk, bo w tej chwili jest aż na studiach pierwszego stopnia 960 godzin. To wszystko powoduje, że oprócz właśnie wiedzy takiej typowo teoretycznej, absolwent w momencie, kiedy opuszcza mury uczelni, jest przygotowany do tego, żeby konkretne zadania realizować w zakładach pracy. Z tymi pracodawcami spotyka się już bardzo często w trakcie realizacji studiów. Co więcej, i to też jest duży argument uczelni takiego typu jak nasza, to fakt, że bardzo duża część naszej kadry, oprócz tego, że ma już wieloletnie doświadczenie akademickie, to wykładowcy, ćwiczeniowcy, którzy od lat realizują zajęcia dydaktyczne w sali, to pracują również, można krótko powiedzieć, w przemyśle, tak? Czy pracują w gospodarce, w urzędach, sądach. I tą wiedzę, którą na co dzień wykorzystują w swoim miejscu pracy, to swoje doświadczenie, przekazują również studentom. Także największym takim silnym, dużym atutem uczelni jest to, że tutaj to skupienie, czy jego ciężar w bardzo dużej mierze bazuje właśnie na doświadczeniu i umiejętnościach praktycznych.
11: No to ja tu poznałem już mnóstwo takich osób, które opowiadały mi właśnie od strony praktycznej o różnych zagadnieniach, które są przekazywane studentom. To ja może zapytam najpierw, zanim powiemy o tym, o jakie konkretnie kierunki chodzi, to też w jakich trybach można u was studiować, bo z tego co wiem i z tego co już rozmawialiśmy wiele razy, staracie się ułatwić tym, którzy już pracują, którzy mają nieco mniej czasu do tę naukę, żeby ona dostosowała się do ich trybu życia.
13: To, co też jest charakterystyczne dla naszej uczelni, to oprócz tego, że tak powiedzmy w sposób klasyczny absolwenci szkół średnich po maturze przychodzą i rozpoczynają swoje pierwsze studia, to też mamy znaczną grupę studentów, którzy wracają na uczelnię po kilku, czasami nawet większej liczbie lat już z pewnym doświadczeniem zawodowym po to, żeby te swoje kompetencje podnieść, czy czasami jakby przebranżowić się, poszukiwać pracy, czy rozpocząć pracę również w innym obszarze, a także ci najmłodsi studenci, czyli bezpośrednio po maturze, również bardzo szybko w dużej liczbie przypadków podejmują zatrudnienie. I teraz, żeby to było możliwe, to faktycznie uczelnia musi podchodzić elastycznie i w taki sposób otwarty do potrzeb studentów. I jeżeli pan redaktor pyta o te tryby czy formy, w których realizujemy studia, no to po pierwsze klasyczna postać studiów stacjonarnych, gdzie większość zajęć odbywa się w tygodniu od poniedziałku do piątku. To jest pewnym uwzględnieniem, że część zajęć, w zależności oczywiście od kierunku, jakby możliwości, tak, z troską o jakość kształcenia, odbywa się w formule online. To w głównej mierze te zajęcia wykładowe, tak? Wykłady, które najłatwiej, jakby z najprostszym sposobem zapewnienia tej jakości kształcenia można realizować.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
11: Do rozmowy z Piotrem Nadybskim, o kolegium Witolona Uczelni Państwowej, jeszcze dzisiaj wrócimy w programie, ale teraz Jerzy Starzyński. Rozmawiałem z nim przy okazji dużej imprezy, dużego koncertu i postanowiłem popytać o folklor w Legnicy. No i ten właśnie fragment rozmowy o folklorze wysłuchacie, jeśli oczywiście zechcecie teraz, no bo okazuje się, i to już okazało się od wielu lat, że folklor w Legnicy cieszy się ogromną popularnością. O folklorze właśnie. Myśmy mieli okazję parę lat temu już rozmawiać o popularności folkloru tutaj w Legnicy i w ogóle w Zagłębiu i w ogóle na Dolnym Śląsku, i pan mówił, że to zainteresowanie jest duże, co zresztą widać w popularności fanpage'u folkloru legnickiego. Czy nic się w tej kwestii nie zmieniło? A może zmieniło się na lepsze, może jeszcze większe jest to zainteresowanie. Można by tak domniemywać po tym fakcie, że to będzie nie tylko muzyka, ale będą też te warsztaty, poczęstunek, czyli to się robi takie folk miasteczko.
14: No takie jest założenie, taka jest idea. Staramy się pokazać Zagłębie Miedziowe z innej strony, bo jeżeli gdzieś spotykam się z moimi kolegami właśnie w dziedzinie kultury tradycyjnej, kultury ludowej w Polsce, no to panuje takie przekonanie stereotypowe, że właściwie to na zachodzie Polski nic ciekawego nie ma, a już szczególnie w tak zurbanizowanych regionach jak Zagłębie Miedziowe, jak Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy. Okazuje się, że nic bardziej błędnego. Ja kilkanaście lat temu opracowałem taki autorski program właśnie Kto siedzi na miedzi. Na tamten program, oprócz właśnie tego festiwalu, składały się także badania terenowe, które uwieńczone były przygotowaniem leksykonu, książki informatora o społecznościach zamieszkujących na Dolnym Śląsku, a szczególnie właśnie tutaj w naszym Legnicko-Głogowskim Zagłębiu Miedziowym. I okazało się, że naprawdę mamy bardzo dużą mozaikę kulturową, stąd w ogóle nawet sama nazwa, bo tutaj chcę wyjaśnić właśnie genezę nazwy. Kto siedzi na miedzi? Na miedzy. Czyli z jednej strony chcieliśmy jakby terytorialnie określić obszar, który obejmuje, na którym dzieje się projekt, który projekt obejmuje, czyli ten teren, na którym występują złoża miedzi, albo pod którym występują złoża miedzi, ale z drugiej strony chcieliśmy wzajemnie ukazać sobie, przybliżyć sąsiadów z zamiedzy, którzy mieszkają obok siebie, a zupełnie siebie nie znają. W wyniku różnych czynników, czy to historycznych, czy społecznych, i myślę, że to nam się udaje. Właśnie jeśli mówimy tutaj o wymiarach festiwalu, Legnickiego Festiwalu Kultur, Kto siedzi na miedzi, to oprócz tego artystycznego należy zwrócić uwagę na bardzo dużą rolę, znaczenie tego projektu w wymiarze społecznym, ponieważ daje on możliwość poznania się nawzajem, ale także mieszkańcom Legnicy, a więc jednego z największych ośrodków tutaj miejskich, ludności, która przybyła tutaj na tereny Dolnego Śląska, na tereny właśnie powiatu legnickiego, lubińskiego, polkowickiego czy głogowskiego, przyzwotoryńskiego po II wojnie światowej, a mamy tutaj naprawdę bardzo dużą mozaikę narodowościowo, wyznaniowo, etniczną, bo oprócz Polaków, którzy też nie byli jednorodną masą, bo przyjechali do nas Polacy z Kresów Wschodnich i oni sami się w sobie różnili, bo przybyli inaczej, inną kulturę przywieźli Polacy z Ukrainy, inną z terenów Wileńszczyzny, ale Polacy przybywali także z innych części Europy, o czym często zapominamy. Na przykład w okolicach Bolesławca, czy w gminie Gromadka osiedlili się Polacy, reemigranci z Bośni, z okolic Banialuki czy Prijawora. Z kolei w gminie Gaworzyce, w miejscowości Koźlice, zostali osiedleni po II wojnie światowej Polacy, którzy tutaj do Polski wrócili z Bukowiny rumuńskiej albo ukraińskiej, bo mieszkali po obydwu stronach Bukowiny. To dawni emigranci z Galicji, którzy właśnie emigrowali z Galicji w ramach monarchii austro-węgierskiej, bądź na Bałkany, bądź właśnie do Rumunii pod koniec XIX, na początku XX wieku, a po II wojnie światowej wracali do Polski. To znaczy trudno powiedzieć, że wracali, bo gdyby wracali na swoje miejsce, powinni powrócić w Karpaty, ale przyjeżdżali tutaj na tak zwane ziemie odzyskane i zasiedlali grupowo wioski, czy nawet całe gminy w naszym regionie. A oprócz tych grup polskich, które wymieniłem, to oczywiście także mniejszości narodowe i etniczne. W Legnicy mamy ukraińskie liceum ogólnokształcące, najstarsze w Polsce, które będzie na naszym przeglądzie reprezentować zespół taneczny Kryształ. Będzie to stoisko z rzemiosłem, z tradycyjnym ukraińskim, szczególnie właśnie polecam tutaj obejrzenie pięknych, wyszywanych ręczników, czy też koszul. Będą te stoiska łemkowskie, będą zespoły łemkowskie, no Kyczerę myślę wszyscy znają i Kyczerkę, natomiast przyjdzie zespół Rostoka, czyli taki zespół wiejski z gminy Rudna, który reprezentuje właśnie kulturę łemkowską w takiej tradycyjnej formie. No i oczywiście na terenie naszego regionu, oprócz Ukraińców, Łemków, mamy też przedstawicieli społeczności niemieckiej, społeczności żydowskiej, o czym przekonuje chociażby nasz legnicki cmentarz żydowski, czy też Romów. I myślę, że warto właśnie zwrócić uwagę, że festiwal, Legnicki Festiwal Kultu, Kto Siedzi na Miedzi, to nie tylko zjawisko artystyczne, to nie tylko wydarzenie artystyczne, ale także bardzo ważne wydarzenie społeczne, które integruje, z jednej strony pozwala na zachowanie tradycji, tożsamości, na prezentację tożsamości poszczególnych grup etnicznych, narodowościowych, ale z drugiej strony integruje te społeczności, bo stwarza im platformę, płaszczyznę do wspólnych spotkań, prezentacji i wzajemnego poznania się.
11: Tak, Jerzy Starzyński o folklorze, a my wracamy do rozmowy z Piotrem Nadybskim. Mówimy o Kolegium Witolona Uczelni Państwowej, o tym, jaka ta uczelnia jest.
13: Ale oprócz takiego klasycznego trybu stacjonarnego mamy taki swój autorski tryb, czy w zasadzie formę organizacji studiów, która z dużym powodzeniem jest u nas stosowana już od wielu lat i cieszy się dużym zainteresowaniem, to forma, którą my nazywamy Ucz się i pracuj. Polega to na tym, że są to, jeżeli chodzi o program kształcenia, o liczbę godzin realizowanych, są to klasyczne studia stacjonarne, przy czym my te zajęcia organizujemy w taki sposób, żeby ułatwić właśnie podjęcie czy kontynuację w pełnym wymiarze nawet czasu pracy tą aktywność zawodową. I polega to na tym, że te właśnie zajęcia, które mogą być realizowane w formule online, czyli przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, wykłady, odbywają się w tygodniu po południu, czyli w tym czasie, kiedy jakby co do zasady większość aktywnie zawodowych osób dysponuje czasem wolnym, tak? Natomiast te zajęcia, które wymagają bezpośredniego kontaktu z prowadzącym, z grupą, czyli koleżankami, kolegami, one są realizowane w wybrane weekendy. Także to pozwala w taki sposób właśnie w miarę wygodny, oczywiście to zawsze wiąże się z dużym nakładem zaangażowania ze strony studenta, jednak przychodzi tutaj zdobyć wiedzę, czegoś się nauczyć, więc to zawsze będzie się z tym wiązało, natomiast co do zasady umożliwia to, tak jak wspomniałem wcześniej, kontynuować czy podejmować zatrudnienie. No i ostatnim takim trybem, tak, czy ostatnią formą jest, czy są studia niestacjonarne. W naszej uczelni one przez ostatnie kilka lat były może trochę mniej popularne, natomiast dostajemy szereg jakby tutaj postulatów, czy odbieramy szereg zapytań od kandydatów na studia, czy już aktualnych studentów o powrót do takiej formuły. I chcąc odpowiedzieć na to zapotrzebowanie w tym roku, w bieżącej rekrutacji, która za chwilę się rozpocznie, przygotowaliśmy szerszą ofertę studiów niestacjonarnych. One różnią się od tych stacjonarnych przede wszystkim tym, że tutaj zgodnie z, jakby z ustawą, która reguluje powiedzmy te parametry studiów, one cechują się mniejszą liczbą godzin, co dalej pozwala właśnie być bardziej aktywnym zawodowo, czy po prostu pozostawia więcej tej przestrzeni czasowej studentom.
15: Ale wykładowcy są ci sami, ci praktycy, o których mówiliśmy.
13: Tak, dokładnie. To jest ta sama kadra. Programy studiów, co do zasady, zgodnie zresztą jakby z wymogami, są takie same, tylko w przypadku studiów niestacjonarnych, no jednak trochę większy ciężar spoczywa na tej pracy własnej studenta, tak? Ta liczba godzin realizowanych w uczelni jest do 40% mniej, więc teoretycznie mamy mniej czasu, ale oczywiście, tak jak już też wspomniałem, no trochę więcej zaangażowania wymaga to wtedy takiego osobistego ze strony studenta.
15: Dobrze, to może teraz powiedzmy, jakie wydziały, jakie kierunki, czego można się uczyć w Kolegium Witolona?
13: W uczelni funkcjonują w tej chwili trzy wydziały i kierunki, które te wydziały realizują, pokrywają tak naprawdę większość, żeby nie zaryzykować stwierdzenia, że wszystkie takie najbardziej istotne obszary życia społecznego, ekonomicznego. Otóż w strukturach uczelni jest Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych. Tutaj realizowane są takie kierunki jak chociażby prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, czy cieszące się ogromną popularnością nie tylko na naszej uczelni, ale tak naprawdę w całym kraju w ostatnich latach kierunek psychologia. Dalej mamy Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych i to, jak już sama nazwa kierunków wskazuje, są to kierunki z obszaru takiego typowo inżynierskiego, jak chociażby zarządzanie inżynieria produkcji czy informatyka, a także kierunki z obszaru ekonomicznego, chociażby rachunkowość, podatki i finanse. Ostatni z wydziałów jest Wydział Nauk o Zdrowiu i tutaj przygotowywane są kadry, które później znajdują zatrudnienie w szeroko rozumianej służbie zdrowia. Najważniejsze kierunki, które można tutaj wymienić, to chociażby pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, czy chociażby dietetyka.
15: No i to też dzięki temu, że tych praktyk jest tak dużo, odbywa się w ten sposób, że trochę też pośredniczycie między pracodawcami a studentami, bo oni mogą sobie przez te praktyki znaleźć osoby, które będą u nich pracować.
13: Tak, zdecydowanie. Bardzo ściśle współpracujemy z olbrzymią liczbą podmiotów i to zarówno równo publicznych, jak i prywatnych, które są usytuowane w naszym regionie. Ta współpraca po tylu latach już takiego wspólnego funkcjonowania jest ścisła. I tutaj i z jednej strony, ze strony pracodawców, dostajemy czasami wprost zapytanie, bo potrzebują, tak, rozbudowywać swoje kadry o studentów czy absolwentów z pewnym profilem, a i w drugą stronę, jeżeli tylko nasi studenci jakby tutaj odnajdują zainteresowanie, czy to konkretną branżą, czy konkretnymi podmiotami, w których chcieliby się rozwijać, a w przyszłości podjąć zatrudnienie, to naprawdę dysponujemy bardzo szerokim wachlarzem takich firm, z którymi współpracujemy. I to, co jest dla mnie osobiście, jako dla nauczyciela, jako osoby współodpowiedzialnej za kierowanie uczelnią, bardzo miłe i satysfakcjonujące, to, że naprawdę duża liczba studentów, którzy trafiają chociażby na praktyki do zakładów pracy, bardzo często, wykazując się już na etapie studiów i kompetencjami, i taką jakby właściwymi cechami osobowości, po prostu w tych firmach zostają, kontynuując swoje zatrudnienie.
15: Dla tych młodszych może powiedzmy, którzy zdecydowaliby się na studia stacjonarne, którzy mieliby czas w tygodniu, trzeba jeszcze dodać, że toczy się tutaj też życie akademickie.
13: Tak, jesteśmy dużą uczelnią. To jest, no w zależności oczywiście od okresu w ciągu roku, ilu absolwentów wypuszczamy na rynek pracy. W tym roku akademickim to było blisko 4000 studentów, w związku z tym to jest duża społeczność i w zasadzie mogę powiedzieć, że nie ma tygodnia, a dosłownie czasami w niektórych tygodniach dnia, żeby coś tutaj dodatkowego się nie działo. Za nami świeżo juwenalia, czyli taki klasyczny moment w skali roku, kiedy studenci się integrują, bawią się, ale też regularnie odbywają się różnego rodzaju koncerty, imprezy sportowe, wykłady tematyczne, gdzie poza jakby właśnie tą wiedzą taką typowo przewidzianą studiami, studenci też mogą poszerzać swoje horyzonty, funkcjonują też koła studenckie, większość kierunków posiada taką, że tak powiem, komórkę studencką, gdzie studenci mogą swoje pasje czy swoje jakieś szczególne zainteresowania rozwijać. Także naprawdę uczelnia i w miarę swoich możliwości i też jakby wykorzystując zaangażowanie studentów, naprawdę dla można powiedzieć tak trochę kolokwialnie, że dla każdego coś miłego powinno się w murach naszej uczelni znaleźć.
15: Powiedział pan na początku, że w zasadzie jeśli chodzi o zapotrzebowanie rynku pracy, to pokrywacie większość albo i wszystkie zawody, w których można by się spełniać, no ale też i pracujecie nad nowymi, no chociażby dzisiaj, z tego co wiem, to będę rozmawiał o ratownictwie medycznym i kosmetologii.
13: Tak, są to dwa kierunki, które może nie zupełnie są całkowicie nowe w uczelni. Ratownictwo medyczne od dobrych lat funkcjonuje w uczelni na poziomie pierwszego stopnia studiów licencjackich, ponieważ było duże zainteresowanie studiami drugiego stopnia, czyli tymi, które pozwalają tak, kontynuować. Uruchamiamy w tym roku akademickim po raz pierwszy nabór na studia drugiego stopnia na kierunek ratownictwo medyczne i tutaj właśnie w odpowiedzi na potrzeby osób, które po ukończeniu pierwszego stopnia już pracują aktywnie w tym zawodzie, będą to studia w formule niestacjonarnej. I podobnie drugi kierunek, który nie jest kierunkiem nowym, bo już w tej chwili odbędzie to trzecia rekrutacja, kierunek kosmetologia, na niego też zapraszamy w tym roku w formie niestacjonarnej.
15: Piotr Nadybski, a teraz zgodnie z obietnicą przeniesiemy się do Wrocławia w bardzo ważne dla rozrywki i kultury dolnośląskiej miejsce.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
15: A to ważne dla Dolnego Śląska miejsce, jeśli chodzi o rozrywkę i kulturę, przede wszystkim kulturę, to Teatr Polski, który jest teraz remontowany. I Małgorzata Waszkiewicz, moja redakcyjna koleżanka, zabiera Was na wycieczkę.

0: po remoncie, co się zmieni i kiedy pierwsi widzowie będą mogli już usiąść w nowych fotelach i oglądać sztukę. To zapraszam, ubierzcie kaski.
1: Uwaga teraz tu. Cześć panie Jakubie, ma pan jeszcze jakieś kaski?
0: To jest foyer właściwie, teraz, tak? Dobrze poznaję?
1: Jesteśmy, uwaga.
0: No dobra, po prawej szatnie.
1: Tu mamy szatnie, teraz to mamy foyer i teraz wchodzimy na pierwszy balkon. Trochę zapylenia, bo szlifowane tynki są. W tej chwili jesteśmy na etapie kończenia tych robót brudnych. Kazimierz Budzanowski, zastępca dyrektora do spraw inwestycyjnych Teatru Polskiego. Żeby od miesiąca, gdzieś połowy października, rozpocząć już te prace takie wykończeniowe związane z układaniem parkietu, z montażem wykładzin, z montażem foteli, układaniem wykładzin, czyli jakby cały ten proces już wykończeniowy chcemy zakończyć do końca tego roku, a już i rozpocząć te kwestie odbiorowe, to co mówiłem, rozruchowe z urządzeniami, które w tej chwili są też montowane i przygotowywane do rozruchu.
0: Co tu jest robione?
1: Praktycznie wszystko to, co było w tej części teatru, łącznie z plafonem, poprzez część piwniczną, jest w 100% modernizowane.
0: Czy w ramach przebudowy będą jakieś zmiany w tym, jak ten teatr będzie wyglądał?
1: Zmiany są przede wszystkim tak konstrukcyjne, bo zmienia się układ widowni, przewyżka widowni jest zupełnie inna, ilość foteli też się zwiększa, bo będziemy mieli 742 miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o wygląd, całkowicie zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, czyli wiśnia, czerń, szarość, która wydaje mi się dla oka jest dużo korzystniejsza, a po drugie wracamy do tego tradycyjnego jakby wystroju teatru, który był wcześniej przed pożarem, czyli przed 94 rokiem.
0: To jest żyrandol?
1: Tak, to jest to, co będzie widział.
0: To jak to opisać?
1: Żerandol zupełnie będzie inny. Cała ta część konstrukcji, która była wcześniej, wisiała nad widownią, jej już nie ma. Zupełnie mamy inny plafon i wróciliśmy do tego stylu tradycyjnego, jaki teatr miał wcześniej. Natomiast żerandol będzie inny, trudno go w tej chwili opisać, natomiast nie będą to kryształy, o tak bym to określił. To jest taka siatka metalowa, coś takiego dla zobrazowania, coś jak kolczuga dawnych rycerzy. I ona jest po prostu odpowiednio ukształtowana.
0: Patrzyliście na stare zdjęcia, wzorowaliście się?
1: Tak, takim zamysłem było, żebyśmy w ogóle zrealizowali ten teatr, żeby był inny, nie tylko i wyłącznie jakby takie pacykowanie, ale przebudowa totalna teatru.
0: A scena i wszystko to, co się dzieje za sceną, jak to będzie?
1: Tylko i wyłącznie kurtyna jako kurtyna będzie wymieniona, bo ta kurtyna będzie wymieniona na inną kurtynę przeciwpożarową. To, co jest za kurtyną, zostaje już w tym układzie, jaki był wcześniej.
0: Pod scenie?
1: Pod scenie mamy dodatkowo zapadnię, której nie było w tym teatrze, a będzie zapadnia też. I już jest w tej chwili częściowo zmontowana, ponieważ urządzenia do zapadni już są zamontowane i przygotowane do rozruchu.
0: Taka zapadnia da reżyserom i aktorom dużo większe możliwości.
1: Jest to wydłużenie po prostu sceny, oczywiście kosztem zmniejszenia wtedy widowni, ponieważ wyjazd czy wykorzystanie zapadni spowoduje, że dwa pierwsze rzędy trzeba będzie po prostu zlikwidować, ale takie rzeczy reżyserzy lubią i mam nadzieję, że to się przyda i stąd była taka potrzeba, żeby to zrealizować. Panie Rafale, chodź pan. Część inwestycji, którą teraz realizujemy, to nie jest tylko przebudowa widowni i foyer, ale też całego systemu przeciwpożarowego, który dotyczy całego budynku, czyli części też administracyjnej, czyli system DSO, SSP też jest realizowany w tej części.
0: To w przypadku tego teatru nie jest bez znaczenia.
1: To wiem, do czego panie redaktor jakby zmierza, mnie prowokując tę rozmowę. Tak, to się zgadza. Mieliśmy dwa incydenty związane

0: z pożarem, jeden ten w 94 duży, a później po 3 chyba latach taki mniejszy, ale tak, ten system, który w tej chwili mamy i uzgodniony z Komendą Wojewódzką Straży Pożarnej, daje takie pełne zabezpieczenie tego teatru, bo to nie jest tylko kwestia samej substancji, czyli budynku, ale kwestia zabezpieczenia ludzi, widza, który tutaj będzie uczestniczył w naszych przedsięwzięciach. Także idziemy dalej. O, przepraszam.
1: Jak to wygląda z terminami? Kiedy koniec remontu? Kiedy pierwsi widzowie będą mogli usiąść?
0: Tak, słyszałem, dobrze by było, żeby Dzień Teatru był, czyli 27 marzec, żeby się udało. Myśmy w ogóle przewidzieli realizację tej inwestycji do końca 2026. Tak mamy podpisaną umowę unijną. Natomiast sam rozruch i procedury odbiorowe przewidzieliśmy na pierwszy kwartał 2027. Mam nadzieję, że nam się to uda. To jest trudna inwestycja, zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bo to jest cała wymiana instalacji, nie tylko oświetleniowej, ale też i w zakresie przeciwpożarowym i zabezpieczenia tego teatru.
1: Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego zapewnia, że terminy zostaną dotrzymane i Międzynarodowy Dzień Teatru na Dolnym Śląsku będzie świętowany na deskach Wrocławskiego Teatru Polskiego.
2: W przyszłym roku otworzymy tutaj scenę przy Gabrieli Zapolskiej, która kilka ostatnich lat spędziła w ogromnym remoncie. Przypomnę, ponad 100 milionów złotych zaangażowane przez samorząd województwa właśnie po to, aby bardzo kompleksowo zmodernizować to miejsce. To jest też wyzwanie, bo taką liczbę miejsc na widowni naprawdę trzeba będzie zapełnić.
1: Mimo remontu teatr cały czas gra, a dyrektor Michał Zadara zaprasza na najbliższe spektakle.
3: Mąż i żona to jest dramat Aleksandra Fredry, to jest pisarz, który jest kojarzony z takimi farsokomediami. Wydaje mi się, że jest to pisarz nieodkryty w Polsce, że jest to pisarz, który stworzył niesamowicie psychologiczne portrety ludzi, którzy są w rozpaczy i przy okazji bardzo śmieszni. Więc będzie to komedia o seksualności, o seksie, o zdradzie małżeńskiej, ale o kryzysie, myślę, że wiary w ogóle w życie, w możliwości szczęścia. Więc jest to rodzaj, my to nazywamy komedią romantyczną i mamy nadzieję, że tak będzie wyglądało, ale jest to rodzaj takiej tragifarsy o tym, jak zrozpaczeni ludzie starają jakoś poradzić sobie z rzeczywistością.
1: Jaki to będzie sezon? Co planujecie?
3: To jest sezon, jak my to mówimy w teatrze, wielki repertuar. Wielki repertuar to jest ten repertuar tych wielkich jakby dramatów, komedie oraz tragedie, które ludzie oglądają od setek lat w niektórych przypadkach, albo od 20 lat, albo od 30, ale kojarzą się z wielkimi dramatami, czyli na przykład Śmierć Kmivojażera jest sztuką z lat 50. Opowiadających o tym, jak człowiek za bardzo chciał zaufać, że kapitalizm, czy za bardzo chciał zaufać, że jego kariera mu da satysfakcję życiową i potem widzi, że dla tej kariery poświęcił wszystko, a kariera nic nie dała w zamian. To jest wielki dramat. Potem jest na przykład Tartuffe, to jest komedia o tym, jak człowiek bardzo chce być bogobojny i daje się oszukać pewnemu fałszywemu księdzu, który tak naprawdę chciał jego wykorzystać tylko dla pieniędzy i żeby sypiać z jego żoną. Mamy Dziady, no to jest wielki dramat o tym, w jaki sposób się komunikujemy z naszymi zmarłymi. Więc jest to sezon wielkiego dramatu. Myślę, że bardzo jest mało teatrów w Polsce, które są w stanie nie dość, że zagrać te wszystkie wielkie dramaty, ale jeszcze przekonać widzów, że będzie to zabawny, przyjemny i rozrywkowy wieczór tak naprawdę w teatrze.
1: Mimo, że mamy do czynienia z tak zwanym nowym otwarciem w Teatrze Polskim, to nie przekreśla pan takich tytułów, które właściwie no, są z Wrocławiem kojarzone i z Teatrem Polskim od zawsze. Mówię o Mayday, mówię o Oknie na Parlament. Dlaczego się pan zdecydował utrzymać te tytuły?
3: Tożsamościowo. Ten teatr jest bardzo związany z tymi farsami, które są grane naprawdę od lat. Mayday, już reżyser nie żyje. Tam już było tyle różnych obsad i mimo to ludzie po prostu uwielbiają. W ostatnim sezonie spektakl przeszedł jeden remont, czyli jak jakby popatrzyliśmy się na tłumaczenie, zauważyliśmy, że były tam pewne sformułowania, które są sprzed 20 lat, są tak naprawdę homofobiczne, że ten spektakl w tym kształcie takim jednak jeszcze inscenizacyjnym też jeszcze odpowiadał pewnej wrażliwości sprzed 20 lat, kiedy się wydawało śmieszne, że ktoś może być homoseksualny, więc przejrzeliśmy się jeszcze raz temu, powiedzieliśmy, czy da się zrobić Mayday, który nie jest homofobiczny, bo tam przypominam widzom, że jest cała intryga wokół tego, że główny bohater udaje geja. I to może być zabawna sytuacja, może to być też obelżywa sytuacja, więc my zrobiliśmy tak, żeby spektakl już nie był obelżywy, co się okazało, że spektakl jest o wiele śmieszniejszy, widzowie jeszcze lepiej na to reagują, no gdyż lepiej jest się śmiać, nie poniżając drugiego człowieka, tylko że śmiać się naprawdę z dobrych żartów sytuacyjnych, więc to zrobiliśmy, więc się bardzo cieszymy, no to jest w ogóle jakiś model w ogóle myślenia klasycznego, czyli że pewne tytuły są z nami od zawsze. Edyp jest z nami od 2500 lat i teraz siedząc nad Edypem ostatnio, bo tłumaczymy go od nowa na tą inscenizację, właśnie zauważyłem tam bardzo śmieszne rzeczy, że na przykład jest zaraza w państwie i przychodzą do Edypa i mówią: Edyp, zrób coś, bo jest zaraza w państwie. I on powinien teraz powołać lekarzy, kopać studnie i tak dalej. I on mówi: luz, już szwagra wysłałem do księdza i na pewno wszystko zrobi dobrze. I to jest bardzo śmieszne, że Edyp, jego pierwszy pomysł jest to, że szwagra wysłał do księdza, żeby naprawił sytuację epidemiologiczną w państwie.
1: Na razie jesteście w takim tymczasowej organizacji. Główną sceną jest scena na Świebockim, na głównej scenie przy ulicy Zapolskiej. Cały czas trwa remont. Jakie tu macie plany?
3: Scena na Świebockim, wytłumaczę, jest to scena w byłym dworcu. Bardzo piękna, legendarna scena, gdy teatr spłonął, PKP udostępniło tą salę dla teatru i od tego czasu Teatr Polski tam jest. Na dworcu Świebockim były tam legendarne spektakle, na przykład Jerzego Jareckiego z Mariuszem Bonaszewskim i z Kingą Price w głównych rolach w latach 90. i to były takie odkrycie tego miejsca. To jest miejsce absolutnie legendarne. W tym sezonie dalej mamy tam, gramy z wielkim powodzeniem Drakule, dalej mamy tam znakomite spektakle, więc jest to ostatni sezon, w którym można przyjść na tą scenę. W 27 roku PKP będzie chciało znowu uruchomić ten dworzec, więc w 27 roku już by chciało znowu wejść z robotami remontowymi, więc z wielką wdzięcznością wyprowadzimy się z tego dworca w 27 roku, z wielką wdzięcznością tych legendarnych momentów, tych momentów wzruszeń, które miały miejsce, więc zapraszam wszystkich widzów na skorzystanie z tego Świebockiego i równocześnie otwieramy od nowa naszą dużą scenę, gdzie już przez lata widzowie może pamiętali, że trzeci balkon był zamknięty, nie można było z całej sceny korzystać. Teraz na całe 700 miejsc będzie otwarte. Nasze tanie bilety dla każdego będą dostępne, bo mamy dużo więcej miejsc po prostu, więc teatr nasz stanie się jeszcze bardziej dostępny, zarówno dla osób, które chcą mieć galowy wieczór i w pierwszym rzędzie spędzić w garniturze wieczór, jak i dla tych, którzy wydają 40 zł, siedzą na trzecim balkonie i po prostu przyszli po pracy sobie odpocząć chwilę w teatrze. Zapraszamy wszystkich.
1: No a my do Teatru Polskiego będziemy na pewno wracać, bo jak słyszycie, dzieje się tam bardzo dużo.
4: Tak, to była wycieczka po remontowanym Teatrze Polskim. Małgorzata Waszkiewicz nas prowadziła, nagrywała właściwie tę wycieczkę, a my wracamy do rozmowy z Piotrem Nadybskim, z kolegiem Witolona Uczelni Państwowej. Mówimy o samej uczelni, jaka ona jest, zaczyna się rok akademicki i to chyba warto przypomnieć. Zapraszam, a potem jeszcze jedna rozmowa przed nami w ostatnim kwadransie programu.
5: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: I tak myślę sobie, że warto by było jeszcze powiedzieć, przypomnieć to, o czym mówiliśmy tutaj też z przedstawicielami uczelni, a mianowicie o tym, że uczelnia jest otwarta na studentów z niepełnosprawnościami. Na różne sposoby udogadniacie naukę.
6: Bardzo poważnie, odpowiedzialnie podchodzimy do tego zagadnienia. To też widać w liczbie osób z różnymi szczególnymi potrzebami czy niepełnosprawnościami, które są już, że tak powiem, w szeregach naszych studentów. I tak, realizujemy w tej chwili już kolejny program, który częściowo jest finansowany ze środków zewnętrznych, który ma jakby poziom tej dostępności dla właśnie osób, które tego potrzebują, zwiększać. I te działania obejmują cały szeroki aspekt działań. Niektóre mają taki charakter ogólny, tak jak na przykład dostosowanie infrastruktury, tam gdzie jeszcze pewne rzeczy można było poprawić. Dbamy też chociażby o dostępność cyfrową, tak? Czyli w tej chwili wszystkie platformy cyfrowe od strony internetowej poprzez te narzędzia, które wykorzystywane są do dydaktyki takiej bieżącej. Tutaj też nieustannie dążymy, żeby one były coraz lepiej dostosowane. Już to wygląda w mojej ocenie bardzo dobrze, natomiast te działania kolejne nie ustają. W uczelni funkcjonuje też tak zwany BON, czyli Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jest to komórka dedykowana do tego, żeby wspierać w różnych indywidualnych potrzebach tych studentów, którzy tego potrzebują. No to jest właśnie bardzo istotne i myślę, że to nas wyróżnia, czy pokazuje właśnie tą otwartość uczelni, że oprócz tych działań takich systemowych, które dotyczą wszystkich studentów, to mamy wyspecjalizowany dział, mamy ludzi, którzy mają do tego kompetencje, którzy są w stanie i robią to bardzo chętnie, pomagać w ramach indywidualnych potrzeb studenta. Wygląda to w ten sposób, że jeżeli ktoś ma problem z realizacją swoich studiów, niezależnie od tego, czy to dotyczy jakichś rzeczy logistycznych, czy kłopotów na przykład właśnie z dostępem do materiałów, tak naprawdę żadne potrzeby nie są jakby nam obce. No i zadaniem tej komórki jest jakby dostosowanie, czy to sposobu realizacji programu studiów, czy właśnie tej logistyki dookoła, tak, żeby po prostu umożliwić czy podjęcie, czy kontynuację tych studiów. Także każdy, niezależnie od tego, z jakimi problemami życiowymi, zdrowotnymi się mierzy, bo to jest bardzo istotne, że to nie mówimy tylko i wyłącznie o niepełnosprawności, takim klasycznym pojęciu, ale też różnych innych sytuacjach życiowych, w których nasz student może się znaleźć. Jak wiemy, każdy z nas miewa różnego rodzaju problemy, czasami są to jakieś ograniczenia rodzinne, utrata pracy, przeróżne sytuacje życiowe. W każdej takiej sytuacji my staramy się w miarę możliwości, którymi dysponujemy, temu studentowi pomóc, tak, żeby on nie musiał rezygnować ze studiów, tylko mógł je szczęśliwie dokończyć.
7: Piotr Nadybski, Kolegium Witolona, uczelnia państwowa, czyli nasza tutaj szkoła wyższa, w której można się uczyć różnych praktycznych umiejętności przede wszystkim, bo to uczelnia, która kształci praktyków. A teraz Honorata Rajca i o swoim tekście w Legnickim Almanachu. Almanach Legnicki to wydawnictwo Stowarzyszenia Pamięci Dialog. My w tym wydawnictwie dużo w naszych programach mówimy i teraz Honorata Rajca o swoich tekstach w Almanachu.
8: Mi zlecono zadanie napisania tekstu właśnie o Wincentym Kołodziejskim, bo całkiem niedawno przygotowałam wystawę zdjęć tego człowieka. Była to taka wystawa, która była takim sentymentalnym spacerem po regionie, ponieważ Wincenty tutaj przez wiele, wiele lat to był fotoreporterem, który przemierzał cały region. Był w Legnicy, Polkowicach, Lubinie, Głogowie. W sumie chyba nie było miejscowości, bo on też często odwiedzał małe miasteczka, w których by go nie było i których by nie uwiecznił.
7: Trzeba powiedzieć, zaznaczyć to, że nie ma go już z nami, że zmarł i to też była sposób na upamiętnienie samej postaci.
8: Tak, to był sposób na upamiętnienie samej postaci, swoich kolegów, zresztą swoją, byłam też dziennikarką tego tygodnika i mam ogromny sentyment do dziennikarstwa i do tygodnika i jest to druga osoba, o której napisałam do Almanachu. Pierwszą z nich był pan Włodzimierz Kalski, dziennikarz, który odkrył powojenną Legnicę, który napisał szereg tekstów o Tarninowi i przypomniał historię dawnych mieszkańców Tarnieniowa i tej Legnicy.
7: O Jezu, no to widzisz, to mamy okazję porozmawiać o dwóch tekstach właściwie. To może powiedzmy, to dwie osoby dokumentujące historię Legnicy.
8: Tak, tylko tekst o Karskim okazał się kilka lat wcześniej, więc chyba to, nie wiem, czy to jest temat.
7: No jest, to ciekawe, wszystko co w Almanachu, bo ja próbuję w naszej audycji też ludziom uzmysłowić, czym jest Almanach i czy można go poczytać i że znajdą tam teksty, które niekoniecznie muszą być skierowane do osób, które naukowo zajmują się historią.
8: No moje teksty są, na pewno nie mam żadnych aspiracji naukowych.
7: Popularno-naukowe, tak chyba można powiedzieć.
8: Powiedziała, że ten tekst o Karskim był reportażem no, przypisy były tam naprawdę nieznaczne. I podobnie w przypadku Wincentego. No, ten tekst już jest bardziej taki almanachowy, bardziej spójny i taki z zasadami tekstów naukowych pisany.
7: Czyli taki jak almanach sobie wymaga, to powiedzmy w takim razie, o czym ten tekst opowiada. Czy to jest opowieść o Legnicy widzianej oczyma fotoreportera, o tamtej Legnicy, o tych latach? Jakie to są lata?
8: To Wincenty od lat 80. do... No, przez 30 lat pracował w konkretach, więc to, no, to jest opowieść o tamtych, właściwie to jest opowieść o tym, o twórczości, o fotoreporterstwie Wincentego Kołodziejskiego. Czy to jest opowieść o Legnicy? Niekoniecznie, bo to jest trochę opowieść o regionie, ponieważ nie ograniczyłaby Wincentego tylko do Legnicy. To jest, no, przemierzał, no, jeździł po całym regionie, tak, fotografował wiecznie zmiany ustrojowe, które zachodziły, to akurat był czas tych przemian ustrojowych ważnych. To był czas wyjścia Rosjan z Legnicy, upadku województwa, to był czas powstania specjalnej strefy ekonomicznej, no, takich ważnych dla miasta wydarzeń.
7: I ja... Czy w tym tekście, i w tym tekście widzimy zdjęcie i to jest opowieść właśnie o tych przemianach, tak? Czy o wystawie z tego, co mówiłaś?
8: To jest opowieść o wystawie, która była prezentowana w Muzeum Miedzi. Chodzi o to, żeby gdzieś pozostał ślad po tym, że też taka wystawa była organizowana, ale była ona między innymi dlatego też organizowana, że muzeum w swoich zbiorach ma bogatą dość kolekcję zdjęć pana Wincentego Kołodziejskiego, ponieważ przekazała nam ją żona po zmarłego fotoreportera. No i myślę, że kiedyś będą piękną opowieścią o Legnicy. Zresztą sama ta wystawa była, wydaje mi się, że bardzo sentymentalna dla legniczan, co widać było po reakcjach zwiedzających. Przychodzili, widzieli siebie, widzieli miejsca, które dawniej, no, dzisiaj się zmieniły. Czasami się nie zmieniły, nie wszystko się zmienia, prawda? Ale myślę, że dla tych, którzy zwiedzili, właśnie przede wszystkim miała wartość sentymentalną i myślę, że takie wystawy będzie Muzeum Miedzi organizowało, a takie podarunki, jakie zrobiła nam pani Kołodziejska, są zawsze mile widziane, bo
7: nie. To przecież oczywiście, że tak uwieczniona historia Legnicy. A o tym pierwszym dokumentaliście możemy powiedzieć parę słów i o tamtym tekście. Mówisz, że był to reportaż, to mnie szczególnie interesuje.
8: To był reportaż, który opowiadał o Włodzimierzu Kalski. Kalski był przez też długi czas dziennikarzem tygodnika Konkrety, nawet przez jakiś czas był legnickim radnym. No niestety też go już nie ma z nami, zabrała go choroba. I to był człowiek, który odkrył powojenną Legnicę. Wiadomo, że pierwszy, który zaczął się interesować tym, no wiadomo, że no Dolny Śląsk i tak zwane ziemie odzyskane były takimi trochę ziemiami bez pamięci. Ich dawni mieszkańcy po prostu stąd odjechali i ci, którzy przyjechali, nie wiedzieli, co tu się działo, kto zajmował, co się mieściło w pewnych obiektach i też prawda była taka, że niekoniecznie chcieli wiedzieć, bo był to jakiś trudny temat, prawda? Więc Kalski był pierwszym, no tak dla tych ludzi, którzy chcieli się dowiedzieć czegoś o przedwojennej Legnicy, właśnie był taką osobą, która to pomogła im odkryć i tutaj napisał taką książkę Legnica, znaczy Legnica była pierwsza, potem były takie trzy tomy o legnickim Tarninowie, gdzie piętro po piętrze, mieszkanie po mieszkaniu opisuje, kto w nim mieszkał, tak?
7: I niesamowita robota.
8: Bardzo mrówcza i pamiętam, jak w redakcji, jak tego nie umieliśmy docenić, jak wręcz nas nawet to irytowało, co to jest, po co to robić.
7: Rzeczywiście, bo pierwsze, co przychodzi do głowy, ale z drugiej strony ja też mam tak, że jak chodzę i jak gdzieś uda mi się zerknąć w czyjeś okno, to mnie ogromna ciekawość ciągnie od tego zobaczyć, kto, co, to może stąd, chociaż nie, tu pewnie bardziej dokumentalnie.
8: Właśnie książka adresowa, no śmialiśmy się, że ciekawe, jak że to jest po prostu interesujące, jak lektura książki telefonicznej, ale... To był nasz punkt widzenia. Potem się okazało, że dla legniczan była to jakaś ważna książka. Rozeszła się jak ciepłe bułeczki. Do dzisiaj przychodzą ludzie i chcą, chcieliby tą publikację kupić. To jest dzisiaj już niemożliwe, bo chcą wiedzieć, przepraszam, kto przed nimi mieszkał w ich mieszkaniach, tak? No ale też dzięki temu poznaliśmy historię ważnych dla miasta obiektów, cały Tarninów, tak? Tamte wille niemieckich fabrykantów. No.
7: Czy udało ci się w trakcie reportażu dowiedzieć, dlaczego on tak, skąd wziął się ten pomysł i ta potrzeba, żeby to, czy to właśnie wynikało tylko i wyłącznie z tego czystego, suchego, z czystej potrzeby dokumentacji, kto tam był?
8: Właśnie to jest ciekawe, tak o tym myślałam, dlaczego on się tym zainteresował, ale myślę, że olbrzymie znaczenie miało to, że Włodek mieszkał na styku jakby dwóch Legnic, albo może nawet trzech. On mieszkał przy ulicy Kościuszki i za jego oknami już rozciągał się kwadrat, który wtedy zajmowali Rosjanie. No ale przecież wiadomo, że wille nie zostały zbudowane przez żołnierzy radzieckich, tylko były pozostałością po niemieckich mieszkańcach. I teren ten był otoczony murem, nie wolno było tam wejść. I myślę, że dla małego chłopca to była olbrzymia pokusa, żeby się dowiedzieć, co jest za tym murem. No i przez wiele, wiele lat nie mógł tego przecież zrobić, bo byli żołnierze, którzy pilnowali terenu z karabinami. No i po prostu, kiedy już dorósł, kiedy to stało się możliwe, to dom po domu zaczął odkrywać historię tego miejsca. Tak sobie to tłumaczę.
7: A czy mu ta, ale to nie, to bardzo rozsądne wytłumaczenie, bo przecież te imperatywy z dzieciństwa kierują nami bardzo długo. A czy zdarzało się tak, że w czasie tej dokumentacyjnej pracy on napotykał ciekawych ludzi i pisał o nich teksty? Czy to była tylko i wyłącznie ta ewidencja?
8: Nie. Takie teksty chociażby o tych niemieckich przedsiębiorcach, one też się ukazywały w konkretach. Ta ewidencja jest przepleciona biografiami tych właśnie przedsiębiorców albo jakimiś ciekawostkami o nich. Tylko bardziej jest to zrobione tak historycznie, nie po dziennikarsku. Ale jeżeli znalazł kogoś, kto go wyjątkowo zainspirował i znalazł oczywiście, bo czasami ktoś nas inspiruje, tylko nie mamy niestety żadnych materiałów, którymi, no nic o nim nie wiemy. Ale kiedy się udało mu to zdobyć, to pisał teksty do tygodnika Konkrety.
7: Fantastyczne, niesamowite.
8: Jest też to, ja jeszcze wtedy powiem, to były no przełom lat, tam przełom wieków, że jeszcze wtedy to budziło takie nastroje. Na przykład do redakcji przychodziły anonimy, w których pytano o to, że oskarżano Kalskiego o to, że bierze pieniądze za to, że jakby jest to jakimiś obcymi, wrogimi siłami motywowana jego działalność.
7: To nic dziwnego w tamtych czasach. To jeszcze spuścizna poprzedniego systemu na pewno.
8: No w każdym razie był on takim człowiekiem, który bardzo doceniał to, że chciał, żeby każdy był doceniony. Uważał, że każdy powinien być za swoją pracę doceniony. I skoro i Niemcy, i Polacy ułożyli swój talent, pracę, energię w to, żeby budować miasto, to powinno to zostać jakoś upamiętnione. I wiem, że kiedy chodził na cmentarz, na którym dzisiaj sam spoczywa, zresztą w niedalekiej odległości od pomnika poświęconego Legniczanom, wszystkim Legniczanom, wszystkim, którzy budowali to miasto. I zawsze zaczynał swoją wizytę na cmentarzu od tego, że zapalał świeczkę przy tym pomniku.
7: Czyli rozumiem, że tekst jest o takim właśnie człowieku, który upamiętniał te Legnice z umiłowaniem, z sympatią, z wrażliwością na tych wszystkich poszczególnych mieszkańców.
8: Tak, to jest tekst o dobrym obywatelu, dobrym człowieku i dobrym dziennikarzu.
7: Honorata Rajca i jej teksty w legnickim almanachu. Ten temat kończy dzisiejszy program Co jest grane w Legnicy. Kłaniam się nisko, do usłyszenia.
5: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jaki kaszel ma Urszula?
1: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
0: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Reklama.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
9: Dobry wieczór, Maciej Czujko, kłania się nisko. Witam w programie Co jest grane w Legnicy. Witając w naszej audycji, jednocześnie na nią zapraszam jako gospodarz tego programu, który jest informatorem rozrywkowo-kulturalnym Radia Złote Przeboje 90 FM. Ale to wszystko zapewne wiecie, jeśli jesteście naszymi stałymi słuchaczami. Może są z nami nowe osoby, mam nadzieję, chociaż nadzieja jest większa, że są z nami stali słuchacze. Tak. A jeśli jesteście nowymi, to zostańcie stałymi. Taka prośba. Ale najpierw sami posłuchajcie, jaki jest program i co dzisiaj w programie, bo to trzeba powiedzieć. No, na samym początku Łukasz Czuj, dyrektor Teatru Modrzejewskiej, troszeczkę o tym, co ciekawego w teatrze, jakie premiery przed nami, jakie plany w ogóle na najbliższe miesiące. A oprócz tego o Dolnośląskim Konkursie Filmowym, Dolnośląskim Wrocławskim Konkursie Filmowym, w którym Legnica też gra swoją rolę, bo to konkurs na filmy dziejące się na Dolnym Śląsku, opowiadające o Dolnym Śląsku, z Dolnego Śląska, no najróżniejsze. Tak, te dwa główne tematy zdominują nasz program. Zaczynamy od Łukasza Czuja, dyrektora Teatru Modrzejewskiej, o samym teatrze, o działaniach, o tym, co będzie, o tym, co będzie przede wszystkim, o tym, co będzie się działo w teatrze.
10: Łukasz Czuj, dyrektor Teatru im. Modrzejewskiej w Legnicy.
9: Dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy z pełną kontrolą nad rozmową, bo zgodnie z pana propozycją będziemy rozmawiali najpierw o planach, a plany są gęste, że tak pan powiedział.
10: Tak, ten sezon zapowiada się bardzo intensywnie. Zresztą już od końca zeszłego sezonu ruszyły przygotowania i właśnie lada moment we wrześniu na dużej scenie odbędzie się prapremierowy pokaz spektaklu Historia na śmierć i życie według głośnego reportażu Wojciecha Tochmana na temat historii młodej zabójczyni skazanej potem na dożywocie Moniki Osy-Osińskiej. Młody reżyser Patryk Warchoł przygotowuje ten spektakl. Jego premiera odbędzie się w listopadzie, na początku listopada na scenie na Piekarach. Mówię o tym, że teraz prapremiera, dlatego że scena na Piekarach jest w remoncie. Też 1 lipca rozpoczęliśmy duży remont tej sceny, więc chwilowo eksploatujemy nasze spektakle tylko na dużej scenie, ale już przygotowujemy się do otwarcia i tam będzie właśnie Historia na śmierć i życie. Dziś akurat rozpoczęły się próby do kolejnych dwóch spektakli. Jeden też odbędzie się jego premiera z kolei 4 grudnia na scenie na Piekarach. To jest spektakl zatytułowany Przegryw według scenariusza Stanisława Chludzińskiego i Klaudii Gębskiej, w reżyserii Stanisława Chludzińskiego. Historia też bardzo interesująca, opowieść o młodym incelu i taka w społeczności incelskiej, czyli tych młodych mężczyzn, którzy nie doświadczają seksu, ale też, że tak powiem, to jest historia rodzinna, o kryzysie trochę męskości, o problemach współczesnych młodych ludzi, więc oba te tytuły i Historia na śmierć i życie i Przegryw rozpoczynają nasz cykl Nowa energia na Piekarach i to będzie też historię bardzo mocno zanurzone we współczesności, bardzo mocno odnoszące się do takich gorących problemów, tematów współczesnych, społecznych, czy też trochę odwołanie się do tradycji sceny na Piekarach, której te spektakle jak Made in Poland kiedyś przed laty, czy Trzy Furie były bardzo takimi głośnymi, gorącymi głosami w dyskusji społecznej. A Oprócz tego, właśnie mówię, dziś jeszcze też rozpoczęliśmy próby na spektaklu, którego z kolei premiera w listopadzie odbędzie się na scenie w Klubu Kawiarni Modjeska, Zawsze tam, gdzie ty, czyli taka historia dwóch sióstr, komedia z lekko słodko-gorzkim zakończeniem w znakomitej obsadzie: Ewa Galusińska, Małgorzata Urbańska, Aleksandra Listwan i Mateusz Krzyk, więc świetna czwórka naszych aktorów, takim też nieobecnym w naszym repertuarze dotąd gatunku komedii obyczajowej, społecznej, więc bardzo, myślę, ciekawa propozycja. To jeszcze w tym roku i zaraz koniec roku zakończymy też bardzo mocnym, myślę, muzycznym akcentem, bo na Sylwestra planujemy taki pokaz przedpremierowy spektaklu muzycznego. To z kolei będzie w mojej reżyserii. Rzecz będzie się nazywała Rok 1981, Wielka Majówka. Rock, tylko że pisane Rock 1981, więc to od razu nas odnosi do bardzo pamiętnego w Polsce roku 81, gdzie oczywiście trwał wielki karnawał Solidarności, euforyczny, ale też to był moment, w którym narodziło się mnóstwo nowych kapel rockowych, muzycznych. To był właściwie początek tego, co do dziś znamy jakby w naszej współczesnej muzyce, bo z jednej strony te zespoły, które rozpoczynają wtedy działalność albo są bardzo, tak powiem, młode, czyli Manam, Republika, Perfect, Oddział Zamknięty, powstaje w samym końcu roku Lady Punk, więc te tak zwane Republika, więc te zespoły mainstreamowe, ale też powstaje mnóstwo kapel, które działały w tym undergroundzie, od Dezertera począwszy, Brygady Kryzys, KSU i wielu innych punkowych kapel, więc to jest moment, w którym wybucha właściwie polska muzyka rockowa w takim kształcie, w jakim potem znamy ją przez całe lata, właściwie do dziś. Więc odwołamy się do piosenek z tamtego okresu, ale też trochę opowiemy o pewnym obyczajowym, społecznym kontekście, bo to był bardzo szczególny, bardzo niezwykły, taki euforyczny rok. Właściwie chyba już potem nigdy nam się taki rok w naszej historii nie przytrafił, więc myślę, że to trochę warto do tego wrócić, a to też będzie dosyć istotny sygnał na Sylwestra, że rozpoczynamy rok jubileuszowy naszego teatru. Będzie 50-lecie w przyszłym roku istnienia Teatru Dramatycznego w Legnicy, więc takie kalendarzowe odwołania. W roku 81 teatr ma 4 latka legnicki, więc jest jeszcze raczkującym bobasem, ale myślę, że też to jest ciekawy rok też w życiu Legnicy. Więc teatr nasz powstał w 77 jako ten teatr dramatyczny, który znamy do dzisiaj, bo oczywiście historia teatru na rynku w Legnicy to jest 180 lat historii, ale ta współczesna ma właśnie 50 lat, więc to będzie istotna data do jakby opowiedzenia, zaznaczenia.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
9: Dyrektor Teatru Modrzejewskiej. O teatrze, o planach, o repertuarze. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy, ale teraz czas pomówić o Dolnośląskim Konkursie Filmowym i wynikach tego konkursu, czyli jakie produkcje filmowe, fabularne, dokumentalne dostaną dofinansowanie, bo wiążą się, bo pokazują, bo gra w nich Dolny Śląsk. Zapraszam serdecznie, Joanna Strutyńska pyta.
8: Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
11: Rozmawiamy o Wrocławskim i Dolnośląskim Konkursie Filmowym, o jego wynikach. Pamiętam, że w zeszłym roku było 9, w tym roku 10 nagrodzonych produkcji, czyli więcej, no i jeszcze rocznica, ale tak po kolei, może wyjaśnijmy, na czym polega ten mechanizm konkursu.
12: Bardzo się cieszymy, że nasz fundusz cieszy się tak dużą popularnością wśród producentów. Myślę, że jest to wynik tego, że jesteśmy drugim największym funduszem filmowym w Polsce, po mazowieckim i warszawskim. A long story short, Dolnośląskie Centrum Filmowe jest operatorem Dolnośląskiego i Wrocławskiego Funduszu Filmowego. Oznacza to, że dysponujemy środkami finansowymi na dofinansowanie produkcji filmowych, projektów filmowych, które są związane z naszym regionem. Takie regionalne fundusze filmowe działają w całej Polsce. Jest ich kilkanaście. My skupiamy się na związkach danego projektu z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem w trzech wymiarach, można powiedzieć. Patrzymy, które filmy mają zdjęcia albo będą miały zdjęcia i nasz region będzie lokacjami filmowymi tych projektów. patrzymy na to, które projekty są tematycznie, czyli historią i fabułą związane z historiami dolnośląskimi bądź wrocławskimi, i też patrzymy, jak produkcja angażuje twórców filmowych. Nie tylko mówię o reżyserach, scenarzystach, ale też osoby, które zajmują się lokacjami filmowymi, którzy są operatorami. Jak właśnie produkcja chce czerpać ludzko w kontekście właśnie tych projekcji, produkcji filmowych, ponieważ to nie jest tylko taki zabieg, że dofinansujemy filmy, które mają właśnie jakieś związki z Dolnym Śląskiem. To jest bardzo duży bodziec dla gospodarki naszego regionu. To znaczy, że 120 albo 150% w zależności od przyznanego dofinansowania, 120-150% przyznanych pieniędzy musi zostać wydanych w regionie. Czyli właśnie tutaj mówimy o honorariach, o wynajmie sprzętu, o cateringach, o noclegach. To wszystko musi być potem zaewidencjonowane, że faktycznie te pieniądze do nas wróciły, nawet z większą mocą, bo to nie jest tylko 100% przyznanego dofinansowania, tylko jeszcze więcej. To jest taki mechanizm faktycznie przyciągania do naszego regionu filmowców, ale też takie świadczenie wymienne, że te pieniądze faktycznie muszą u nas zostać.
11: Skoro jesteśmy przy pieniądzach, jakie to są pieniądze w tym konkursie?
12: Oczywiście, no chcielibyśmy, wszyscy by chcieli, żeby były one jeszcze większe. W tym roku dysponowaliśmy kwotą około 2 400 000 zł. Na ten fundusz składają się dwa samorządy. Samorząd województwa dolnośląskiego 1 300 000, samorząd miejski 1 000 000. I DCF dorzuca też środki z wpływów z eksploatacji filmów wcześniej już dofinansowanych. Czyli dofinansowując dany film, Dolnośląskie Centrum Filmowe staje się koproducentem tego filmu. Podpisujemy umowy koprodukcyjne z producentami i w takiej umowie jest też zapis, że my będziemy czerpać wpływy z eksploatacji. Właśnie to są małe procenty w skali całego filmu, ale właśnie dzięki dystrybucji w Polsce, czy z platform VOD, czy w momencie, kiedy film zostanie sprzedany do telewizji, to my też jako koproducent mamy z tego jakieś wpływy i te wpływy potem wrzucamy do naszej skarbonki o nazwie Fundusz Filmowy. I możemy dysponować nimi w kolejnym konkursie i w kolejnych rozdaniach tego funduszu w kolejnych latach.
11: Mhm. Czyli jeśli chodzi o budżet danego filmu, to jest te pieniądze z nagrody, to jest jakaś część tego budżetu?
12: Zdecydowanie tak. Pieniądze z regionalnych funduszy filmowych są najczęściej budżetem domykającym całą strukturę finansowania. Nie są głównym trzonem, ponieważ produkcja filmów jest bardzo kosztowna. Budżety filmów to są rzędy milionów, paru milionów, paru dziesięciu milionów, jeśli mówimy o dużych międzynarodowych koprodukcjach. Więc w momencie, kiedy my dysponujemy w funduszu prawie 2,5 milionem złotych, no to wiadomo, że to jest jakaś tam po prostu cząstka tylko danego filmu. A w przypadku, jeśli mówimy o dofinansowaniu 10 filmów, no to to są kwoty 600 000, 300 000, 200 000, więc to jest kropelka w morzu potrzeb, ale bardzo bardzo potrzebna kropla, jeśli chodzi o chociażby zyski, jakie z tego mamy, czyli promocję naszego regionu. Jeśli te lokacje zostaną w dużej mierze wykorzystane, a mamy przecież na koncie w portfolio duże międzynarodowe hity, które miały swoją premierę na festiwalu w Cannes. Mówię tutaj o filmie Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna, czy Ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. To są właśnie filmy dofinansowane z naszego funduszu, gdzie Dolny Śląsk wybrzmiewa przepięknie. Moim zdaniem na przykład w Ojczyźnie jest jednym z bohaterów tego filmu i dzięki naszej obecności na festiwalach zagranicznych, właśnie no, chociażby w Cannes, piękny obraz na ekranie potem rodzi w branży filmowej pytanie, gdzie to było kręcone. Więc potem właśnie w tym momencie pojawiam się ja, która opowiadam o promocji, o potencjale regionu, mówię, gdzie to było kręcone i jakie mamy możliwości, czym dysponuje region, a dysponuje przecież ogromną ilością cudownych miejsc. Nie mówię tutaj tylko w kontekście filmów historycznych, zamki, pałace, ale też przepiękne lokacje wiejskie, architektura wiejska, architektura górska. No, naprawdę mamy czym się pochwalić i to jest właśnie ten, ten moment, kiedy to procentuje też w zagranicznej branży i dzięki temu coraz więcej zagranicznych koprodukcji zgłasza się do nas po środki. Oni wiedzą, jakie to są kwoty, ale mimo wszystko dla nich jest to ważne i cenne. Takie właśnie wsparcie lokalne, regionalne.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
9: Słuchacie programu Co jest grane w Legnicy, słuchacie Radia Złote Przeboje 90 FM, ja nazywam się Maciej Czujko, jesteśmy informatorem rozrywkowo-kulturalnym, mówimy o rozrywce, kulturze w Legnicy. Dzisiaj mówimy o sztukach wizualnych, o teatrze i o kinie właściwie, tak najlepiej powiedzieć precyzyjnie. Dolnośląski Konkurs Filmowy to konkurs na dofinansowanie filmów, które mają związek z Dolnym Śląskim, to znaczy pokazują Dolny Śląsk. Nie zawsze jest tak, że Dolny Śląsk gra samego siebie. Czasami Dolny Śląsk gra inne miejsca na świecie. Z tym przykładem spotkaliśmy się już wiele, wiele razy i Magdalena Klich-Kozłowska właśnie teraz będzie o tym mówiła. A za chwilę, za momencik po tej rozmowie wracamy do rozmowy z Łukaszem Czujem, dyrektorem Teatru Modrzejewskiej, który mówi nam o tym, co ciekawego, interesującego dzieje się teraz w teatrze i jakie są plany teatru na ten nadchodzący rok. Ale to za moment, za chwilę, bo teraz Dolnośląski Konkurs Filmowy.
11: Bo czasem trzeba dopowiedzieć, gdzie to było kręcone, bo niekoniecznie taki Wrocław, czy nie wiem, taka Legnica gra siebie w filmie.
12: Zdecydowanie tak. Mi bardzo zależy na różnorodności w przyznawaniu tych środków. W ogóle, kiedy komisją obradujemy, to jest kilka ścieżek, jak możemy rozmawiać i co dofinansować, bo oczywiście nie wszystkie filmy są o Wrocławiu, czy są o Dolnym Śląsku, czy właśnie nawet jeśli są kręcone w Legnicy, to ta Legnica wcale się nie pojawia tam jako Legnica, tylko miejsca udają jakieś inne miejsca. W przypadku ojczyzny to nasz region grał i wschodnie, i zachodnie Niemcy w roku 49 po II wojnie światowej ku zazdrości Niemcom. Naprawdę brałam udział w wielu spotkaniach, gdzie za zazdrością, taką serdeczną oczywiście zazdrością, ale mówię, przecież dlaczego to nie było kręcone u nas? No bo właśnie Dolny Śląsk oferuje już taką kompleksową ofertę, bo nie zapominajmy też tutaj o istnieniu wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu, która też umożliwia budowanie na przykład hotelu czy budowania mieszkania, więc tak naprawdę lokacje plus zdjęcia w hali wytwórni, to jest właśnie ta kompleksowa oferta, że nie trzeba po prostu po całej Polsce czy po różnych krajach tego sprzętu przewozić. Ekipa też jest na jednym miejscu. Produkcja takiego filmu staje się też logistycznie łatwiejsza.
11: I jeszcze zanim przejdziemy do listy tych wybranych, nagrodzonych filmów, to tak się zastanawiam, czy w dobie AI te lokacje, właśnie kręcenie gdzieś poza studiem, w jakichś plenerach dalej mają znaczenie. Czy to się zmniejsza i zmniejsza się liczba godzin nagrywanych w danych miejscach?
12: My mówimy o kinie artystycznym. Oczywiście są też jakieś drobne przypadki filmów komercyjnych, ale gdybyśmy tutaj postawiły, czy posadziły scenografów, prawdziwych scenografów z prawdziwego zdarzenia, no to tu nie ma mowy o wykorzystywaniu AI. Bardzo bolesne było też dla twórców ojczyzny takie stwierdzenie, że właśnie wjazd do Legnicy, czyli w filmie wjazd do Frankfurtu głównych bohaterów, że on był właśnie zrobiony w AI. Nie, ta scenografia faktycznie w Legnicy powstała, została wybudowana, więc prawdziwy scenograf, może to jest złe sformułowanie, nie chcę po prostu umniejszać tym, którzy z AI korzystają, bo myślę, że wszyscy korzystamy w jakiś sposób z AI coraz częściej, ale przy takich dużych produkcjach, ale i mniejszych też, gdzie faktycznie ten walor i wyraz artystyczny jest ważny, to AI nie jest wykorzystywane i to nie są filmy kręcone na green screenie, gdzie po prostu podkładamy tylko zdjęcie danego miejsca, bo to po prostu będzie widać i to nie będzie miało takiego waloru artystycznego.
11: Mhm. Padła już w trakcie naszej rozmowy informacja o zainteresowaniu tegorocznym konkursem. Jakie ono było?
12: Z uwagi na to, że mamy duży budżet stosunkowo do innych funduszy, że mamy uproszczony system wnioskowania, bo elektroniczny, w tym roku zgłosiło się ponad 30 projektów filmowych, które przechodziły ocenę formalną, ocenę merytoryczną, ocenę ekspercką i potem jeszcze na ostatnim etapie odbyły się pitchingi z komisją konkursową. Jest to branżowe słowo, więc pozwolę sobie wyjaśnić, czym są pitchingi. To jest nic innego jak rozmowa, trochę jak rozmowa kwalifikacyjna, gdzie producent, reżyser, ktoś z ekipy, to o tym składzie rozmowy decyduje produkcja. Mają pół godziny na zainteresowanie nas projektem i wskazaniu, dlaczego właśnie mamy dofinansować ten film. Oczywiście te wątki regionalne interesują nas najbardziej, ale są to bardzo ważne spotkania, ponieważ wiadomo, że papier przyjmie wszystko. My wcześniej czytamy scenariusze, czytamy wnioski, czytamy te opisy, ale dopiero w momencie, kiedy rozmawiamy z kimś na żywo albo zdalnie, ale face to face, widzimy takie realne zaangażowanie czy reżysera, czy producenta, mówiąc kolokwialnie, czy oni tym projektem się naprawdę ekscytują i jarają, jakby to powiedziała młodzież. I czasami bywa tak, że my jesteśmy zachwyceni jakimś scenariuszem, jakimś wnioskiem, ale po prostu nie widzimy tego po drugiej stronie, albo ktoś o tym nie umie opowiadać, tak jak byśmy chcieli usłyszeć, a z kolei projekty, które zrobiły na nas mniejsze wrażenie na papierze, z kolei zyskują dużo podczas tych rozmów i takim przypadkiem był na pewno film Przygody Baltazara Gąbki w tegorocznym rozdaniu, gdzie oczywiście podchodziliśmy do tego sceptycznie, no bo to nam się kojarzy z Grodem Kraka, ta historia, więc gdzie Gród Kraka, to czy mamy dużo pięknych zamków i pałaców, ale jednak jesteśmy Dolnym Śląskiem, gdzie właśnie na tym pitchingu reżyser bardzo dojrzale opowiadał też o procesie konsultowania tego scenariusza z dziećmi, to raz, a dwa, że właśnie to jest chęć stworzenia takiej uniwersalnej opowieści, gdzie tutaj to miejsce akcji nie jest kluczowe, a wracając jeszcze do tych rozmów z dziećmi i do tego dojrzałego podejścia, chodzi mi o to, że często my dorośli mamy dobre intencje i chcemy zrobić coś faktycznie dla dzieciaków, tylko że robimy to opacznie i to faktycznie wcale dla dzieci nie jest, albo o czymś zapominamy, coś nam umyka, więc takie konsultowanie scenariusza z tymi, dla których ten film faktycznie ma być, bardzo nas ujął, ponieważ okazało się, że było tam za mało dziecięcych postaci w tej historii oryginalnej, bo oczywiście tutaj mówimy o ekranizacji dzieła literackiego Przygody Baltazara Gąbki. Dzieci mówiły, że właśnie za mało takich dziecięcych bohaterów. Wskazały, że z całej tej historii dla nich tam najważniejsza jest przyjaźń, więc tak zmodyfikowano scenariusz, żeby jeszcze bardziej to wybrzmiewało. Szykuje się cudowna produkcja, fajny kawałek kina familijnego, ale nie bazujący na tym takim naszym resentymencie, tylko żeby faktycznie pójść na to rodzinami z dziećmi i żeby dzieci nie czuły się, że to rodzic lepiej się bawi, bo ogląda współczesną wersję swojej ulubionej bajki z dzieciństwa.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
9: Mówimy dzisiaj w programie o dolnośląskim konkursie filmowym, o dofinansowaniu filmów, które pokazują Dolny Śląsk, których Dolny Śląsk gra, które są też z Dolnego Śląska. A teraz Łukasz Czuj, dyrektor Teatru Modrzejewskiej. Dalej rozmawiamy z nim o planach, o tym, co ciekawego, co ważnego dzieje się w teatrze, o prapremierach. Wszystko, co teraz ważne i interesujące.
10: Oczywiście też już w tym roku rozpoczniemy próby do kolejnych spektakli, które będą miały premiery na początku roku przyszłego. To będzie Dzikość serca według książki Barry'ego Gilforda. Na jej podstawie powstał też słynny film Davida Lyncha. I historia bardzo ciekawa na początek lutego. Michał Siegoczyński, znakomity reżyser i scenarzysta, przygotuje taką dość przewrotną opowieść o Adamie Mickiewiczu. To będzie się nazywało Mickiewicz, gorące rymy, narkotyki i inni wieszcze. Więc trochę podróż w głąb życiorysu naszego znanego wieszcza, który jest często przekleństwem w szkole, ale też pokazania jego właściwie rock'n'rollowego oblicza i jego kolegów z tamtego czasu, Słowackiego, Norwida i wielu innych, którzy byli, jak się okazuje, bardzo imprezowymi i wyskokowymi gośćmi.
9: To taki wentyl bezpieczeństwa na przykład dla licealistów, którzy są bliscy szaleństwa przez Mickiewicza. Jest taki jeden z influencerów, który zajmuje się książką. On, taka najbardziej popularna jego seria, kiedy komentuje z kolei komentarze z Lubimy Czytać, właśnie klasyków najczęściej, najgęściej. Tam straszne rzeczy wypisuje ta młodzież na temat naszych klasyków.
10: Tak, to prawda, to jest przekleństwo ze szkoły, wiadomo, trzeba Dziady, Pan Tadeusz i cała ta twórczość też romantyków. Natomiast poza tym wszystkim to byli prekursorzy rapu, to byli prekursorzy, którzy jak się dzisiaj spojrzy na nich, to się nagle w nich można odnaleźć dużo powiązań z współczesnością. Trzeba tylko spojrzeć trochę właśnie nie przez pryzmat szkoły, nie przez pryzmat wyłącznie lektury.
9: Ale rytmu na przykład, nie?
10: Tak, rytmu, pulsu, no to jest, to zresztą już dzisiaj też taki młody reżyser Kamil Białaszek robił w Poznaniu taki spektakl Nowy Pan Tadeusz, ale rapowy. Więc jakby też właśnie, gdzie te elementy rapu się pojawiły i to się okazuje, że ci improwizujący czasami poeci romantyczni niewiele się różnili od dzisiejszych hip-hopowców, tak? Czy poetów na slamach poetyckich, którzy rywalizują na rymy i na pojedynki literackie. Więc to myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa też opowieść. Taka Michał Siegoczyński zresztą, jak ktoś z Państwa widział niedawno w Teatrze Telewizji jego adaptację Potopu Sienkiewicza, taki operujący bardzo mocnym, popkulturowym, szybkim montażem i te jego spektakle są niebywale atrakcyjne, w sposób taki nieoczywisty, pokazujące znane historie, więc i bardzo lubiane przez publiczność, więc myślę, że to jest też coś takiego, co powinno przypaść do gustu naszym widzom.
9: To ja teraz będę się cofał po kolei do wszystkiego, o czym pan powiedział. Z tego, co pamiętam, to teraz w tej kolejności odwrotnej, to widowisko muzyczne 81 rok. To też trochę, no bo to ta klasyka się spodoba na pewno tym, którzy w tamtych czasach dorastali, bo to wtedy najsilniej zostaje w człowieku. Ale ja muszę panu powiedzieć, że byliśmy w tym roku nad jeziorem, tutaj niedaleko, przez 3 tygodnie i na pomoście od tych dzieciaków, zwłaszcza wieczorem, jak już siedzieli z piwkiem, bo mówmy się, siedzieli, nasłuchaliśmy się tych szlagierów z naszej przeszłości, zapodawali z tych swoich, już nie boomboxów, tylko z tych głośników, to wszystko, co myśmy wtedy właśnie, nawet ten 81 słuchali.
10: Tak, znaczy to jest pewien fenomen, bo ta muzyka i część tych przebojów jest obecna do dzisiaj jako klasyka, no bo oczywiście wszyscy pamiętamy piosenki Manamu, które ciągle przecież Szare Miraże, Cykady na Cykladach, Boskie Buenos, czy piosenki Perfektu, czy Lady Punk, czy Republiki, to wszystko jest do dzisiaj grane i słuchane chętnie. Często już nawet niektórzy, oczywiście nawet jak pan powiedział, ci młodzi, pewnie nie są świadomi, że to tak dawno powstało, więc te rzeczy absolutnie się nie zdezaktualizowały, więc myślę, że to jest taka też przygoda muzyczna, która jest oczywiście dla części publiczności będzie takim trochę sentymentalnym powrotem do czasów dzieciństwa czy młodości, ale dla młodych ludzi, nawet tych urodzonych już po roku 2000, może się okazać szczególnie ciekawą podróżą w przeszłość ich rodziców, w taką rzeczywistość, której no już nie są w stanie pamiętać, tak, czasy których muzyki słuchało się z kaseciaka i nagrywało się na kasetach, gdzie nie było jeszcze komórek, internetu, gdzie właściwie tą muzykę też po części właściwie można było poznawać tylko na koncertach, bo też część z niej, nie wszystko to było obecne w radiu, zwłaszcza jak mówimy o tej całej takiej muzyce undergroundowej, punkowej, nowofalowej, no to ona była właściwie nieobecna w tych mediach telewizji czy w radiu, więc często się to nagrywało albo przegrywało z kasety na kasetę.
9: Łukasz Czuj, dyrektor Teatru Modrzejewskiej, i do tej rozmowy z nim zaraz wracamy, tylko zaczniemy trzeci kwadrans programu Co jest grane w Legnicy.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
9: Teatr Modrzejewski szykuje się do obchodów 50-lecia swojej działalności. Łukasz Czuj nam o tym mówi, o tym ważnym roku dla teatru, ale też i w ogóle o działaniach, o planach, o premierach. Wszystko, co ważne w tej rozmowie z Łukaszem Czujem, dyrektorem Teatru Modrzejewskiej, ale teraz mówimy o wydarzeniu okołosylwestrowym, czyli muzyka rockowa z dawnych lat. Wspominamy o tym, jak taką muzykę się zdobywało, czyli przegrywało się z kasety na kasetę. Nie tylko w domu, ja jak chcę zszokować moje dziewczyny, to opowiadam, że były takie miejsca, gdzie za pieniądze stało się w długiej kolejce i za pieniądze płaciło się za przegrywanie na swoje kasety, kaset, które były właśnie w zasobach tego przedsiębiorstwa, które normalnie, legalnie, oficjalnie, no może nie wiem, pamiętam czy na Paragon, bo z tymi Paragonami też było różnie, ale normalnie za pieniądze w publicznym obiegu.

0: Nie ginęli w komórkach, tylko właśnie funkcjonowali w zupełnie innej rzeczywistości. Trochę też był taki czas, że wszyscyśmy słuchali jednej muzyki, tak? I to było tak, że to było dla wszystkich pewne wspólne doświadczenie pokoleniowe, tak jak wszyscy oglądali te same seriale w telewizji, te same bajki, czytali te same książki, więc to doświadczenie teraz to już jest potwornie zróżnicowane i jakby zdekomponowane, natomiast w tamtym czasie faktycznie to było coś takiego, że jakoś wszyscy żyliśmy jedną emocją, jednym klimatem i to też myślę, że jest bardzo fajne powrócić do tego momentu. Był taki bardzo głośny spektakl, który w Teatrze Słowackiego w Krakowie powstał 1989. On był miał też transmisję w telewizji, taki musical o latach, właśnie o tym przełomie 89. Pomyślałem, że oczywiście my takiego wielkiego musicalu robić nie będziemy, ale mamy świetnie śpiewających aktorów, więc z muzyką na żywo wrzucimy się w taką podróż trochę pod prąd czasu i w taką historię, że właśnie w ten rok 81, w takie kalendarium 12 miesięcy tamtego czasu i trochę też pewnie będzie tam opowieści obyczajowej o tamtym momentach, bo oczywiście też były to niezwykłe kartki na mięso, na przykład weszły wtedy do obiegu, co już dzisiaj nikt nie wie, co to w ogóle jest, kartka na mięso i wiele, wiele innych elementów, ale też na przykład wtedy startuje pierwsza transmisja MTV. Oczywiście w Polsce to było prawie nieosiągalne, ale też to jest taki przełom, że ten rok 81 był takim też przełomem w kulturze i oczywiście był przełomem politycznym, ale też bardzo wiele rzeczy w takiej popkulturze wtedy jakby startuje.
1: No tak, samo MTV chyba, jak tak ktoś będzie badał za 100-200 lat, to te MTV będzie ważnym symbolem moim zdaniem, jeszcze póki to była jedna telewizja, zanim nie podzieliła się na tysiące szmir o przeróżnych rzeczach. Przegryw, panie dyrektorze, ja nie cierpię tego słowa, ale tak znaczeniowo i tak jak ono się wgryzło, to ono jest bardzo adekwatne, bardzo pojemne, bardzo pomocne. No, językowo jest fantastyczne, ale znaczenie, jakie za nim idzie, jest okropne.
0: Tak, to prawda, ale to jest też taki, bo to też jest taki symbol, gdzie oczywiście to jest opowieść o jakby tym chłopaku, tak? Ten tytułowy przegryw to jest właśnie młody chłopak, który trochę nie radzi sobie z życiem, z rzeczywistością, wpada w rzeczywistość komputerowych forów inceli i tam zostaje jakby przez nich wciągnięty w tą rzeczywistość takiego komputerowego Matrixa, więc była zresztą też głośna książka Patrycji Wieczorkiewicz, właśnie Przegryw, też opowieść o incelach i trochę też gdzieś ona legła u podstaw tego naszego projektu, więc to znaczenie jest oczywiście dość brutalne i dość takie przykre, natomiast myślę, że historia to otwiera jakby drzwi czy wrota do pewnej rzeczywistości, bo mówię, wchodzimy w taką rzeczywistość, której normalny widz i większość z nas trochę nie doświadcza, że wchodzimy w taką przestrzeń, w której żyje bardzo wielu młodych ludzi, też wielu młodych ludzi, którzy gdzieś tam toną w tym świecie komputerowych gier, komputera i właściwie odcinają się od kontaktu z rówieśnikami, oczywiście mają problem z kontaktem z swoimi rodzicami. Ci rodzice kompletnie nie wiedzą, jak do nich dotrzeć, nie potrafią z nimi rozmawiać. Sami też często mają, z uwagi na to, że są z tego starszego pokolenia, trochę też mają sami problem z własnymi emocjami, z wyrażaniem tych emocji, więc to też poniekąd będzie trochę historia o kryzysie męskości, który jest chyba dzisiaj takim też jednym z potężnych problemów, że dzisiaj bardzo dużo w teatrze, w kulturze mówiło się o kobietach, o ich jakby problemach, ten ruch feministyczny bardzo mocno wiele na tych tematów postawił, natomiast ci faceci gdzieś nam zniknęli w swoich zamknięci bańkach, czasami gdzieś w swoich nałogach, właśnie w swoim problemie z komunikacją z samymi sobą, z własnymi dziećmi, z nieumiejętnością rozmawiania ze swoimi rówieśnikami, kolegami, więc to też jest jakby taka opowieść też o rodzinie, tak? Nie tylko o samym tym tytułowym przegrywie, jego problemach, ale też o historii tej rodziny, bo dzięki temu coś tam odkrywamy jakby nowego w tej opowieści. Zresztą ten temat rodziny, on w ogóle będzie dzisiaj w tym naszym roku, w tegorocznym repertuarze gdzieś to ciągle powracało i te problemy rodzinne, czy może nie tyle nawet problemy, ile jakieś takie spojrzenie na człowieka, na relacje właśnie z perspektywy rodziny. Ono się będzie bardzo mocno pojawiać. Zresztą to jest też w spektaklu, który już w tym miesiącu.

0: W końcu będzie można zobaczyć na pokazach przedpremierowych, czyli historii na śmierć i życie, bo opowieść o Monice Osie Osińskiej, czyli zabójczyni bardzo młodej Joli Brzozowskiej, więc jakby historia, która też splątała dwie rodziny, rodzinę tej morderczyni, czy też tak została uznana za morderczynię, bo też oczywiście ten proces sądowy był bardzo mocno poszlakowy i też wiele rzeczy nie do końca zostało udowodnionych, i historia tej młodej dziewczyny, która została zabita przez Monikę Osińską i jej dwóch kolegów, oni wszyscy też byli w wieku licealnym, więc to też jest opowieść, oczywiście to się wydarzyło w latach 90., ale to jest jakaś też historia, która ciągle u nas też powraca obecnie, czyli ciągle też nie wiemy, zadajmy sobie pytanie, dlaczego, skąd pojawia się jakaś dziwna przemoc, dzika przemoc czasami u młodych ludzi. Historia, ktoś kogoś tu dziś niedawno, właściwie chyba w zeszłym tygodniu czytałem, była taka informacja, że chłopak zabił swoją matkę, tak? I właśnie zadałem sobie pytanie, co go pchnęło do tego, co tam się w tej głowie tego młodego człowieka zadziało.
1: Łukasz Czuj o tym, co w Teatrze Modrzejewskim, a my teraz o dolnośląskim i wrocławskim konkursie filmowym, w którym to dofinansowuje się produkcje dolnośląskie, ale też takie, w których Dolny Śląsk gra. Kino familijne dostało dofinansowanie. O tym właśnie teraz mówi, o to pyta Joanna Strutyńska Magdalenę Klich-Kozłowską.
2: To też jest chyba taki przykład filmu pokazujący, że różnego rodzaju produkcje są nagradzane w konkursie.
3: Tak, bo właśnie mówiłam o tej różnorodności, że my możemy, że podchodzimy różnie do różnorodnie do wyników. Mi zależy, żeby dofinansowanie dostały duże międzynarodowe koprodukcje, dzięki którym faktycznie jeszcze bardziej będziemy mogli wybrzmiewać na arenie międzynarodowej jako filmowy region, bo takim bez wątpienia jesteśmy, ale też żeby dać możliwość debiutantom do premiery swojego pierwszego filmu, czy to fabularnego, czy dokumentalnego, no bo właśnie kolejne różnicowanie odbywa się na poziomie, żeby to były i fabuły, i dokumenty, żeby to były międzynarodowe produkcje, ale też polskie produkcje, żeby to było kino familijne i kino historyczne, które u nas też ma się świetnie. Więc żeby to były kobiety reżyserki, mężczyźni reżyserowie, więc tych kryteriów jest sporo, ale tutaj no, nie możemy sobie nic zarzucić, że patrzymy szeroko i różnymi kryteriami, i bardzo się cieszę, że nam się udaje tą różnorodność zachować i że jesteśmy zgodni i że powstają wspaniałe produkcje.
2: No to poproszę o więcej szczegółów, jeśli chodzi o te nagrodzone.
3: To może zacznę od naszej dumy. Najnowszy film Magnusa von Horna, czyli reżysera Dziewczyny z igłą, która podbiła świat, bo i Cannes, i Złote Globy, i Oscary. I z tymi Oscarami ta historia jest związana, ponieważ film Pasażer, bo o nim mowa, to film, do którego scenariusz został reżyserowi Magnusowi podrzucony po właśnie projekcji Dziewczyny z igłą, więc jest chęć zachowania tej stylistyki. To będzie czarno-biały film w podobnej właśnie stylistyce i po podobnym językiem filmowym mówiący. Cudownie, że z tą samą ekipą, bo zdjęcia będzie robił Michał Dymek, scenografię będzie robiła nasza duma wrocławianka Jagna Dobesz, Mariusz Włodarski będzie producentem, więc cała masa osób z Dziewczyny z igłą będzie zakontraktowana też w przypadku Pasażera, no ale tutaj jest kluczowa rola główna, ponieważ główną rolę zagra Jeremy Strong i to będzie pierwszy anglojęzyczny film Magnusa von Horna. Jeremy Strong, dla tych, którzy nie kojarzą po imieniu i nazwisku, to Kendall Roy z serialu Sukcesja chociażby, więc jego persona, jego osobowość bardzo pasuje do tematyki tego filmu. To jest adaptacja książki Podróżny Ulricha Aleksandra Boschwitza. I akcja filmu rozgrywa się w Berlinie, tuż po Nocy Kryształowej. Bohaterem jest żydowski kupiec, czyli właśnie ten Jeremy Strong, Otto Silbermann, który będzie próbował przetrwać w rzeczywistości coraz bardziej pogrążającej się w nazizmie. Więc to będzie film historyczny, czarno-biały. Trudny, ale wiemy, że Magnus von Horn potrafi z trudnej historii wydobyć piękno też wizualne na ekranie, więc nie możemy się doczekać tego filmu.
2: Mhm. A te wybrane do dofinansowania dokumenty będą jakoś bezpośrednio nawiązywać do Dolnego Śląska?
3: Tak, i tutaj te dokumenty będą nawiązywały, pięknie się to ułożyło, bo jeden nawiązuje właśnie do historii dolnośląskiej, drugi był kręcony na Dolnym Śląsku, a trzeciego reżyserką jest dolnoślązaczka i to jest jej debiut pełnometrażowy, dokumentalny. Pierwszy tytuł, Jak uprowadzić samolot. To jest też debiut Aleksandra Muńskiego. I to jest film opowiadający o wydarzeniach z lat 80., kiedy z Wrocławia do Warszawy wystartował samolot, który został porwany, by ostatecznie wylądować w Berlinie Zachodnim. I na pokładzie tego samolotu byli pracownicy zakładów wodociągowych z Dzierżoniowa. Ja, szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam w ogóle o tej historii. Ona się wydarzyła dzięki temu, że właśnie kilka lat wcześniej produkcja zgłosiła się do nas z prośbą o pokierowanie, gdzie mogą znaleźć jakieś archiwalia, bo my też jako Dolnośląskie Centrum Filmowe świadczymy pomoc i usługi w nakierowywaniu na lokacje filmowe. Jeśli jakiś producent jest na przykład z Gdańska i totalnie nie wie, do kogo uderzyć i z kim się skontaktować, kto może być w posiadaniu jakichś archiwaliów, to też nakierowujemy. Więc to jest projekt, który poznałam wcześniej, ponieważ najpierw była taka prośba. A faktycznie ta historia spektakularna miała miejsce i to będzie film z nutą też humoru. I nie będą to tylko gadające głowy przeplatane archiwaliami, ale albo na początku tego roku, albo w zeszłym w Instytucie Grotowskiego było takie czytanie performatywne tego scenariusza, gdzie właśnie aktorzy Teatru Grotowskiego, Instytutu Grotowskiego wcielili się w rolę tych bohaterów prawdziwych i fragmenty tego czytania performatywnego też znajdą swoje miejsce w filmie, więc to się szykuje, ciekawy kolaż, bardzo ciekawa historia, opowiedziana też lekko, choć lekką nie była, no bo tutaj to były losy zostawić swoje życie we Wrocławiu i po prostu zacząć nowe życie w Berlinie. Znamy to z opowieści rodziców, dziadków, ale tak lata 80. Też wyglądały. Więc czekamy na film dokumentalny Jak uprowadzić samolot. To jest właśnie ta historia dolnośląska.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Słuchacie programu Co jest grane w Legnicy? Słuchacie Radia Złote Przeboje 90 FM. Magdalena Klich-Kozłowska dzisiaj jest naszym gościem, szefowa Dolnośląskiego i Wrocławskiego konkursu filmowego na dofinansowanie filmów, które są związane z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem. Mówimy o tych filmach, wymieniamy te filmy. Szefowa wymienia, Joanna Strutyńska o te filmy pyta, ale jest też naszym gościem dzisiaj Łukasz Czuj, dyrektor Teatru Modrzejewskiej i obie te rozmowy jeszcze teraz w ostatnim kwadransie naszej audycji. Najpierw o dolnośląskim konkursie filmowym, a potem Łukasz Czuj jeszcze parę słów na temat tego, co dzieje się, co będzie działo się w teatrze o jubileuszu bardzo ważnym, który przed nami. Tak, wszystko to jeszcze w tym ostatnim kwadransie programu.
3: Drugim filmem jest film o roboczym tytule jeszcze, być może on ulegnie zmianie, film Hotspot Dokuterapia. To jest film znanego i uznanego już dokumentalisty Macieja Bielawskiego. Film opowiada o też kilku historiach, jest tam kilku bohaterów, którzy dotykają lęku przed zmianami klimatycznymi. I prowadzona jest terapia. Każdy ma innego rodzaju lęki. Nastolatka ma inne, pracownik fizyczny lat 40 ma zupełnie inne. Część zdjęć była kręcona we wnętrzach sanatorium w Sokołowsku, ale też w innych lokacjach dolnośląskich, więc tutaj mamy ten aspekt lokacji. A trzeci film, Ubezpieczenie od meteorytów, w reżyserii Natalii Śliwowskiej, to jest jej historia, więc tutaj mamy elementy też autobiografii. Brat Natalii zginął w tajemniczym wypadku samochodowym, 20 lat temu. Natalia dorastała pod ciężarem obsesji matki na punkcie właśnie tego, że nie do końca jasne są losy tego, jak zginął jej syn, a brat reżyserki. I właśnie 20 lat później Natalia wyrusza na poszukiwanie prawdy. Więc też bardzo ciekawa i osobista historia. I tu przedstawiłam wszystkie trzy dofinansowane filmy dokumentalne, które są też bardzo bliskie memu dokumentalnemu sercu.
2: A gdzie jeszcze pojawią się albo pojawili w związku z tym rozdaniem ekipy filmowe na Dolnym Śląsku? Te filmy są na różnym etapie tworzenia, jeśli chodzi o ten moment otrzymania pieniędzy, czy informacje o tym, że one będą.
3: Tak, w związku z tym też z uwagi na prośbę producentów nie możemy też mówić wszystkiego, że dany film był kręcony albo kto będzie w obsadzie i musimy to uszanować. Produkcja chce mieć kontrolę nad tym, jak ta opowieść i promocja tego filmu będzie budowana, ale zgadza się. Niektóre filmy, które dofinansowaliśmy, są już po zdjęciach, niektóre zdjęcia właśnie trwają, a niektóre dopiero będą poszukiwane. Po zdjęciach jest najnowszy film Kordiana Kądzieli, znanego z LARP-a. Był taki film LARP, Miłość, trolle i inne questy, kręcony w Ziembicach, też nasza koprodukcja. Kordian Kądziela jest też znany jako współreżyser kultowego serialu 1670. I swój drugi już film fabularny nakręcił na Dolnym Śląsku. Roboczy tytuł Księga Rekordów albo Malignum. To się jeszcze klaruje i tyle o tym projekcie mogę powiedzieć. Natomiast w Oleśnicy właśnie trwają zdjęcia do najnowszego filmu w reżyserii Anny Jadowskiej, znanej reżyserki. Ten film nosi tytuł Marysia zawsze dziewica. Bohaterką jest tytułową właśnie 17-letnia Marysia, która mieszka na wsi z mamą i przyrodnią siostrą. I to jest temat filmu, który chyba jeszcze w kinematografii nie został tak mocno dotknięty, ale chodzi w nim o to, że Marysia, kiedy wrzuca swoje zdjęcie do sieci, zaczyna 17 lat ma, więc jest atrakcyjną osobą, bo jeszcze nie kobietą, z atrakcyjnym ciałem, ale zaczyna przyciągać uwagę obcych mężczyzn i zaczyna zastanawiać się, czy nie zrobić właśnie z tego swojego pierwszego razu transakcji. I umawia się z mężczyznami, wydaje jej się, że może kontrolować sytuację, no ale właśnie kluczowe jest tutaj w tej historii, że jej się tylko wydaje. Więc taki, powiedzmy, dramat psychologiczny kręcony w Oleśnicy właśnie. A będą się kręcić, no właśnie, Pasażer Magnusa von Horna, o którym już wspomniałam, Przygody Baltazara Gąbki, ale też Jagoda Szelc, która długo nie pracowała nad filmem, ponieważ ostatnio pracowała chociażby przy też znanym serialu Matki Pingwinów, ale od jej ostatniego filmu Wieża Jasny Dzień, również bardzo dolnośląskiego, minęło chwilę. Natomiast teraz pracuję nad ekranizacją prozy Małgorzaty Lebdy, właśnie książki pod tytułem Łakome. Film też będzie nosił tytuł Łakome. I bardzo się cieszymy, że właśnie po debiucie fabularnym Wieża Jasny Dzień, który był kręcony w górach, w takim miejscu, które nazywa się Artystyka, znowu Jagoda Szelc wraca ze swoim najnowszym filmem do nas.
2: Jeszcze mogłabym długo pytać, ale czas nam się kończy tej rozmowy na antenie, więc na koniec tylko, kiedy te filmy będą w kinie?
3: Niektóre będziemy mogli oglądać już w przyszłym roku. Myślę, że na festiwalu filmów dokumentalnych na pewno jeden z tych trzech, o których wspomniałam, już będziemy mogli obejrzeć. Niektóre będą miały premierę pod koniec 2027 roku, a niektóre, na niektóre jeszcze będziemy musieli chwilę poczekać. Tylko, że my czekamy i będziemy czekać na skończenie tych filmów, które rozdaliśmy, do których środki rozdaliśmy w tym roku. Natomiast cały czas to się kręci, ponieważ w tym roku właśnie mieliśmy premierę Ojczyzny dofinansowaną w zeszłym roku. Będziemy mieli premierę filmu Dziki, Dziki Wschód Jana Cholubka, którego polska premiera będzie miała miejsce na Festiwalu Filmów Fabularnych Gdyni. W ogóle jest filmem otwarcia festiwalu w Gdyni, z czego też się bardzo cieszymy. Pod koniec roku publiczny pokaz w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Szykujemy się też do premiery filmu dofinansowanego 2 lata temu Lachtara Tęsknota, mówiący o Grekach, jest tam wątek wałbrzyski, więc my czekamy na te filmy, ale jednocześnie oglądamy te, które z wcześniejszych lat i z wcześniejszych rozdań są już gotowe, więc kultura nie znosi próżni. My też nie mamy teraz w związku z tym 2 lat wyczekiwania na to, co dofinansowaliśmy, bo ta materia cały czas się kręci.
1: Dolnośląski i Wrocławski konkurs filmowy na dofinansowanie filmów związanych z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem w przeróżny, najróżniejszy sposób. Magdalena Klich-Kozłowska, szefowa przedsięwzięcia, mówiła, rozmawiała z nami, a teraz Łukasz Czuj, dyrektor Teatru Modrzejewski. Mówimy o tym, co w przyszłości, co w najbliższym czasie w teatrze, jakie plany, ale też i w ogóle na najbliższy rok, bo duży jubileusz przed nami, 50-lecie teatru. No to co, zapraszam serdecznie, posłuchajcie ostatniej części tej rozmowy.
5: No to bardzo się cieszę, że takie tematy na deskach się pojawią, bo mam wrażenie, że ta walka o te relacje i ten nasz paradygmat rodzinny to taka walka, która ma sens, bo możemy to na to wpłynąć, możemy to zmieniać. To zresztą też problem ten, to co pan powiedział, rozluźnieniu relacji w związku z mediami społecznościowymi, że giniemy w tych telefonach, no to tę najmniejszą, najważniejszą komórkę nam rozbraja. A propos właśnie przegrywa, jeszcze chciałem powiedzieć, że to w ogóle jest tak, że nami mężczyznami, to nie tylko tak, że nas tam dyskurs porzucił, troszeczkę odstawił na bok, ale tych młodych, zwłaszcza biednych, no to jest tak, że mówi im się i w tej relacji takiej jednostkowej jeden na jeden, że oni powinni być wrażliwi, że powinni być rozumieli, że powinni być inny niż ten mężczyzna sprzed 40 lat, a jednocześnie w tej zbiorowej świadomości ciągle, mam wrażenie kobiecej, nie wiem, czy to nie będzie, tak uważam, ciągle jest takie, zwłaszcza w tej popkulturze, pragnienie mężczyzny silnego, opiekuńczego, barczystego, z silną szczęką, on się w tych wszystkich takich romansidłach po prostu przewija, nawet jeśli wychodzi tam od fabuła od tego, że ktoś słaby, to i tak mężczyzna musi się zamienić w końcu w silnego, nie?
0: Tak, to prawda. Znaczy, to jest ten problem, że ciągle jesteśmy stawiani przed koniecznością sprostania pewnemu kulturowemu modelowi, tak? Jakby, i też w tym modelu jakby nie mieści się przestrzeń, nie ma jakiejś takiej przestrzeni na słabość, nie ma przestrzeni na ten moment wątpliwości. I to też oczywiście to jest jakoś tak bardzo mocno też w naszym genotypie polskim wmontowane, no, że polski mężczyzna ma potężny problem z emocjami i z wyrażaniem tych emocji, ale szczególnie z wyrażaniem, tak? I z przyznaniem się do tego, że coś w nim, nie wiem, przestało dobrze funkcjonować, że sobie nie radzi z życiem, że się gdzieś zapada w sobie. No, wszystkie statystyki pokazują, że najwięcej samobójstw niestety to są mężczyźni, tak? I to jest dużo większe niż wśród kobiet. I to też się bierze z tego i też jest bardzo dużo tych przypadków wśród bardzo młodych albo w średnim wieku mężczyzn, którzy widać, że w jakiś sposób nie potrafią poradzić sobie z tym, że nie sprostali temu oczekiwaniu społecznemu, oczekiwaniu, które w ich głowie jest jakimś takim wyznacznikiem, że nie wolno być słabszym. Tak? I to jest potworne, ale jeszcze oczywiście w wypadku młodych ludzi to dochodzi cała sfera internetu, komórek, tego, że coraz bardziej wszyscy się zamykają w tym świecie wyobrażonym. Tam też jest ciągle się bezustannie jeszcze bardziej konfrontują z jakimś wizerunkiem idealnego świata, tak?
5: Heroicznym wręcz nawet, jeśli mówimy o grach na przykład.
0: Oczywiście, no więc to, ale nawet w tych mediach społecznościowych ciągle człowiek ogląda jakieś wizerunki, prawda, fantastycznych ludzi.
5: Dobre chwile z życia innych ludzi, tylko dobre chwile, nie?
0: Tak, więc nikt nie pokaże momentu, że jest mu smutno, nie? Tylko, że jest właśnie w tym momencie radośnie, jest na wakacjach albo gdzieś spotyka się ze znajomymi, jest w kawiarni, jest fantastyczne życie, a ktoś to ogląda z pozycji komórki czy komputera i mówi, a moje życie jest szare, ponure, ja nie mam do kogo zadzwonić, nie mam do kogo się odezwać, moi rodzice ze mną nie rozmawiają, ja nie umiem z tymi rodzicami rozmawiać. No i to jest jakiś potężny w tej chwili społeczny problem, którego myślę, że warto, i to jest jakby ta rzecz, którą my musimy jako teatr sięgać, tak? Znaczy mamy szansę to w jakiś sposób też zbadać, zdiagnozować, opowiedzieć, pokazać taką historię, która może sprawić, że ktoś przychodząc na widowni trochę poczuje jakąś ulgę, że okej, to nie jest tylko mój problem, tylko że jest to jakiś problem szerszy i że nie muszę się z tym kryć albo nie muszę się tego wstydzić.
5: Ja tylko jeszcze o ten rok jubileuszowy chciałem zapytać, bo to oczywiście będzie wyrażone zapewne w repertuarze, w spektaklach, ale czy będzie jakaś imprezka?
0: No oczywiście, że planujemy, ten jubileusz wypada akurat w listopadzie, to nie jest najszczęśliwszy miesiąc na jakieś wielkie na przykład plenerowe świętowanie, ale pewnie początek przyszłego sezonu planujemy, żeby też rozpocząć jakimś mocnym plenerowym akcentem, zresztą to była też taka tradycja koncertów, które gdzieś robiono tutaj przed naszym gmachem naszego teatru, więc na pewno jakieś zdarzenie duże plenerowe się odbędzie, ale też będą takie projekty czy spektakle, które w sposób ewidentny odwołają się trochę do historii i naszego teatru, i historii miasta, bo też jakby wracamy w tym następnym sezonie, szczególnie wrócimy trochę do opowieści lokalnych, do opowieści o Legnicy, gdzieś tam historii bardzo mocno osadzonych, być może nawet w latach powojennych, bo też jest to temat zupełnie niedotknięty, taki właściwie dziki zachód, który tu wkroczył zaraz po II wojnie światowej, gdzie oczywiście krzyżują się ta przeszłość jeszcze niemiecka, pojawia się nowi napływowi repatrianci czy nowi mieszkańcy, którzy tu przyjeżdżają, no ale też mamy, przecież wiemy, potężny garnizon radziecki i tą historię, o której trochę zapomnieliśmy już i trochę mniej o niej mówimy, a przecież ona wyznaczała jednak funkcjonowanie Legnicy do 93 roku w sposób absolutnie znaczący, i ta mała Moskwa, którą była Legnica, to jest historia, do której też wrócić musimy. Oczywiście kontekst teraz wojny na Ukrainie, on zmienił bardzo nasze widzenie tamtej historii, ale ona jest też jakąś tam integralną częścią opowieści o Legnicy.
5: Łukasz Czuj był naszym gościem, dyrektor Teatru Modrzejewski. O teatrze oczywiście mówiliśmy. Dziękuję serdecznie. To już koniec programu. Do usłyszenia następnie.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

man.